czego chcesz, wszystkim czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to co mam, ale może też i ty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jerzy, otwierając spotkanie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. W terenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się ponad 2000 uczniów szkół średnich. W czwartek w tym miejscu spotkają się uczniowie klas 8 z całej diecezji. W tym roku jest rekord frekwencyjny. W wydarzeniu weźmie udział łącznie ponad 5400 osób. Biskup Andrzej Jerzy podkreśla, że brak przebaczenia prowadzi do tego, że od lat są skłócone narody. Problem ten dotyka małżeństw, które się rozpadają, a także młodych ludzi.
3: W szkole widzimy też to hejtowanie i brak właśnie tego prostego przebaczenia chrześcijańskiego. Jeżeli nie ma przebaczenia, no to eskalacja zła następuje. Jeżeli nie przebaczę danej osobie, no to sam staję się niewolnikiem tej osoby w jakiś sposób, no bo jestem uzależniony od emocji negatywnych i później staram się znowu zrewanżować też niechęcią, czy jakimś uderzeniem moralnym, czy innym, czy hejt, czy jakieś inne wydarzenie. I to cały czas się nawarstwia. Jak pojawi przebaczenie, to jest przecięcie spraw trudnych i rozpoczęcie nowego życia.
2: Młodzi ludzie podkreślają, że w swoim życiu przebaczali już wiele razy.
4: W momencie przebaczenia od razu mi ulżyło. Czułam się taka lżejsza na sercu. No, mi zajęło to kilka lat. Jak się przebaczy, to jest od razu lepiej i warto.
5: Potrzebowałam komuś przebaczyć, żeby tak to z siebie zrzucić i żeby to ze mnie zeszło, żeby poczuć się lepiej.
2: A co ci w tym pomogło?
5: Myślę, że Bóg. To, że On pokazuje, jak On przebacza nam wszystkim, nam grzechy.
6: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
7: Jeśli komuś przebaczymy, to ten ktoś może nam pomóc w przyszłości.
8: Nie jest to łatwe. Ja wiem po samej sobie, jak się cokolwiek złego stanie, to no, trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
2: Spotkanie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu zorganizowali biskup tarnowski, diecezja tarnowska, Wydział do Spraw Nowej Ewangelizacji, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej ksiądz dr Piotr Cebula. W niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się kolejny diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
9: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
2: W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka, literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już w sobotę pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Trwają zapisy.
10: Chcemy zwrócić uwagę na to, by młodzież zechciała korzystać z dóbr kultury, pokazać i przekonać, że słowa, obrazy, dźwięki są nie tylko środkami artystycznego wyrazu, no ale także nośnikami pewnych znaczeń, pewnych wartości, ubogacają człowieka. Celem wychowania do odbioru sztuki jest także stworzenie takiego znawcy, człowieka wrażliwego, uważnego, człowieka, który nie tylko patrzy, słucha, czyta, ale tak dostrzega, słyszy, przeżywa. To daje wiele takiego dobra w wychowaniu młodego człowieka.
2: Mówiła prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie Magdalena Urbańska. Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8:30. Natomiast obrady o godzinie 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Podczas forum odbędą się trzy panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście będą rozmawiali Ewangelii o wartościach, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana kultura, szczególnie sztuki plastyczne, muzyka i literatura. Ponadto o wartościach dóbr kulturalnych i potrzebie ich pielęgnowania, szanowania i poznawania. Wstęp na forum jest wolny, natomiast liczba materiałów konferencyjnych ograniczona, dlatego zapisanie się gwarantuje otrzymanie tych materiałów, a w nich m.in. dwie książki. Zapisy trwają jeszcze do 8 października. Będzie możliwość ponadto zapisania się przed rozpoczęciem obrad. Link znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować, podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

jestem, gdzie zmierzam w szaleństwie tym. Jeśli dzisiaj nie przyjdę, co zrobisz mi? Resztką sił chwytam ciepłe powietrza, łyk.

Pójdź za mną. Oglądałem ostatnio zdjęcie zrobione przez artystę fotografika Kena Duncana. Jedna z fotografii przedstawia rybaka w łodzi na Jeziorze Galilejskim. To tam Jezus powołał swoich pierwszych uczniów. Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Dzisiaj rybak nosi dżinsy i ciepłą bluzę. I używa łodzi z silnikiem. Mimo tych drugorzędnych zresztą różnic, scena z Ewangelii ożyła przed moimi oczami. Oto miejsce, w które Jezus wybrał się na poszukiwanie uczniów. Nie poszedł do świątyni ani do synagogi, tylko tam, gdzie pracowali ludzie. Tam chodził po wodzie. Tam pomógł rybakom, którzy mieli za sobą nieudany połów. Zwyczajne miejsce. Jak te miejsca, w których i my się obracamy. Nie jakieś szczególne. Zwyczajni ludzie. Przeciętne okoliczności. I nieprzeciętny Jezus. Jezus, który mówi do nich: pójdź za mną. Ciekawe jest to, że On wciąż to mówi. Do zwykłych ludzi. W zwyczajnych miejscach. Przyjdź i naśladuj mnie. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Pelagi, dziewicy i męczennicy. Młoda dziewczyna, chrześcijanka z Antiochii, która, gdy przyszli żołnierze, by ją pojmać, skoczyła z dachu z obawy przed gwałtem i zabiła się. Tyle jest prawdy historycznej. Mnóstwo legend oplotło później postać młodziutkiej męczennicy. Święty Jan Chryzostom twierdzi, że postąpiła tak z natchnieniem Bożym. Wymieniana jest w kanonie mszału mediolańskiego. Żyła na przełomie III i IV wieku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Czwartek, ósmy dzień października. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1980 roku do domu ojca odszedł ksiądz Marian Kuchnicki, a w 1991 ksiądz Józef Fulara. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o dziewiątej ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To po kłosie wczorajszego ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4, którym okazał się 19-letni uczeń. Na miejscu cały czas pracują śledcze. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Więcej na ten temat w wiadomościach o siódmej. Władze Nowego Sącza zwrócą się do policji o wszczęcie wzmożonych kontroli drogowych na Alejach Piłsudskiego, gdzie w sobotę doszło do tragicznego potrącenia 50-letniego mężczyzny. Sytuację już analizuje Miejski Zarząd Dróg. Zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek przypomniał, że odcinek wspomnianej ulicy jest już w odpowiedni sposób oznakowany, a podstawową sprawą, aby nie dochodziło do nieszczęść, jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
2: Proszę zauważyć, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest ograniczenie prędkości, jest wyniesione przejście dla pieszych, oświetlone przejście dla pieszych, oznaczone, są zapewnione chodniki z wysokimi poboczami po obu stronach. No jednak kierujący pojazdem, z tego co wiemy, nie zachował dozwolonej prędkości i doszło do tego tragicznego zdarzenia. Więc tak naprawdę niekoniecznie błędy czy zawinienia osób postronnych, a czasami to błąd kierowcy, powoduje najwięcej tragicznych skutków.
0: Artur Bochenek potwierdza, że miasto zdaje sobie też sprawę z niedozwolonych zachowań kierowców, które można zaobserwować na Alejach Piłsudskiego czy w okolicy tak zwanego Dzikiego Ronda. Stąd też wniosek o wzmożone kontrole policyjne będzie dotyczył przede wszystkim tego rejonu. Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja CUD, czyli ciało, umysł, dusza. Październik jest międzynarodowym miesiącem świadomości raka piersi. Dlatego w miesiącu różowej wstążki tarnowskie Amazonki organizują spotkanie, by uświadamiać o chorobie, która dotknęła je osobiście. Pani Alicja dowiedziała się o nowotworze podczas rutynowych badań piersi wykonywanych po 50 roku życia.
3: Nie czułam żadnego guza, ani nic mnie nie bolało. To była normalnie przy rutynowej takiej kontroli, co ci przychodziło, choć wcześniej też przychodziły i nie szłam. Jakoś nie czułam potrzeby, a wtedy myślałam, a w domu już jestem, to dlaczego nie mam iść nie sprawdzić. Po tym badaniu przyszło mi zawiadomienie, żeby przyjść powtórnie, później na USG. Wszędzie się okazało, że guz, no to mnie na biopsję, że rak złośliwy, usunęłam całkiem. Jeszcze w szpitalu jakoś to nie przeżywałam, natomiast jak wróciłam do domu, jak zobaczyłam, jak wyglądam, to wtedy to naprawdę łzy ciurkiem człowiekowi z oczu leciały.
0: Specjaliści przyznają, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego wciąż promowane są akcje profilaktyczne. Włącza się w nie także Tarnów. W miejskich przychodniach można skorzystać z badań profilaktycznych, które pozwolą na szybką diagnozę. W Mościckim Centrum Medycznym można bezpłatnie zrobić profilaktyczne badania pod kątem raka piersi. Są one finansowane przez NFZ. Program jest skierowany do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Wystarczy zadzwonić i umówić się na badanie. Tyle o tej porze. Zapraszam o siódmej.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: O poranku może nie ma wysokich temperatur, 11-12 stopni, ale odczuwalna ta temperatura troszeczkę wygląda tak, jakby była wyższa. Ciepło z samego rana, a maksymalnie w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej, bo 24 stopnie, ale w ciągu dnia trochę słońca i trochę chmur, a już w godzinach wieczornych synoptycy zapowiadają nam lokalnie, że mogą występować już opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czwartek ciepły, ale już kolejne dni dużo chłodniejsze. Piątek to tylko 15 stopni, sobota to już troszeczkę wyższa temperatura, bo 18-19, ale niedziela znów 15 stopni i te temperatury w nocy czekają nas tutaj spadki do 5 stopni. Czekamy na słoneczko, to słoneczko dopiero wstanie o godzinie 6.48, a na naszym radiowym zegarze jest 6.36, czwartek, 8 dzień października. A jak czwartek, to na antenie radia RDN Małopolska, polski czwartek, czyli gramy wyłącznie po polsku. No i serwujemy z samego rana już kawę. A dokładnie serwuje tą kawę Halinka Młynkowa, która rozpoczyna nasze dzisiejsze porankowe spotkanie. Kawa? No właśnie, no to kawa. Pytanie tylko, czy z cukrem, czy bez? I ze śmietanką?

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Przenika jakby wiatr, a ten wiatr, oj, może nas dzisiaj przenikać, bo będzie wiał z prędkością do 25 km na godzinę i ten wiatr przynosi nam chmury, ciężkie chmury, deszczowe chmury. Te chmury cały czas przemieszczają się z zachodu, a dokładnie z południowego zachodu na północny wschód. No i mają do nas dotrzeć w godzinach popołudniowych, wieczornych, a wieczornych godzinach to będą opady deszczu, tak więc kierowcy tutaj trzeba się liczyć na te zmienne warunki pogodowe, no ale z drugiej strony jesteśmy przyzwyczajeni, bo przecież mamy jesień, a jak jesień, to wiemy, że zmienne warunki, dlatego ten samochód do tych warunków jesiennych trzeba już przygotować, sprawdzić światło, a przypominam już, że za niedługo akcja Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo, tak więc tutaj a propos tej akcji Twoje światła, no to informuję, że będzie można sprawdzić, no przede wszystkim te światła w wybranych stacjach 24 października, 7 listopada, 21 listopada oraz 5 grudnia, czyli Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, kolejna akcja na temat tych właśnie, a na temat tej akcji i tych stacji kontroli pojazdów, gdzie będzie można za darmo sprawdzić te światła, to jeszcze na antenie Radia Den Małopolska będziemy mówić, a przypominam, że to jednak, moi kochani, podstawa, dobra widoczność, to jest podstawa w poruszaniu się po tych naszych drogach, no i przede wszystkim podstawa to, żeby stosować się do znaków, które na naszych drogach, na naszych ulicach spotykamy, a szczególnie my tutaj stosować się do ograniczeń prędkości, bo są tacy kierowcy, którzy z samego rana, no niestety, nie spoglądają, nie zwracają uwagi, spieszą się, a to jest najgorszy doradca na naszych drogach. Ulica Tarnowa, spokojnie, bez narzędzi drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale samochodów już nam przybywa w tych godzinach porannych. Zmożony ruch, na szczęście bez korków, bez postojów, ale te postoje na pewno już nas czekają po godzinie 7, przed 8, przed 9. Na razie Konarskiego, Dąbrowskiego, Narutowicza, Tuchowska spokojnie, płynnie, nie zatrzymujemy się, my również płynnie, ulica Klikowska, szczególnie tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, tam co jakiś czas do tego ronda dojeżdżają samochody, ale nie stoimy, nie czekamy zbyt długo, również na Mickiewicza czy na Słowackiego, podobna sytuacja, czyli bez utrudnień. Kwiatkowskiego aleje też spokojnie i to zarówno od strony Witosa, jak i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja ulica Zbylitowska i Koszycka, praktycznie do samego skrzyżowania. Dojeżdżamy, nie czekamy, tak więc dobre informacje teraz przed samą siódmą. Spokojnie i płynnie. 14 do 7, no to pozostańmy przy tych naszych konikach. My konikach nie tylko pod maską i o tych konikach teraz zespół Gole z Orkiestra, czyli pędzą konie po betonie.

A propos wspomnień, Polski Czwartek, to teraz będziemy wspominać Marka Grechutę. Muzycznie będziemy wspominać Marka Grechutę i dni, których my nie znamy. 7 minut przed godziną 7. A propos tych dni przed nami, no to Sejm rozpocznie pracę nad projektem dzisiaj przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosły ponad 970 miliardów złotych. No właśnie, jak te dni, które przed nami wyglądają, będą wyglądać, no to między innymi już za chwilę będziemy mówić punktualnie o godzinie 7 wiadomości.

0: reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.
4: Po ataku nożownika w Ostrołęce dziś w szkołach odwołano standardowe lekcje. Kilka tysięcy młodych ludzi przyjechało do Tarnowa na spotkanie Powstań i Żyj. W budynku Muzeum Lechów Sądeckich i Gminnej Biblioteki w Podegrodziu rozpoczęła działalność filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji, zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4, którym okazał się 19-letni uczeń. Na miejscu cały czas pracują śledcze, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. O szczegółach Piotr Durys.
5: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
6: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
5: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jerz, otwierając spotkanie Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. W arenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się wczoraj ponad 2000 uczniów szkół średnich. Dziś w tym miejscu spotkają się uczniowie klas ósmych. W tym roku jest rekord frekwencyjny. W wydarzeniu weźmie udział ponad 5000 osób z całej diecezji tarnowskiej. Młodzi ludzie podkreślają, że w swoim życiu przebaczali już wiele razy.
8: W momencie przebaczenia od razu mi ulżyło.
0: czułam się taka lżejsza na sercu. No mi zajęło to kilka lat. Jak się przebaczy, to jest od razu lepiej i warto.
8: Potrzebowałam komuś przebaczyć, żeby tak to z siebie zrzucić i żeby to ze mnie zeszło, żeby poczuć się lepiej.
9: A co ci w tym pomogło?
8: Myślę, że Bóg. To, że On pokazuje, jak On przebacza nam wszystkim, nam grzechy.
10: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
11: Jeśli komuś przebaczymy, to ten ktoś może nam pomóc w przyszłości.
12: Nie jest to łatwe. Ja wiem po samej sobie, jak się cokolwiek złego stanie, to no, trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
4: Powstań i żyj dzięki przebaczeniu to już 6. edycja wydarzenia profilaktyczno-ewangelizacyjnego, które na stałe wpisało się w kalendarz duszpasterstwa dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej. Partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Patronat objęło radio RDN Małopolska. W budynku Muzeum Lechów Sądeckich i Gminnej Biblioteki w Podegrodziu rozpoczęła działalność filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Można tu m.in. zarejestrować samochód. Z punktu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Podegrodzie. Nie będzie trzeba dojeżdżać do Nowego Sącza i stać w korkach, a lokalizacja filii powinna być korzystna, mówi wójt Małgorzata Gromala.
13: Mam nadzieję, że to spełni oczekiwania starostwa, bo rozmawialiśmy dosyć długo na temat lokalizacji i rzeczywiście po wszystkich analizach padło na to miejsce, czyli żłobek, przedszkole i biblioteka naszego budynku wielofunkcyjnego. Przemówiły za tym chociażby właśnie dostępność zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i parkingi, więc myślę, że te oczekiwania będą zrealizowane.
4: W Podegrodziu powstała już 5. filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Inne lokalizacje to Stary Sącz, Krynica Zdrój Grybów i Łososina Dolna.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Czy można mieć w domu 5 dzieci i jednocześnie nie pozwolić, żeby telefon czy telewizor przejął rodzinne życie? Magdalena i Dariusz Pawelczykowie z Malinia koło Mielca pokazują, że można. W ich domu ekran jest dodatkiem, a nie centrum codzienności. Starsze dzieci mają ograniczony czas korzystania z telefonu, a telewizor przez większość dni w ogóle nie jest włączany. Rodzina Pawelczyków była bohaterem audycji RDN Małopolska. Rodzina, tu zaczyna się szczęście. Opowiedziała o swoim sposobie na wspólne spędzanie czasu, niedzielę bez ekranów i wychowywanie dzieci w świecie, w którym telefon dla wielu osób stał się niemal nieodłącznym towarzyszem. W tej rodzinie najważniejsze są prawdziwe międzyludzkie relacje. Pani Magdalena wie, że nie w każdym domu tak jest, dlatego ma radę dla rodzin, które chcą odzyskać bycie razem. Recepta nie jest skomplikowana. Rozmowa, jasne granice, wzajemny szacunek i przede wszystkim czas poświęcony dzieciom.
14: Ja bym się spytała, kto tu jest rodzicem, a kto tu jest dzieckiem. W dzisiejszych czasach jest tak, że dzieci manipulują rodzicami, a rodzice zapominają, że mają dzieci wychowywać, a nie ulegać im w każdych zachciankach. Nasze pokolenie, wydaje mi się, rodziców ma takie myślenie często, że jeżeli ja czegoś nie miałem w dzieciństwie, to moje dziecko musi to mieć. I wkładają dzieciom tą nowoczesność za wszelką cenę, ponieważ oni tego nie mieli. No to nie jest dobre.
4: Dzieci przyznają, że czasami korzystają z telefonu czy oglądają bajkę, ale nie czują, że bez ekranu czegoś im brakuje. Zosia, Adam, Wiktoria, Ania i Jaś potrafią sami znaleźć sobie zajęcia.
15: Gramy w karty na przykład, bawimy się w chowanego, gramy w piłkę na polu, w domu na korytarzu, na przykład bawimy się w parka kiperka na polu i skaczemy na trampolinie.
4: Całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl. Audycje z cyklu Rodzina, tu zaczyna się szczęście, emitowane są na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałki i w środy o 13:10.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Zdjęcia satelitarne IMGW pokazują wyraźnie, że czeka nas zmiana pogody. Jeszcze w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych sporo słońca, ale w godzinach wieczornych już chmury i również lekkie opady deszczu nas czekają, szczególnie w nocy. Temperatura w ciągu dnia ciepło, bardzo ciepło, bo to 24 stopnie, a jutro tylko 14.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Temperatury jak w kalejdoskopie będą nam się zmieniać. Dziś tak, 24, jutro 14, sobota 19, niedziela 14. No, jednym słowem ta temperatura chyba nie może się zdecydować, a tak naprawdę to pogoda nie może się zdecydować. Czy jesień? No nie, no jesień jest cały czas, ale czy złota polska jesień, czy taka typowa jesień pochmurna i deszczowa? Ja jednak jestem zwolennikiem tej złotej polskiej jesieni babiego lata i mam nadzieję, że jednak mimo wszystko w ten weekend pogoda się wyklaruje i będzie przede wszystkim tutaj słonecznie i ciepło, tym bardziej, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. A dziś w kalendarzu mamy właśnie Brygidy, więc musi być to babie lato, słońce, ciepło, no i przede wszystkim spędzony czas na świeżym powietrzu, ale jak spoglądam na prognozę długoterminową, to przyszły tydzień 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia i pogoda w kratkę. Słońce, chmury, deszcz, czy słońce, chmury, deszcz i tak przez cały tydzień do 19 października. No mało obiecująca prognoza pogody, ale mam nadzieję, że to wszystko jeszcze będzie się zmieniało na przede wszystkim plus, czyli dla nas będzie korzystna ta prognoza pogody. Teraz ile na naszym radiowym termometrze? 13 stopni, ciepło. 8,5 minuty po 7, polski czwartek, zespół Baj, zabierz mnie tam. No właśnie, pytanie tylko gdzie?

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.

kotelukiem ze spadochron. Tak przy okazji to ciekawe, czy kiedykolwiek chyba skakała właśnie ze spadochronem. No, może tak i dlatego właśnie tak oto powstała ta piosenka. A jeżeli ktoś się dzisiaj wybiera się na skoki, no to gratuluję. Ja przyznam się szczerze, że chyba bym nie miał odwagi wyskoczyć z samolotu. Chociaż są tacy, którzy no biją rekordy i to nawet kosmiczne rekordy. W 2012 Baumgartner skoczył z wysokości prawie 39 km. To jest stratosfera, przekraczając prędkość dźwięku i osiągnął 1357 km na godzinę, proszę sobie wyobrazić. To ja nie wiem, czy on w ogóle cokolwiek widział, jak leciał z taką prędkością, bo zazwyczaj prędkość spadania podczas swobodnego takiego lotu to jest 200 km na godzinę, a to 1357. Oj, trzeba mieć nerwy ze stali. Dobrze, no to pozdrawiam jeszcze raz tych wszystkich, którzy mają nerwy ze stali, a szczególnie pozdrawiam tych, którzy teraz już budzą się i się zastanawiają, kto tam w kalendarzu ma swój dzień, a ma dzisiaj Brygida, Pelagia, Laurencja, tak więc solenizantów pozdrawiam. Marcin, Ludwik, Waleria, Marcjusz, Tajda, Symeon oraz Ginter. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, dla was oczywiście piosenka z pozdrowieniami też dla tych, którzy urodzili się 8 października i przypominam, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Aby babie lato się nie pomyliło i że było przed Brygidą, a po Brygidzie już jest taka prawdziwa szara jesień. No to gramy. Carmen dla was. W tym

właśnie powtarzał i tutaj uważnie trzeba słuchać, bo czasami jest tak, że no, słyszymy to, co no, chcemy. Znam taką osobę, która zamiast Carmen to usłyszała Carmel. No po prostu nie wiem, co tam, no bardziej wydaje mi się inną częścią ciała by słuchała, tutaj chyba żołądkiem, i myślała o Carmelu, a nie o Carmen, a Carmen to przecież najsłynniejsza czteroaktowa opera Bizeta. No, tak więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być żadnej pomyłki, no ale czasami różnego rodzaju, no zdarzają nam się historie, dlatego słuchamy uważnie. Carmen Sarsa dla naszych dzisiejszych solenizantów. Z najlepszymi pozdrowieniami jeszcze raz. 22 minuty po 7, za chwilę 7.30, czyli wiadomości, i sprawdzimy prognozę pogody. No i powiem tak, cieszymy się na razie ze słońca, ale przypominam, zmiana nas czeka. Kiedy, co i jak, o tym za chwilę. Polski czwartek, wcześniej teraz Manam, a za chwilę Aleksandra.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Wschód słońca już za nami, to godzina 6.48. Czekamy cały czas na pełne słońce, jeszcze gdzie niewielkie zachmurzenie. A przypominam, że w godzinach wieczornych tych chmur nam będzie przybywało, a w godzinach nocnych przelot opady deszczu spodziewane są tutaj w regionie. Te chmury nacierają tutaj na Małopolskę, przemieszczają się z zachodu na wschód. W ciągu dnia 24 stopnie, o poranku 14.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Noc przed nami jeszcze ciepła, w miarę ciepła, bo to 11 stopni, ale kolejne noce to już chłodne, 4-5 stopni, tak ma być z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. No i ta temperatura piątkowa to 15 stopni, 15 stopni również w niedzielę, ale za to w sobotę ma być 19, taki troszeczkę układ zmienny. I poniedziałek, przyszły tydzień, znów 14-15 stopni, tak więc jesień i jeszcze raz jesień i w polski czwartek. Bo przypominam, dzisiaj gramy wyłącznie po polsku. Też o jesieni gramy i śpiewamy. A śpiewa o tej jesieni teraz Maryla Rodowicz wspólnie z Krzysztofem Zalewskim.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.

19 minut nam zostało tylko do godziny 8, czyli czas wyjechać na ulicę i sprawdzić sytuację, jak ona wygląda o poranku. Jeszcze raz to my sprawdzamy. Bez zdarzeń drogowych, my spokojnie i bardzo dobrze. I oby tak ten dzisiejszy dzień nam upływał. Przypominam, zmienne warunki nas dzisiaj czekają na drogach, szczególnie w tych godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych. Spodziewane są lekkie opady deszczu, tak więc drogi mogą zrobić nam się śliskie. Teraz słonecznie, ciepło, 13-14 stopnia, będzie jeszcze cieplej, bo termometr może wskazywać 24 stopnie, w cieniu 24, czyli do słońca troszeczkę nam się ten samochód może nagrzać. A propos tego poruszania się po tych naszych drogach, przypominam, dzisiaj będzie mocno wiało, ten wiatr w porywach nawet do 25 km na godzinę i już te mocniejsze podmuchy wiatru odczuwamy, dlatego my kierowcy poruszający się samochodami wielkogabarytowymi, uważajcie na te boczne podmuchy wiatru, a wszyscy kierowcy, pamiętajcie, że trwa akcja policyjna na naszych drogach, czyli kolejna odsłona Road Poll i tutaj na celowniku przede wszystkim kierowcy korzystający z telefonów podczas jazdy. I ta akcja potrwa policji do niedzieli, czyli do 11 października. Tutaj policjanci szczególnie będą zwracali uwagę na to, czy nie używamy telefonu komórkowego podczas jazdy, ale właśnie, uwaga, to nie znaczy, że my tylko jak jedziemy nie używamy tego telefonu, to też znaczy, że jak stoimy na światłach, też nie zaglądamy do tego telefonu komórkowego, bo okazuje się, że za złamanie takiego zakazu, no możemy dostać mandat w wysokości 500 zł, 12 punktów karnych, ale tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. No i kłopot polega na tym, że przepis, który odwołuje się do pojęcia jazdy, rozumianego potocznie często jako sytuacja, gdy auto faktycznie się porusza, to tutaj co niektórzy mogą powiedzieć, no poruszałem się, rozmawiałem, okej, to wszystko rozumiem, ale jak stoję na światłach, to przecież się nie poruszam. No właśnie, i to może prowadzić do błędnego przekonania, że to sięgnięcie po telefon jest dozwolone, gdy samochód stoi na przykład na czerwonym świetle. W praktyce, no różnie można interpretować to prawo, ale tutaj już jest jasno powiedziane i mamy taki precedens, gdzie no właśnie sprawa wylądowała w sądzie i tutaj kierujący nie przyjął mandatu, sprawa trafiła do sądu, sąd wymierzył karę, w uzasadnieniu wskazano, że prawo ruchu drogowym nie wyjaśnia wprost, czym jest jazda, dlatego sędzia oparł rozumienie na pojęciu zatrzymania z tego samego aktu, no i mandat kierowca otrzymał za to, że korzystał z telefonu na czerwonym świetle w trakcie postoju, dlatego proszę o tym pamiętać, nie zaglądamy do tego telefonu jak jedziemy, jak już zatrzymajmy się całkiem na poboczu wyznaczonym do tego miejscu, wtedy sobie sprawdźmy te media społecznościowe, a nie w trakcie jazdy albo na tym czerwonym świetle, jak stoimy, bo tutaj też trzeba mieć oczy dookoła głowy i uważać, co się dzieje obok nas, bo różne sytuacje na drodze mogą się wydarzyć, a my wtedy zapatrzeni w telefon i nie jesteśmy w stanie od razu zareagować na to, co się dzieje na drodze. Ulice Tarnowa, spoglądamy, jak wyglądają o poranku, teraz przed ósmą, no tutaj standardowo praktycznie, czyli zmożony ruch już w tych godzinach porannych. Przypominam, zmotoryzowanym, zaglądnijcie, sprawdźcie na naszej stronie internetowej między innymi, jak będzie wyglądało rondo Krakowska Narutowicza Sikorskiego. Od przyszłego tygodnia tam szykują nam się zmiany, ogromne zmiany, bo przypominam, że tutaj będzie to rondo w przebudowie. Tutaj niektóre ulice mogą być wyłączone z ruchu, niektóre ulice tylko jednokierunkowa, dlatego warto to sprawdzić, żeby później się nie okazało, że mamy problem z przedostaniem się właśnie przez ten odcinek Krakowska Sikorskiego Narutowicza. Krakowska od Dworcowej powoli do ronda, powoli również na Konarskiego, Gumnickiej i Dąbrowskiego, czyli standard o tej porze, standard to też Tuchowska, gdzie się zatrzymujemy na wysokości Drzymały, czekamy, żeby się wbić w Konarskiego, przypominam, tam na Konarskiego. Prośba do tych zmotoryzowanych, jazda na suwach, moi kochani, zróbmy to. Ci, którzy stoją na Tuchowskiej, często no, mają problem, żeby się wbić w ulicę Narutowicza. Na Sikorskiego wzmożony ruch, Szkotnik, Klikowska, standardowo od Paderewskiego, Wieniawskiego stoimy do ronda Słowackiego, Szkotnik, no i też od Jabłoniowej, Ogrodniczej, Miętowej, tutaj na Klikowskiej powoli do ronda Elektryczna-Wyszyńskiego. Mościce Kwiatkowskiego, to jest takie ciekawe, że zawsze przed godziną 8 więcej samochodów mamy od strony Witosa i od ronda Solidarności już powolutku, natomiast od strony Mościckiego bez problemów do Czerwonych Klonów, natomiast przed 7 jest odwrotnie. Z Bylitowska bez utrudnień, jeszcze Koszycka, jak wygląda
wygląda. No tutaj już Koszycka się poprawiła, czyli mamy to, co zwykle na wysokości Bolesława Chrobrego. No gdzieś mniej więcej na wysokości wiaduktu na 94 już powolutku będziemy jechać w kierunku skrzyżowania Krakowska Czerwona, czyli tam kierowcy już pewnie są zadowoleni, że będą w żółwim tempie jechać i tracić cenne minuty. 14 minut nam zostało do godziny 8, no to pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych. Dla was teraz Andrzej Krzywy, chcemy tańczyć, a są tacy, którzy pewnie będą krzyczeli w pojeździe, że chcemy jechać, chcę jechać, no ale niestety utknąłem i stoję, no ale tak to jest w tych godzinach porannych.

symetrycznie, lirycznie było na antenie Radia Rady Małopolska, bo to zespół NM6 i pół minuty przed samą godziną ósmą. O ósmej wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, pierwsza poranna rozmowa, bo dzisiaj dwie rozmowy, pierwsza to 8:10, gościem w radia będzie Paweł Ciszczoń z zarządu powiatu dębickiego. Natomiast po godzinie 9:00, jak co czwartek, rozgryźmy kościół. A dziś gościem będzie w audycji Rozgryźć Kościół ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, a porozmawiamy o zbliżającym się diecezjalnym marszu dla życia i rodziny. I przypominam, ta rozmowa o godzinie 9:10.

0: zapomnieć nas na dobre.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: To zarzuty dla byłego lekarza szpitala południowego Dawida K. Władze Nowego Sącza zwrócą się do policji o wszczęcie wzmożonych kontroli drogowych na Alejach Piłsudskiego, gdzie w ostatnią sobotę doszło do tragicznego potrącenia. Odblaski mogą uratować życie.
1: Mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał.
0: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Do 10 lat więzienia grozi Dawidowi K. Były lekarz stołecznego szpitala południowego usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu placówki. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
3: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
2: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie szpitala południowego wszczęto już 4 śledztwa.
0: Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Wczoraj przed południem auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Życia kapłana niestety nie udało się uratować. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji, zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4, którym okazał się 19-letni uczeń. Nastolatek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Na miejscu cały czas pracują śledcze, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Władze Nowego Sącza zwrócą się do policji o wszczęcie wzmożonych kontroli drogowych na Alejach Piłsudskiego, gdzie w ostatnią sobotę doszło do tragicznego potrącenia 50-letniego mężczyzny. Sytuację już analizuje Miejski Zarząd Dróg. Zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek przypomniał, że odcinek wspomnianej ulicy jest już w odpowiedni sposób oznakowany, a jak podkreślił, kluczowe jest stosowanie się kierowców do przepisów ruchu drogowego.
5: Proszę zauważyć, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest ograniczenie prędkości, jest wyniesione przejście dla pieszych, oświetlone przejście dla pieszych, oznaczone, są zapewnione chodniki z wysokimi poboczami po obu stronach. No jednak kierujący pojazdem, z tego co wiemy, nie zachował dozwolonej prędkości i doszło do tego tragicznego zdarzenia. Więc tak naprawdę niekoniecznie błędy czy zawinienia osób postronnych, a czasami to błąd kierowcy powoduje najwięcej tragicznych skutków.
0: Artur Bochenek potwierdza, że miasto zdaje sobie też sprawę z niedozwolonych zachowań kierowców, które można zaobserwować na Alejach Piłsudskiego czy w okolicy tak zwanego Dzikiego Ronda. Stąd też wniosek o wzmożone kontrole policyjne będzie dotyczył przede wszystkim tego rejonu. Coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki element przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie. Zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą odblaski i czy zwracają na to uwagę.
6: Gdzie nie gdzie. Czy może trafić jakiś młody dzieciak albo coś, tak to, żeby starsi nosili, albo to nie, że nie noszą, to jeszcze zapatrzeni w telefony i nie zwracają w ogóle uwagi na nich. Sami nie dbają o siebie.
7: Piesi są widoczni przede wszystkim. To jest podstawa, żeby ich nic nie groziło na drodze. Ale to się poprawia. Poprawia się. Widać, że ludzie noszą.
1: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
8: No właśnie, a dużo ludzi nie nosi. Dlaczego, jak pani myśli?
1: Z lenistwa. Dużo ludzi jest takich, że on jest najważniejszy i wszyscy mają do niego uważać.
8: Widzę, że ma pan jeden na plecaku.
9: Prawdopodobnie tak, żeby być bardziej widzianym. Żeby mnie kobiety też dobrze widziały, chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
0: Jesienią i zimą szczególnie ważne jest, by być widocznym nie tylko poza miastem, ale wszędzie tam, gdzie pieszy porusza się po słabo oświetlonej drodze. Odblask kosztuje niewiele, a kierowcy daje dodatkowy czas na reakcję. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego i dyrektor biura poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Gościem RDN Nowy Sącz będzie Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wracając jeszcze do odblasków, pamiętajcie, że te elementy odblaskowe zwiększają widoczność pieszego o odległość do 150-300 nawet metrów. Bez odblasków widoczność to 20-30 metrów. Pogoda, słońce, ale wiatr. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę w tych godzinach porannych i popołudniowych może nam towarzyszyć. No i zmienne warunki w godzinach wieczornych, nocnych spodziewane są opady deszczu.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama, muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8. Przechodzimy do naszej pierwszej porannej rozmowy. My słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, a ze mną w studiu jest już Paweł Ciszczoń, dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz członek Zarządu Powiatu Dębickiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
2: Trochę smutno zaczniemy, bo Podkarpacie żegna dzisiaj wyjątkową postać, kapitana Tadeusza Lutaka z Żarnowej. Człowieka, który przeżył 109 lat, był świadkiem niezwykłej części historii Polski. Co najbardziej zostaje w pamięci, kiedy myślimy o jego życiu, o tej postaci?
3: Przede wszystkim poświęcenie swojego młodego życia dla Polski, dla odzyskania Polski, dla walki o Polskę. To przede wszystkim żołnierz września 39, to żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, i całe swoje młode życie, a tak de facto całe swoje długie życie, piękne życie, 109 lat, to bardzo dużo, poświęcił Polsce w szerokim rozumieniu tego słowa, aby po pierwsze obroniła niepodległość, nie udało się, a później o tą niepodległość walczył, zarówno w czasie wojny, jak i w późniejszych latach okupacji tej za wschodu radzieckiej przez 45 lat, a mam nadzieję, że te lata, które spędził w wolnej Polsce po 89 roku, w jakiś sposób wynagrodziły wszystkie lata walki o niepodległość.
2: Wielki patriota, wielki człowiek, najstarszy mężczyzna żyjący, no już niestety żegnamy go, ale to był najstarszy mężczyzna w Polsce, 109 lat, jeszcze niedawno pytany o receptę na długie życie, mówił o uczciwości, ciężkiej pracy, szacunku do drugiego człowieka i optymizmie. Jego ten optymizm do końca nie opuszczał, często żartował, zresztą no, był takim bardzo światłym człowiekiem, do końca otwartym na ludzi i na życie. Co pana zdaniem było największą wartością w historii kapitana Lutaka? Właśnie ta służba ojczyźnie?
3: Miałem tylko raz okazję spotkać kapitana, kilka lat temu, na jednych z jego ponad już setnych urodzin. Przede wszystkim człowiek, który z uśmiechem patrzył w przyszłość i z uśmiechem patrzył w przeszłość, więc sądzę, że nie żałował tego, co robił, tego, co dokonywał. Jak jego praca powinna być odbierana? Jako przez młodych przede wszystkim jako poświęcenie się w 100% dla Polski. To człowiek, który oddał wszystko, co mógł, a był najstarszym Polakiem żyjącym. Na Podkarpaciu, również na Podkarpaciu mieszka najstarsza Polka i to w powiecie strzyżowskim, więc to powiat, który warto się osiedlić. Być może ktoś tam dożyje.
2: Służy długowieczności. Podkarpacie dzisiaj żegna również inną ważną dla lokalnej społeczności postać. Byłego wójta gminy Brzostek Jana Chmurę, miał 86 lat. Był także nauczycielem historii, przez lata kształtował młode pokolenie i przekazywał wiedzę o dziejach Polski.
3: Tak, to samorządowiec od 1990 roku, czyli od pierwszych wolnych wyborów, wójt gminy Brzostek dwóch kadencji. Przede wszystkim osoba, która dla swojego społeczeństwa, dla gminy Brzostek, ale i również dla tej rodzinnej miejscowości Grudnej Górnej chciała zrobić jak najwięcej, aby ulepszyć życie mieszkańcom, i to się mu udawało w czasie pełnienia funkcji wójta, w czasie pełnienia funkcji radnego powiatu, ale przede wszystkim w czasie pełnienia takiej roli społecznej, którą sprawował tak de facto do ostatnich swych dni, bo miałem okazję go poznać kilka lat temu i zawsze pytał, czy w Grudnej Górnej, czy w Brzostku będzie się coś nowego robiło, a jeśli będzie miał możliwość pomóc, to zawsze się zaangażuje. To osoba, która wówczas miała ponad 80 lat i była pełna energii dalej do działania, więc coś, co niespotykane jest w tym momencie, a myślę, że warte naśladowania.
2: I tak zostanie ta osoba zapamiętana i być może ta pamięć jest dzisiaj szczególnie potrzebna, bo bezpieczeństwo przestało być dla Polaków tym abstrakcyjnym pojęciem. Rząd przyjął program ochrony ludności, obrony cywilnej na lata 2027-2031. Mowa o ponad 100 miliardach złotych na budowle ochronne, sprzęt, zaplecze ratownicze i przygotowanie państwa oraz samorządów na sytuacje kryzysowe, także zagrożenie wojenne czy katastrofy naturalne. Czy z punktu widzenia samorządu rzeczywiście jesteśmy dzisiaj lepiej przygotowani na kryzys niż kilka lat temu? i czego najbardziej brakuje jeszcze na poziomie lokalnym, gdyby mógł pan wskazać?
3: Czy lepiej jesteśmy przygotowani? Ciężko mi w tym momencie określić, bo to jest w ciągu dalszym jakiś proces rozpoczęty kilka lat temu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj kontynuowany przez obecny rząd i ten proces będzie trwał jeszcze bardzo długo, bo nikt nie jest w stanie zrealizować zadań bezpieczeństwa w 100%, tym bardziej jeśli chodzi o ludność w gminach, powiatach, tą na samym dole, w miejscowościach i sołectwach i zabezpieczyć ją w 100%. To będzie trwało. Pytanie ile? Czy 5, czy 10, czy 15 lat, czy 20 lat? Bo środki, które są przekazywane i samorządom na sam dół, gminy, powiaty, również województwa, sejmiki, to są środki, które są wydatkowane w jakimś okresie czasu i pytanie, czy te 100 miliardów to jest kwota, która zabezpieczy. W moim przekonaniu niestety nie. Są środki, które powinny być przekazywane w dużo większej ilości, ale przede wszystkim też musimy zwrócić uwagę na bardzo jedną rzecz, bez której według mnie nawet każde środki są, nie będą adekwatnie wydane. Przede wszystkim uczulenie, wyszkolenie, można to w różny sposób odbierać mieszkańców. To ta ochrona bezpieczeństwa, ochrona ludności musi wyjść od każdego z nas, z samego dołu. To my musimy wiedzieć, jak reagować, jak się zachowywać w danej sytuacji zagrożenia, a środki rządowe czy inne zewnętrzne mają nam to tylko ułatwić. To jest bardzo długi proces i mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko zrealizowany, mimo tego, że mamy w tym momencie duże trudności.
2: Podkarpacie jest w tej szczególnej sytuacji, że jest bardzo blisko tej wschodniej granicy, skąd no, płynie to zagrożenie. Często w kontekście właśnie tego bezpieczeństwa mówi się o miejscach schronienia. Czy powiat dębicki dysponuje takimi miejscami schronienia? Czy mieszkańcy na wypadek kryzysu wiedzą, gdzie się schronić? Czy są w ogóle takie miejsca?
3: Jest takich miejsc kilka. Każda gmina o tym powinna swoich mieszkańców poinformować. Są również projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie, aby takie miejsca schronienia zrealizować. Natomiast
2: to są miejsca schronienia w instytucjach, czy oddzielne zupełnie?
3: Głównie w instytucjach, natomiast w tym momencie są również samorządy, które przystępują do zrealizowania tak de facto od podstaw miejsc schronienia. Takim miejscem, taką gminą jest gmina Jedłowa, gdzie jest projekt przygotowywany na takie miejsce schronienia. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowany w najbliższym czasie, chociaż jeszcze nie jest wbita łopata, więc to perspektywa na pewno kilku lat i de facto dużych pieniędzy, które trzeba zainwestować w to miejsce.
2: A te miejsca, które już są, gdzie one są zlokalizowane, jakie to instytucje? Bo wiem, że z jednej strony nie powinno się przekazywać takich informacji publicznie, z drugiej strony mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia.
3: Nie przekazujemy takich informacji publicznie, ja tutaj z tego miejsca nie chcę o nich mówić. Myślę, że to informacja, która powinna wypłynąć bezpośrednio z samorządu, pod który się
2: to
3: podlega.
2: To inaczej, czy one będą jakoś oznaczone?
3: Muszą być oznaczone i bardzo prosiłbym mieszkańców, aby się przyglądali na różne instytucje, na różne budynki, które będą mogły pomieścić w razie zagrożenia pewną określoną ilość osób.
2: W tym kontekście wraca też kwestia systemu ostrzegania mieszkańców, alerty RCB znamy już wszyscy, ale pojawia się pytanie, czy w sytuacji poważnego kryzysu sam alert wystarczy?
3: Właśnie, alerty. W ostatnim czasie mamy wysyp tego wszystkiego, co się dzieje. Co kilka godzin informowanie, odwoływanie. W tym momencie jesteśmy w stanie takim, że mieszkańcy i Podkarpacia, i Lubelszczyzny, bo te województwa są w największej mierze informowani o zagrożeniach, które są właśnie, niestety albo stety, poza granicami Polski. Jesteśmy wprowadzani czasem w sytuację, gdzie straszy się nas różnymi zagrożeniami, a de facto nie dotyczą to terenu bezpośrednio Polski, czy nawet przygranicznych wątków granicy. W ostatnim czasie mieliśmy również taki przypadek, że zostali poinformowani mieszkańcy województwa lubuskiego. To błąd, który wynikł z poinformowania RCB mieszkańców przy zachodniej granicy. Są takie memy w internecie, które określają, co tu mówić, dużo ministra Kierwińskiego jako osobę, która jest niepełna, nieodpowiedzialna, jeśli chodzi o informowanie. nieodpowiedzialna, bądź też celowe robienie takich zabiegów, żeby straszyć z mieszkańców całej Polski.
2: A po co?
3: A po co? A myślę, że przede wszystkim jeden element, który się nam wkrada gdzieś tam z tyłu głowy, to rok 2027 i wybory, które już za rok parlamentarne. Co się stanie, gdy w dniu wyborów na przykład otrzymamy alert i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie, a wszyscy wiemy, jak te województwa głosują. Głosują za prawicą. I otrzymają powiadomienie, że jest zagrożenie na przykład lotnicze i mieszkańcy nie pójdą zagłosować. Wtedy będziemy mieć efekt taki, który pozwoli być może, nie daj Bóg, utrzymać im władzę.
2: Do kwestii wyborów jeszcze wrócimy, ale chcę zatrzymać się przy bezpieczeństwie, bo to bezpieczeństwo ma różne wymiary. Opinią publiczną mocno wstrząsnęła wczorajsza sprawa z Ostrołęki, gdzie 19-letni uczeń zaatakował kilka osób, a w jego plecaku znaleziono również domowej roboty ładunek wybuchowy. Czy takie zdarzenia powinny skłonić nas do szerszej rozmowy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, o tym, co dzieje się w szkołach, w internecie, o przemocy i o tym, jak wcześniej wychwytywać sygnały, że z młodym człowiekiem dzieje się coś niepokojącego. Czy podejmowane będą jakieś działania w szkołach po tym incydencie?
3: Na tą chwilę nie mamy żadnych zaleceń, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś instrukcje, bo w tym momencie nie mamy żadnych, aby tego typu osoby w jakiś sposób wyłapywać i przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczniom, bo to, co się stało w Ostrołęce, jest niezrozumiałe dla środowiska zarówno młodzieżowego, jak i samego nauczycielskiego, bo to bardzo młoda osoba, 19-letnia, i zrobiła to, co zrobiła, więc musimy jako organy prowadzące również prowadzić pewien system sprawdzania, ale tak jak mówiłem na początku, czekamy na jakieś instrukcje Ministerstwa Edukacji, bo powinni skłonić się w temu, aby sprawdzać być może osoby, które w sieci spędzają dużo czasu i tam zostawiają jakieś ślady być może tego, co zamierzają zrobić w najbliższym czasie i w szkole, i poza szkołą.
2: Skoro mówimy o bezpieczeństwie i przygotowaniu państwa, zejdźmy teraz na poziom budżetu. Program ochrony ludności to ogromne pieniądze, ale samorządy mają przecież swoje potrzeby, ale też ograniczenia finansowe. Czy bezpieczeństwo będzie jednym z priorytetów przyszłorocznego budżetu powiatu dębickiego? Bo rozumiem, że już trwają przymiarki do tego budżetu.
3: Tak, trwają przymiarki do budżetu, ale bezpieczeństwo jest co roku najważniejszym priorytetem, myślę, że każdego samorządu. Oczywiście bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko, bo to infrastruktura i drogowa, i chodnikowa, na którą wydajemy bardzo duże środki, a i również ta infrastruktura, która będzie miała swoje finansowanie z ochrony ludności. Na przedstawienie konkretnych elementów w budżecie przyjdzie jeszcze czas pod koniec roku, gdy Rada będzie miała okazję zapoznać się z budżetem i głosować za lub przeciw. Zawsze jest przeważnie tak, że ponad 90% radnych głosuje za budżetem. Są tylko wyjątki, które nie głosują za budżetem, lub też są radni, którzy nie przychodzą na głosowanie budżetowe, bo coś im nie odpowiada.
2: A gdyby miał pan się skupić na swoim najbliższym terenie, na przykład Jodłowej, czy są już przymiarki, co tam będzie, czy są jakieś inwestycje ewentualnie przewidziane w przyszłorocznym budżecie?
3: Wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Na tą chwilę realizowana w planach ma być droga, osuwisko na Przyczyce. To bardzo duża inwestycja, blisko 8-milionowa. Są również przewidziane inwestycje takie jak chodniki i projekty, żeby się przygotować na ewentualne pozyskiwanie środków zewnętrznych i stworzenie w Jedłowej ciągu chodników, który zabezpieczy to bezpieczeństwo właśnie i pieszych, i uczestników ruchu w samochodach, motocyklach, traktorach. Jesteśmy gminą wiejską, więc ruch jest bardzo duży, bardzo wzmożony.
2: To skupmy się na tym, co już jest, i zostajmy oczywiście przy Jodłowej, bo po 14 latach do Jodłowej wrócił posterunek policji. Jaką różnicę dla mieszkańców robi obecność policjantów na miejscu?
3: Tak, po 14 latach wrócił posterunek zlikwidowany za pierwszych rządów Donalda Tuska. Proces przywracania posterunku to 2021-2022 rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. 4 lata blisko trwała cała procedura. Po stronie gminy Jodłowa było było przeznaczenie budynku oraz przystosowanie go do potrzeb policji, a wyposażenie to już Komenda Wojewódzka Policji. W tym momencie mamy 5 policjantów, którzy będą pełnić służbę od godziny 6 rano do 22 i w perspektywie czasu, bo ja to tak określam, w perspektywie czasu najbliższych kilku miesięcy, być może kilku lat, to bezpieczeństwo w gminie Jedowa na pewno będzie odczuwalne, że jest ta policja, jest ta służba na miejscu, a nie musimy jechać czy do Brzostku, czy do Dębicy, do Komendy Powiatowej.
2: Wróćmy do tych wyborów w takim razie, bo to już za rok, to już perspektywa, która będzie coraz mocniej obecna w polskiej polityce. Czy czeka nas rok wielkich obietnic i czy wyborcy będą jeszcze chcieli słuchać tych kolejnych deklaracji, czy raczej będą oczekiwać konkretnego rozliczenia z tego, co zostało zrobione albo co nie zostało zrobione?
3: No właśnie, bo tych obietnic pamiętnych 100 konkretów, które właśnie wybrzmiały w Tarnowie, rozliczać nie ma co, bo tam praktycznie nie ma nic, co zostało dowiezione do końca. Mają co prawda jeszcze rok, żeby to zrealizować, ale nie sądzę, że zrealizują 90 ponad konkretów, które są w tym momencie niezrealizowane. Co gorsza, niestety, mogę śmiało powiedzieć, że społeczeństwo o te konkrety się w sposób mały lub w ogóle nie upomina. To jest zadziwiające, że blisko 30% osób w ogóle o tym nie pamięta. To są zwolennicy obecnej koalicji 13 grudnia.
2: Bo premier wytłumaczył to właśnie w ten sposób, dlatego zrealizował 30%, bo takie miał poparcie.
3: Gdybyśmy chcieli tak podchodzić do tematów realizacji swoich obietnic wyborczych, gdzie również ja mam doświadczenie jako samorządowiec, to tak de facto moglibyśmy nie realizować nic. A myślę, że osoba, która się obiega zarówno o funkcję radnego, czy gminnego, czy powiatowego, wójta, a tym bardziej parlamentarzysty w rozumieniu premiera, jakim jest Donald Tusk, gdy się obiecuje pewne rzeczy, to się je dowozi. I takim najbardziej namacalnym miejscem i ugrupowaniem, które dowozi, jest ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, które w 2015 roku obiecało i dowiozło.
2: Ale Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w ten okres w zupełnie innej sytuacji politycznej niż podczas poprzednich wyborów. Część polityków związanych wcześniej z PiS-em znalazła się dzisiaj w środowisku Mateusza Morawieckiego i jego ugrupowania Rozwoju Plus. Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza walczyć dzisiaj o głosy wyborców w tej nowej rzeczywistości? Czy większym problemem będzie dla państwa obecna koalicja rządząca, czy również konkurencja po tej prawej stronie sceny politycznej?
3: Największym wyzwaniem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla samego kandydata na premiera profesora Przemysława Czarnka jest to, aby przekonać wszystkich wyborców do tego, aby go zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, która systematycznie przedstawia kolejne punkty programu. Ostatnio w niedzielę padła 7 programowa, która w pewien sposób zabezpiecza kwestie gospodarcze. To przede wszystkim zniesienie ETS-u, to powrót do składki sprzed 2022 roku, to przywrócenie karty podatkowej, to drugi próg podatkowy powyżej 180 tysięcy złotych i co roku poddawany waloryzacji. To również jednorazowa amortyzacja podatku w ciągu roku i stawka podatku od dywidendy. Te 7 punktów są istotne i ważne i to zależy również od tych osób, które są dzisiaj parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, ale ci, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość w samorządach, będąc i radnymi, i wójtami, i starostami. To bardzo ważne, aby mieszkańców właśnie przekonywać do tego, że jeśli coś obiecujemy, to staramy się to dowieść w 100%, a nie w 5%.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Paweł Ciszczoń, dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, członek Zarządu Powiatu Dębickiego.
3: Dziękuję Pani redaktor za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-1, 6-3. Dawid Celt, który jest kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, podkreślił, że momentami tenis Świątek ocierał się o perfekcję.
11: Do stanu 6-1, 2-0. No i w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po kolei. Ten set już był inny, miał inny przebieg, miał inną temperaturę, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała, troszkę się uspokoiła, podniosła poziom gry i finalnie udało jej się to spotkanie w 2 setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
10: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Belgijka Elise Mertens, a kolejny mecz polskiej tenisistki jest zaplanowany na piątek. RTX Golden Team Nowy Sącz przegrał 4-14 z CKB Potężnie Ciechocinek w polskiej lidze boksu. Walki dla sądeckiej drużyny wygrali Mateusz Pędrak i Wiktor Skiba. Golden Team jest 7 w stawce 8 drużyn w polskiej lidze boksu. Kolejny mecz Sądeczan 16 października ponownie u siebie z Imperium Boxing Wałbrzych. Dwie tarnowskie drużyny będą brały udział w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu kobiet w nadchodzącym sezonie, który ruszy 7 listopada. Tarnów reprezentować będą zespoły TS Iskra i AZS PWSZ. W poprzednim sezonie panie z Iskry zakończyły rozgrywki na 2. pozycji w tabeli, akademiczki natomiast były 3. AZS PWSZ rozpocznie sezon wyjazdowym meczem z Olimpią Osieczany, a Iskra w pierwszym meczu zmierzy się z Pogorzanką Pogorzyce, również na wyjeździe. Mecze domowe w Tarnowie zostaną rozegrane tydzień później, czyli 14 listopada. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje kolejne Mistrzostwa Tarnowa. Dzieci i młodzież szkolna będą rywalizować w piłce nożnej halowej. Uczestnicy będą podzieleni oczywiście na kategorie dziewcząt i chłopców, a w rywalizacji mogą wziąć udział roczniki 2012 i 2013 w ramach Igrzysk Młodzieży oraz roczniki 2014 i młodsi w ramach Igrzysk Dzieci. Zgłoszenia zespołów wystawianych przez szkoły podstawowe będą przyjmowane do 12 października. Jeśli nabór przebiegnie sprawnie, to rozgrywki będą mogły ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Słoneczna, ciepła aura, nieodwołalnie my się kończy, ale cieszymy się jeszcze tym słońcem. Przed nami okazuje się załamanie pogody i strefa opadów, która będzie nam się przesuwać w głąb kraju. I już w godzinach nocnych odczujemy tego skutki, do tego ochłodzenie, które my w pełni zaczniemy też odczuwać, ale to dopiero w piątek. W piątek 14-15 stopni, ale dziś jeszcze 24 stopnie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: 24 stopnie w ciągu dnia. Teraz nasz radiowy termometr wskazuje już 17 stopni, tak więc idealna pogoda, idealna temperatura. Ma jutro 14-15 stopni, podobnie w niedzielę też 14-15 stopni. 25 minut nam zostało do godziny 9. Jeszcze wracając na chwilę do sportu, warto przypomnieć z kalendarza rok 1966 i tutaj wyjątkowy piłkarz Kazimierz Dejna zadebiutował w barwach ŁKS Łódź w ekstraklasie piłkarskiej. A tutaj ku przypomnieniu tego piłkarza, sportowca, to najlepszy polski piłkarz XX wieku według tygodnika Piłka Nożna. Przez analityków sportu uważany za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Jako środkowy pomocnik wybrany do jedenastki stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. To tyle na temat sportu, chociaż do tego sportu jeszcze wrócimy w paśmie naszym popołudniowym, w pulsie regionu. Zaglądniemy i sprawdzimy jeszcze raz, co ciekawego w tym sporcie się dzieje, a teraz wybieramy się w podróż w czasie, a zabierze nas Wiktor Waligura.

0: Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.

Obrotowe drzwi i głos krzyczy, by skaczył. No to my skaczymy 17 minut przed godziną 9. No i pytanie my tylko, no właśnie, my gdzie my, może nie skaczymy, ale gdzie wyskoczymy sobie teraz? A propos tych, którzy podążają ulicami naszych miast, no to pewnie my, no wyskakują teraz sobie do pracy albo do szkoły na 8 godzin, albo i na dłużej. No i jak ta droga wygląda, sprawdzamy my teraz jeszcze raz przed godziną 9. No nie możemy powiedzieć bilans zerowy, to dosłownie informacja z ostatniej chwili. W tym momencie policjanci udają się na miejsce zdarzenia. Kąśna dolna, samochód osobowy marki Volvo uderzyłby w budynek. To informacja z ostatniej chwili. Tak więc, drodzy kierowcy, uważajcie ostrożnie. A propos uwagi i rozwagi, to przypominam, że do niedzieli wyłącznie policjanci szczególnie przyglądają się nam zmotoryzowanym. Czy nie rozmawiamy przez telefon prowadząc samochód? Trwa akcja policji z serii Roadpol i tutaj policjanci mają na celowniku przede wszystkim kierowców korzystających z telefonów. No właśnie, no i czy ten telefon odkładamy prowadząc pojazd? Często się zdarza tak, że no niestety nie odkładamy tego telefonu, prowadzimy pojazd, czy zatrzymujemy się na czerwonym świetle i sięgamy właśnie po ten telefon. Ja tylko przypomnę a propos właśnie tego telefonu, że taka rozmowa telefoniczna to nie tylko kosztuje 500 zł, ale też dostajemy 12 punktów karnych, a co najgorsze, no to mamy tutaj rozproszenie. Nawet rozmowa przez zestaw głośno mówiący odwraca uwagę i wydłuża czas reakcji na nagłe wydarzenia na drodze. Tak więc tutaj proszę szczególnie, apeluję o tą rozwagę. Tak więc pamiętajmy, że to korzystanie z tego smartfona dzieli się na rozproszenie wizualne, manualne, to rozpoznanie też poznawcze. Dlatego lepiej się gdzieś zatrzymać w wyznaczonym miejscu, sprawdzić sobie to wszystko, co tam na tym telefonie mamy, co nam napłynęło, a nie w trakcie jazdy co jakiś czas zerkać, no i nie zwracać uwagi na to, co się dzieje na naszej drodze, na drodze przed nami. A propos tej drogi przed nami, no to powiem, że już tłoczno tutaj, szczególnie w Tarnowie, korki już nam się zaczynają, tłoczno od Konarskiego praktycznie do ronda z Krakowską i Sikorskiego, czyli Konarskiego na Rutowisza, jadąc w kierunku Sikorskiego, tłoczno na Tuchowskiej, tutaj odrzymały standard do Konarskiego, zatrzymujemy się. Więcej samochodów też na Mickiewicza, Klikowska, szczególnie w okolicach ronda Sławskiego, Klikowska, Szkotnik. No i postój krótki na wysokości Rzeźniczej, dojeżdżając ulicą Klikowską do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, dokładnie od ronda Solidarności, już powolutko na wysokości Głogowej. Również my stoimy i czekamy na to, żeby dojechać do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów. Krótki postój na ulicy Zblitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. No i zobaczmy sobie jeszcze na skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka. Tutaj nam się sytuacja już zmieniła. Nie zatrzymujemy się na wysokości Bolesława Chrobrego, a praktycznie już dojeżdżamy do samego skrzyżowania. Tak więc tutaj kierowcy już no, nie będą tracić tego cennego czasu. Przypominamy zmotoryzowanym, pamiętajcie o tym, że zmienia nam się tutaj też organizacja ruchu. W przyszłym tygodniu nam to się wszystko pozmienia w związku z przebudową tutaj ronda na Rutowisza Sikorskiego Krakowska, budowa nowego ronda, dlatego kierowcy, pamiętajcie, warto już teraz sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądało. Zachęcam, żeby skorzystać z naszej strony internetowej www.rdn.pl. Tam mamy wszystkie informacje podane na temat zmiany organizacji ruchu. Przygotować się trzeba do tego, bo będzie tam tłoczno, no i wydaje mi się, troszeczkę będzie nam dezorganizowało przemieszczanie się po mieście. 13 do 9, czy ten pan i pani, no właśnie, wciąż są zakochani. Polski czwartek, Ania Wyszkoni.

No tak, widziałem ciebie dziś. Pytanie tylko, jak wyraźnie widziałem. A dziś w kalendarzu Śpiących Nietypowych mamy Światowy Dzień Wzroku, tak więc warto się przyjrzeć dokładnie ludzkiemu oku. Ludzkie oczy i zmysły wzroku odpowiadają za dostarczenie do 80% informacji o otaczającym nas świecie. No i pytanie tylko, jak dobrze widzimy? No właśnie. No to wydaje mi się, że na to pytanie każdy sobie sam jest w stanie odpowiedzieć. Czy poznajemy my kogoś przechodzący ulicą? No, są tacy, którzy mają problemy z tym wzrokiem, no i nie są w stanie rozpoznać tej osoby z daleka, ale już z bliska, wydaje mi się, nie powinno być takiego problemu. No, chyba że ten problem z tym naszym wzrokiem się pogłębia i to dość drastycznie, no to wtedy już mamy naprawdę wielki problem. Ale to przypominamy a propos właśnie dzisiejszego dnia, Światowego Dnia Wzroku, ten temat będziemy pogłębiać troszeczkę później, bo to przed godziną 10, ponieważ po godzinie 9 nasza kolejna poranna rozmowa. Dziś rozgryźć Kościół, czyli jak co czwartek o 9.10 gościem radia będzie ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, a porozmawiamy o zbliżającym się diecezjalnym marszu dla życia i rodziny, ale wcześniej punktualnie o godzinie 9, czyli za 7 minut wiadomości.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Jesień.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Po reklamie.

0: Ostrołęce. Pomoc psychologiczna jest udzielana uczniom i nauczycielom, mówi wiceminister edukacji narodowej. Przy obniżkach cen paliw rząd zapomniał o mniej zamożnych Polakach korzystających z samochodów na gaz, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Sezon dla pszczelarzy z Małopolski był bardzo trudny, ocenia Wojciech Kołodziej z Małopolskiego Związku Pszczelarskiego. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Po ataku w Ostrołęce pomoc psychologiczna jest udzielana uczniom i nauczycielom, mówi wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. Wczoraj uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli.
1: W takiej szkole też czy pedagog, czy psycholog również może potrzebować wsparcia, jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny.
0: Wczoraj uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku szkoły z niebezpiecznym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Następnie zaatakował dwie osoby poza terenem placówki. Młody mężczyzna został zatrzymany. Przy obniżkach cen paliw rząd zapomniał o mniej zamożnych Polakach korzystających z samochodów na gaz, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Parlamentarzystka w programie Słowo za Słowo zwracała uwagę, że mechanizm obniżek cen paliw dotyczy tylko oleju napędowego i benzyny, podczas gdy w Polsce ponad 2 miliony samochodów ma instalację gazową i najczęściej nie są to samochody młode. Poseł wypomniała też premierowi słowa z kampanii wyborczej, w której stwierdził, że jedna prosta decyzja wystarczy, by benzyna kosztowała 5,19. Anna Pieczarka podkreślała, że do takiej ceny jest jeszcze bardzo daleko, mimo że sytuacja ekonomiczna na rynku paliw jest lepsza niż za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: Premier Donald Tusk chodził z kawą, wrzucał posty. Chyba rządzenie państwem to nie jest tylko i wyłącznie pisanie postów czy innych form posługiwania się mediami społecznościowymi. Kiedy my jeszcze rządziliśmy, czasy były naprawdę bardzo trudne. COVID, wybuch wojny w Ukrainie, a potrafiliśmy sobie poradzić z tym. Nasz rząd pana premiera, wtedy Mateusza Morawieckiego, obniżył stawkę VAT, obniżył akcyzę. Przypomnę, że wtedy cena baryłki ropy była jeszcze wyższa niż jest teraz.
0: Program Ceny Paliw Niżej po podpisaniu ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego obowiązuje od minionej soboty i ma trwać do końca tego roku.
3: Ważna informacja.
0: Tragiczny wypadek na torach w powiecie bocheńskim na szlaku kolejowym między Bochnią a Brzeskiem doszło do potrącenia człowieka. Jak wynika z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w zdarzeniu brał udział pociąg Polregio kursujący między Krakowem a Krynicą Zdrój. Jeden tor jest całkowicie zablokowany, z tego powodu pociągi mogą mieć opóźnienia wynoszące do 30 minut. Na miejscu pracują służby, ustalamy szczegółowe informacje na temat tego wypadku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Wczoraj przed południem auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Życia kapłana jednak nie udało się uratować. Ksiądz Stanisław Opocki od wielu lat odpowiadał za duszpasterstwo Romów. Przygotowywał ich do sakramentów świętych. Organizował pielgrzymki Romów do Limanowej i Wałrudy. Jeszcze we wrześniu był w radiu RDN Małopolska, by zapowiedzieć pielgrzymkę Romów do Limanowej i tak mówił o romskiej pobożności i pielgrzymowaniu.
4: Nie spotkałem Roma ateisty. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Celem pielgrzymki do Limanowej jest właśnie spotkanie się z Matką Bożą, nawiązując do ich tradycji wędrowania w czasie tej pielgrzymki, jak będą tam tabory, bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego.
0: Księdzu Stanisławowi Opockiemu udało się zorganizować jeszcze 40. ogólnopolską pielgrzymkę Romów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, która odbyła się 20 września. Podczas tego wydarzenia Romowie przyjęli sakramenty święte. O dacie pogrzebu będziemy informować.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prawie 150 km na godzinę jechał przez przełęcz pod Ostrą jeden z kierowców. Przekroczył dozwoloną prędkość o prawie 60 km na godzinę. Podczas dwudniowych kontroli na drodze z Limanowej do Kamienicy policja wystawiła kilkanaście mandatów za niedozwoloną jazdę, a trzem kierowcom zabrała prawo jazdy. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Limanowska drogówka wzięła pod lupę odcinek drogi ze Starej Wsi na przełęcz pod Ostrą. To właśnie tam mieszkańcy zgłaszali łamanie przepisów drogowych. Jeden z kierowców w miejscu, gdzie ograniczenie wynosi 90 km na godzinę, jechał z prędkością aż 148 km na godzinę. Dwóch innych kierowców przekroczyło prędkość w innych punktach drogi Limanowa-Kamienica, jadąc ponad 100 km km na godzinę. W tych trzech przypadkach kierującym zabrano prawo jazdy, bo przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Łącznie mundurowi przeprowadzili przez dwa dni 46 kontroli drogowych, podczas których wystawili 36 mandatów karnych, w tym 19 za przekroczenie prędkości. Policjanci oprócz trzech zabranych praw jazdy dokonali też 5 pouczeń i wystawili jeden wniosek o ukaranie do sądu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sezon dla pszczelarzy z Małopolski był bardzo trudny, ocenia Wojciech Kołodziej z Małopolskiego Związku Pszczelarskiego. Organizacja zrzesza mniejsze i większe pasieki znajdujące się w Beskidzie Sądeckim, Wyspowym i Niskim, ale też na Pogórzu i w Gorcach. Zbiory miodu niezależnie od gatunku nie były w tym roku wielkie. Miała na to wpływ przede wszystkim kapryśna pogoda, ocenia Wojciech Kołodziej.
6: Momenty, w których rozwijają się dane pożytki, czyli kwitną na przykład wierzby, my wtedy możemy wiedzieć, jakiego miodu możemy się spodziewać. Mhm. Ale natura została zachwiana poprzez właśnie niedobory wody, nadmiary słońca, dziwne zimne noce, a tu już zaraz tropikalne noce, wcześniej jeszcze jakieś anomalie pogodowe na wiosnę. Generalnie klimat się zmienia, to zmienia się w drastycznym tempie.
0: To nie oznacza jednak, że ceny miodu w tym roku znacznie się zwiększą. Wynika to z tego, że na półki polskich supermarketów trafiają tanie zagraniczne produkty, choć te pod względem składu są gorsze od tych regionalnych. To są często wybierane przez konsumentów. W związku z tym pszczelarze niewielkich pasiek, mimo tego, że ponoszą duże koszty produkcji miodu, nie mogą znacząco podnieść cen.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Prognoza pogody. Jeszcze pogoda idealna. Mówię jeszcze, ponieważ szykują nam się tutaj zmiany w pogodzie. Słonecznie, coraz cieplej się robi, 18 stopni, maksymalnie to 24. Tylko ten wiatr w porywach do 25 km na godzinę troszeczkę tą pogodę nam psuje. Przypominam, zmiany już będziemy odczuwać w nocy. W nocy lekkie opady deszczu, a jutro częściowe zachmurzenie i tylko 14 stopni.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy. Nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Już prawie 9 minut po godzinie 9, zanim przejdziemy do naszej kolejnej porannej rozmowy, do audycji Rozgryźć Kościół. To ważna informacja, tragiczny wypadek na torach w powiecie bocheńskim. Na szlaku kolejowym między Bochnią a Brzeskiem doszło do potrącenia człowieka. Jak wynika z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w zdarzeniu brał udział pociąg Polregio kursujący między Krakowem a Krynicą Zdrój. Jeden tor jest całkowicie zablokowany. Z tego powodu pociągi mogą mieć opóźnienia wynoszące nawet do 30 minut. Na miejscu pracują służby. Ustalamy szczegółowe informacje na ten temat, na temat tego wypadku. Podamy więcej w kolejnych wiadomościach o godzinie 10, a już za chwilę wspomniana rozmowa Rozgryźć Kościół.

0: RDN Małopolska.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. 11 października ulicami Bochni przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Ze mną w studio jest ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie również.
1: Jak podał Główny Urząd Statystyczny, pod koniec czerwca nasza populacja w kraju była niższa o 159 tysięcy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Choć trend spadku urodzeń trochę wyhamował, to jest on nadal niski. Wiemy, że w naszej diecezji od kilku lat działa duszpasterstwo małżeństw starających się o dar potomstwa. Jakie działania w ramach tego duszpasterstwa są lub będą podejmowane, aby wyjść naprzeciw rodzinom, które borykają się właśnie z tym problemem rodzicielstwa?
2: Tutaj ta kwestia jest złożona i w wielu, można powiedzieć, wymiarach diecezja nasza tarnowska próbuje wyjść naprzeciw tym złożonym kwestiom związanym z staraniem się przez małżonków o dar potomstwa, i kiedy słyszymy to określenie, to zapewne pierwsze skojarzenie, jakie powstaje w naszych umysłach, sercach, łączy się z małżeństwami, które borykają się z problemem niepłodności, które mają właśnie ten problem wynikający z różnych przyczyn, najczęściej biologicznych. I rzeczywiście w pewnej mierze to duszpasterstwo skierowane jest do małżeństw niepłodnych, borykających się z trudnością w poczęciu, z problemem niepłodności, ale to duszpasterstwo, co jest bardzo ważne i to też akcentujemy, to duszpasterstwo wychodzi też ku wszystkim tak naprawdę młodym małżeństwom, które z różnych przyczyn boją się też decyzji o rodzicielstwie. Może nie ma jakichś zewnętrznych przyczyn biologicznych, jakichś uwarunkowań, ale czasami są uwarunkowania związane z codziennością. Czasami te uwarunkowania połączone są po prostu z lękiem przed rodzicielstwem, z obawą, z innymi czynnikami, które nie są już czynnikami stricte biologicznymi, ale wiążą się po prostu z różnymi lękami, które nie pozwalają podjąć tej decyzji o rodzicielstwie. Dlatego to duszpasterstwo w kontekście kryzysu demograficznego i właśnie spadku liczby urodzeń jest bardzo ważną formą duszpasterstwa tego codziennego, które jest w parafiach, bo akcentuje też nie tylko problemy biologiczne w poczęciu dziecka, ale też wszelkie te naturalne lęki, które czasami się pojawiają, a tych lęków jest coraz więcej, bo kiedy pytamy młodych małżonków, którzy, tak można powiedzieć obiektywnie, jakichś przeszkód biologicznych nie mają, ale nie decydują się, te przyczyny są bardzo różne. Chcemy więc pomóc tym małżeństwom, aby te różne lęki, czasami obawy, czasami też niepokoje, też przedstawić Bogu, jakoś je, można powiedzieć, otoczyć Bożą obecnością, pokonać te lęki, te czasami irracjonalne, wynikające z naszej kondycji ludzkiej. Więc to duszpasterstwo małżeństw starając się o potomstwo, dar potomstwa jest bardzo szerokie. Od tych małżeństw niepłodnych do tych małżeństw, które właśnie borykają się z różnych przyczyn z taką blokadą, trudnością w poczęciu, w decyzji o poczęciu. I takim ważnym wątkiem, który też pokazuje dynamikę tego duszpasterstwa, jest fakt, kiedy na diecezjalnym studium rodziny omawialiśmy encyklikę Evangelium Vitae. Bardzo dużo Jan Paweł II pisze o rodzicielstwie, o poczęciu, o darze, jakim jest dziecko. To studenci studium w kontekście tego duszpasterstwa w Pasierbcu i tego duszpasterstwa diecezjalnego, bo tam jest to centrum w Sanktuarium Matki Bożej Pasierbieckiej, ale obejmuje całą diecezję, zaproponowali, aby oni napisali taką modlitwę dla małżonków starających się o dar potomstwa. I ta modlitwa ma obejmować właśnie różne te lęki, blokady, te trudności, te biologiczne i te, które są w naszych sercach, w sercach młodych rodziców, aby pomóc po prostu poprzez modlitwę, poprzez otwarcie swego serca, pomóc, aby te lęki pokonać i aby otworzyć się na dar rodzicielstwa. Piękna inicjatywa, która zyskała też aprobatę biskupa tarnowskiego. Studenci postarali się o imprimatur dla tej modlitwy i dzisiaj ta modlitwa może być odmawiana i jest odmawiana już na pewno w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, ale też zostanie przekazana do wszystkich parafii w diecezji. Chcemy więc właśnie pokazać ten dar rodzicielstwa jako wielki dar, dar piękny, czasami też trudny do przyjęcia przez wielu małżonków, ale dar, który jest tak ważny i potrzebny też dla Kościoła, dla społeczeństwa i dla samych oczywiście rodziców.
1: Na dni skupienia dla narzeczonych wiem, że zostały przygotowane przez Wydział nowe materiały, które właśnie dotykają tematu przyjęcia i wychowania potomstwa. Na co w tych treściach zwrócono szczególną uwagę?
2: Ja może tak jeszcze dodam taką kwestię, pokazując, czym jest Dzień Skupienia. Dzień Skupienia Narzeczonych to, tak jak sama nazwa mówi, taka chwila, taki dzień, kiedy małżonkowie przed samym już zawarciem małżeństwa zatrzymują się, aby pewne kwestie przemyśleć, aby też skorzystać z sakramentu pokuty i też usłyszeć o ważnych kwestiach. I te tematy, które poruszane są na Dniu Skupienia, one ewoluują w zależności od tego, czym żyje społeczeństwo, jakie tematy są tak najbardziej palące i ważne dla małżonków. I w tych nowych materiałach na Dzień Skupienia dla narzeczonych w całej diecezji, też po konsultacji z księżmi dziekanami na sesji księży dziekanów, którą mieliśmy niedawno, podjęta została decyzja, aby tymi dwoma tematami, takimi kluczowymi na Dzień Skupienia, był temat właśnie dotyczący przyjęcia i wychowania potomstwa, czyli najpierw ta decyzja o przyjęciu i oczywiście przyjęcie i wychowanie potomstwa, zrodzenie, a drugi temat bardzo ważny, komplementarny, piękno sakramentu małżeństwa. Tak dużo trzeba dzisiaj mówić, czym jest sakrament małżeństwa, jaka jest wartość tego sakramentu, jako Pan Bóg daje łaskę umocnienia i wzmocnienia dla małżonków. Więc to są te tematy komplementarne, które w tych, można powiedzieć, uaktualnionych materiałach na Dzień Skupienia Narzeczonych w naszej diecezji tarnowskiej będą przyjęcie, wychowanie potomstwa i piękno sakramentu małżeństwa.
1: Od ponad 18 lat w całej Polsce, w ponad 150 miastach i miejscowościach organizowane są marsze dla życia i rodziny. W naszej diecezji te marsze zaczęły się odbywać dużo wcześniej i są połączone z Dniem Papieskim. Dlaczego te marsze, jako takie największe wydarzenie pro-life i pro-family, są dzisiaj tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne?
2: Dzisiaj sami czujemy, że musimy tę wiarę pokazywać, musimy też się umacniać wzajemnie, więc tak duże wydarzenia, które jednoczą nas w tym marszu, który w naszej diecezji już od wielu lat przybrał również taki charakter różańcowy. Miesiąc październik zawsze to jest Dzień Papieski, więc zawsze jest to niedziela w październiku. Chcemy więc zaprosić rodziny do wspólnej modlitwy z rodzinami i za rodzinę, jak pisał święty Jan Paweł II w liście do rodzin. Trzeba więc na nowo odnawiać tę modlitwę właśnie z rodzinami i tak czynimy podczas marszu, kiedy wychodzimy ulicami miast i w naszej diecezji każdego roku to jest inne miasto, pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji, biskupa Tarnowskiego. Idziemy ulicami miast w modlitwie różańcowej i właśnie realizujemy te słowa świętego Jana Pawła II. Modlimy się z rodzinami, za rodziny, małżeństwa, naszej diecezji, wszystkie rodziny w każdej sytuacji, także w tej trudnej. Tym razem, w tym roku zgromadzi nas marsz w Bochni. I połączenie z Dniem Papieskim też jest bardzo wymowne. Chcemy pokazać, że nauczanie świętego Jana Pawła II, które oczywiście wynika z Ewangelii, z nauczania Kościoła, to nauczanie o rodzinie jest ciągle aktualne. Chcemy go przypominać. Dzień Papieski jest więc dniem ukazania na nowo aktualności, przesłania i nauczania świętego Jana Pawła II i oczywiście całego majsterium Kościoła i wszystkich papieży. Chcemy więc w radosnej atmosferze, zapraszamy na to wydarzenie, przeżyć ten marsz jako modlitwę wspólną pod przewodnictwem naszego biskupa i wychodzimy na ulicę, aby pokazać właśnie naszą wiarę. Tej wiary się nie wstydzimy i idziemy całymi rodzinami, więc jest to piękne, ważne wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.
1: To skoro te marsze dla życia i rodziny są w naszej diecezji połączone z Dniem Papieskim, to może warto zapytać, jakie takie najważniejsze treści z nauczania świętego papieża Jana Pawła II o małżeństwie, o rodzinie są dzisiaj ważne dla przypomnienia?
2: I znów, podobnie jak z tymi treściami, które są aktualne w danym czasie, również kiedy dzisiaj patrzymy na nauczanie Jana Pawła II, to rzeczywiście dzisiaj może inne elementy są bardziej aktualne od tych, które były kiedyś. I dzisiaj tak, kiedy patrzymy spokojnie na zmiany społeczne, na to, co dokonuje się także w prawie polskim, widzimy, że to jest moja też opinia dyrektora Wydziału Małżeństw i Rodzin i tak poparta i rozmowami, i doświadczeniem, i, no i też diagnozą pewnej sytuacji w Polsce. Myślę, że szczególnie ukazywania małżeństwa jako małżeństwa zbudowanego na tym zamyśle, który, można powiedzieć, przygotował Pan Bóg dla tego małżeństwa, czyli w jakim sensie natura, czyli istota tego, czym jest małżeństwo i czym jest rodzina. Dzisiaj w doby, kiedy podważa się samą definicję małżeństwa, próbuje się redefiniować, próbuje się inaczej nazywać małżeństwo, rodzinę, w innych kategoriach, także przenosząc to na ramy prawne i próbując inaczej definiować, także inaczej niż w Konstytucji, związek małżeński, to tym bardziej pokazywanie małżeństwa według zamysłu Bożego jest chyba dzisiaj takim najbardziej aktualnym, można powiedzieć, elementem nauczania papieskiego. Kiedyś te elementy inne to było in vitro, antykoncepcja, ciągle to jest aktualne i ważne. Ale dzisiaj widzimy, jak ważne są fundamenty, bo te fundamenty próbuje się podważać. Czyli nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie według zamysłu Bożego. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze i najbardziej pilne przesłanie, byśmy go pokazywali.
1: To skoro ksiądz dyrektor wspomniał o prawie i o fundamentach, to ja tylko przypomnę, że w sierpniu tego roku na mocy rozporządzenia ministra cyfryzacji wbrew zapisom Konstytucji została uznana transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Czy ten precedens jest taką pewną zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości, a co zapewne uderzy w rodziny?
2: Oczywiście, że tak, bo kiedy odniesiemy to do życia praktycznego, bardzo nam bliskiego, kiedy gdzieś tam fundamenty domu są podmywane, to wcześniej czy później te fundamenty pękną, nawet jeżeli są bardzo mocne. I kiedy patrzymy na te działania, tak naprawdę bezprawne, to nie tylko, że te fundamenty są, można powiedzieć, podmywane, ale czasami są gdzieś niszczone od samego spodu. I jeżeli zmienimy definicję rodziny, jeżeli tym bardziej będzie to wbrew prawu, które nas obowiązuje, według tego prawa, które jest dla nas nadrzędne, jeżeli chodzi o prawo państwowe, to tym bardziej podważamy te fundamenty, ale też podważamy samą naturę, czym jest to małżeństwo. I jeżeli będziemy definiować inne elementy, które przypominają małżeństwo jako małżeństwo, to bardzo łatwo, no niestety, to, co jest budowane, czyli to społeczeństwo na fundamencie rodziny, a wiemy, że socjologicznie rodzina zawsze jest tą najmniejszą komórką społeczną. Niedawno przeżywaliśmy ważne wydarzenie, kiedy tutaj Fulton Sheen stał się dla nas też przykładem i nauczania, i człowieka wiary, poprzez te wydarzenia, które miały niedawno miejsce. I Fulton Sheen przypominał, że takie mamy społeczeństwo, jaką mamy rodzinę. Jan Paweł II to opisywał także teologicznie, antropologicznie, filozoficznie. Więc te działania są bardzo, bardzo niepokojące, niebezpieczne, bezprecedensowe. I tym bardziej musimy pokazywać małżeństwo i rodzinę, jaka powinna być budowana według zamysłu Bożego, więc tym bardziej ważny dzień papieski, tym bardziej ważny marsz do życia i rodziny, żeby nie bać się tej prawdy mówić po prostu.
1: To ja przypomnę, 11 października w Bochni marsz dla życia i rodziny. Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
2: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie już w czynie, w konkrecie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom i też zapraszam małżonków rodziny, aby też swoją obecnością pokazali, że jesteśmy taką rodziną, którą chcemy być, którą chcemy promować i pokazywać, że tak naprawdę to jest rodzina, która daje też przestrzeń realizacji siebie, szczęścia i ostatecznie zbawienia. Więc zapraszam, aby być na wspólnej modlitwie, na pewno warto. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Niech więc ta jedność, którą zbudują małżeństwa i rodziny podczas obecności na marszu i modlitwie, niech ta jedność zbudowana jeszcze bardziej będzie przez Boga umocniona i niech Pan Bóg daje sam tę łaskę jedności, jedności, wierności dla wszystkich małżeństw i rodzin.
1: Zapraszał ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, któremu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać bardzo.
3: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Po reklamie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Anna Tamleczko, zapraszam. Rząd ponownie proponuje podwyższenie opłaty cukrowej. Podstawowa stawka za litr napoju ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 10 groszy do złotówki. Sejm debatował wczoraj nad podwyżkami i zmianą zasad poboru opłaty. O sporze wokół tych propozycji Jan Olęcki.
5: Rząd uzasadnia podwyżki troską o zdrowie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił o znaczeniu opłaty w cenie napojów.
6: Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności, zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, aby skutecznie realizować cele zdrowotne.
5: Zmiany krytykują PiS, Konfederacja i Rozwój Plus. Ten ostatni klub wniósł o odrzucenie obu projektów. Janusz Cieszyński przekonywał, że ucierpią producenci, którzy wcześniej ograniczyli zawartość cukru w napojach.
7: Największy armagedon czeka tych, którzy dostosowali technologię, obniżyli o połowę zawartość cukru i do tej pory byli w praktyce z tej opłaty zwolnieni.
5: Wyższe stawki miałyby obowiązywać od stycznia. Niemal całość dodatkowych wpływów ma trafić do NFZ. Podobną podwyżkę w ubiegłym roku zawetował prezydent Karol Nawrocki.
4: Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, a na przykład 12 plus 12. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Michał Makowski.
8: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk zapowiada, że bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie.
9: Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej. Poprawki są bardzo dobrze przemyślane. Nie ma ubocznych efektów.
8: Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Joanna Wicha z Lewicy nie zgadza się na winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji win na imprezach.
10: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
8: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
11: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek, no ale też może nie wszystko naraz.
8: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem.
4: Pierwsza polska morska farma wiatrowa w rozruchu. Na Baltic Power zainstalowano wszystkie 76 turbin. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że w geopolitycznie rozchwianym świecie potrzebne są zróżnicowane źródła energii.
12: To jest kluczowa sprawa. Czy to jest morska energetyka wiatrowa offshore, czy to jest lądowa energetyka wiatrowa, czy to są bloki gazowe, w które inwestujemy, czy to jest energetyka jądrowa, czy to jest jeszcze udział węgla.
7: węgla, to wszystko stanowi o naszym bezpieczeństwie i jest naszym docelowym miksem energetycznym. Przed nami dekada największych w historii inwestycji, to jest 1000 miliardów, które wydamy tylko i wyłącznie w sektorze energetycznym.
4: Pierwszy prąd z farmy popłynął w lipcu, ale z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku. Pierwszy rejsowy samolot LOT-u wylądował w Bangkoku. Po 26 latach polski przewoźnik przywrócił regularne połączenia do Tajlandii. Rejs z Warszawy trwał ponad 10 godzin. Z Bangkoku Aleksander Przoniak.
13: Dreamliner LOT-u wylądował w Bangkoku o godzinie 7 czasu lokalnego. Na lotnisku odbyło się uroczyste powitanie pierwszych pasażerów z Polski. Chargée d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku Monika Krzywicka powiedziała, że nowe połączenie zbliży Polskę i Tajlandię.
14: Już teraz do Tajlandii przyjeżdża co roku około 250 tysięcy osób. Także myślę, że to połączenie spopularyzuje ten kierunek.
13: W październiku samoloty LOT-u będą latać z Warszawy do Bangkoku 3 razy w tygodniu. Od listopada będzie to 2 razy więcej połączeń. Wiceprezes PLL LOT Marcin Ludera powiedział, że będzie to też miejsce do przesiadek dla turystów.
15: Mamy również nadzieję, że dzięki temu połączeniu rozwiniemy możliwości przesiadkowe.
13: W przyszłym roku w rozkładzie lotów pojawi się kolejne nowe połączenie do Azji Południowo-Wschodniej. Tym razem będzie to stolica Wietnamu, Hanoi.
3: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Są tacy, którzy nie będą czekali do przyszłego roku, już teraz się wybiorą w dalekie podróże. No ale u nas, a propos tych dalekich podróży, też może być ładnie i ciekawie, a szczególnie teraz w tych godzinach przedpołudniowych. Prawie 20 stopni, maksymalnie 24. Troszeczkę pogoda może się popsuć w godzinach wieczornych. Deszcz, temperatura 10 stopni, a jutro tylko 15.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Mam tylko nadzieję, że to chwilowe załamanie pogody i ten weekend troszeczkę chłodniejszy, a od poniedziałku znów wysokie temperatury i słońce, bo przecież Brygidy dzisiaj w kalendarzu. Przypominam, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. No to wracamy do tych podróży. Nie Bangkok, ale inne miejsce, nieodkryte miejsce. 24 minuty przed godziną 10. Marta Podulka i nieodkryty ląd. Przypominam, polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe dwudziestolecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.

Zespół Warius Max, mgły nad Warszawą. No powiem tak, że te mgły my to nie o tej porze dnia, bo mamy już kwadrans do godziny 10, chociaż te mgły występują w godzinach porannych nad większością naszych miast, tak więc o tych mgłach to bardziej w godzinach porannych mówimy. Teraz mówimy o słońcu, które nam towarzyszy. I a propos tego słoneczka, który jest z nami, pięknej pogody, no to zaglądamy też do naszego kalendarza, kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. No właśnie, czyli okazja, aby zastanowić się nad kondycją naszych stóp, a jeżeli nasze stópki są w dobrej kondycji, no to wybieramy się na spacer. Idealna pogoda, korzystajmy, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają nam zmiany w tej pogodzie. No i mówią, że jutro spadek temperatury, sobota, niedziela, to też nie zapowiada nam się zbyt ciekawie, tak więc warto wykorzystać na spacery dzisiejszy dzień. No i też a propos tego naszego zdrowia, nie tylko nasze stopy my badamy, ale też przyglądamy się, no właśnie, przyglądamy się uważnie naszym oczkom, bo dzisiaj przecież Światowy Dzień Wzroku, a celem tego dnia jest zlikwidowanie możliwych do wyeliminowania przyczyn ślepoty. Te obchody odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku w październiku i co roku odbywają się Światowy Dzień Wzroku, 8 dzień października. I a propos tego naszego wzroku, okazuje się, że no ten wzrok pogarsza nam się, szczególnie pogarsza nam się z wiekiem, około 40 roku życia. Najczęściej pojawiają się te problemy ze wzrokiem, no a przede wszystkim te wczesne objawy my również możemy zaobserwować. Jeżeli te wczesne objawy w pogorszeniu wzroku obserwujemy, to trzeba udać się do specjalisty. A jakie mogą być te objawy? No toż problem z bliskim, no, z postrzeganiem rzeczywistości, no i tutaj między innymi odsuwanie telefonu, książki, czasami, no, brakuje nam już tej ręki, aby przeczytać ten tekst w telefonie czy w książce, tak więc już mamy pierwsze objawy. Kolejne objawy to

do 40 roku życia, mówią specjaliści, powinny badać wzrok co 2 lata, a po 40 raz w roku. Tak więc dbajmy o ten wzrok. Nie tylko, żeby nam przypominał ten Światowy Dzień Wzroku, tylko po prostu, żebyśmy pamiętali cały czas i systematycznie udawali się właśnie do okulisty w celu przebadania naszego wzroku. 10 do 10 to tyle z naszego kalendarza. A jeszcze mamy oprócz Światowego Dnia Wzroku i Dnia Podologii, mamy również Dzień Ośmiornicy, Światowy Dzień Ośmiornicy. To takie wyjątkowe zwierzątko zagrożone, coraz bardziej zagrożone, albowiem z roku na rok zwiększa się ilość poławianych ośmiornic, no dlatego no właśnie mamy taki Światowy Dzień Ośmiornicy, aby przypomnieć o tych wyjątkowych zwierzątkach, które w morzach i oceanach sobie żyją. No to dobrze, to tyle z naszego kalendarza. My wracamy do naszej muzyki. Polski czwartek, wyłącznie po polsku. Teraz wolność w nas. A za chwilę wybierzemy się, a propos tych naszych stópek, w góry, bardzo wysokie w góry, bo wybierzemy się w Himalaje.

0: RDN Małopolska.
1: Policja udaremniła atak w szkole na Mazowszu. Nastolatek miał dwa noże. Wypadek na torach w Bochni. Mężczyzna przeżył potrącenie przez pociąg. Podkarpacie żegna dziś wyjątkową postać kapitana Tadeusza Lutaka, człowieka, który przeżył 109 lat i był świadkiem niezwykłej części historii Polski. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Policja udaremniła atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Nastolatek informował, że zamierza zaatakować i miał dwa noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka.
2: Policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała. U tego 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
1: Do próby ataku doszło wczoraj, czyli tego samego dnia, w którym w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie dokonał ataku na 2 osoby poza terenem placówki. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa 9 osób. Około 40-letni mężczyzna został potrącony przez pociąg w Bochni. Jak udało nam się ustalić, poszkodowany przeżył. Wypadek został zabrany przytomny do bocheńskiego szpitala. W wypadku uczestniczył pociąg Polregio relacji Kraków-Krynica-Zdrój. Jak przekazał oficer dyżurny bocheńskiej straży pożarnej, zdarzenie miało miejsce na wysokości ulicy Brzeskiej w Bochni, około 500 metrów od przejazdu drogowo-kolejowego. Ruch pociągów w miejscu wypadku został ograniczony do 20 km na godzinę, a przejazd odbywa się jednym torem, co może powodować nieznaczne opóźnienia. Dla pasażerów składu Polregio został podstawiony pociąg zastępczy. 2 osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w Kąśnej Dolnej. Około godziny 8:30 z nieustalonych przyczyn samochód osobowy uderzył w budynek mieszkalny. Poszkodowane są 2 osoby, kierująca samochodem i pasażerka w wieku około 60 i 70 lat. Obie zostały zabrane do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 3 pozwy Łukasz Gibała, 2 pozwy Monika Piątkowska. Kampania w Krakowie przeniosła się do sądu. Ostatni pozew w trybie wyborczym Łukasz Gibała złożył przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Pozew dotyczy wypowiedzi wicepremiera i ministra spraw zagranicznych z sobotniej konferencji, w czasie której Radosław Sikorski wspierał Monikę Piątkowską, mówi Łukasz Gibała.
3: Wicepremier Sikorski nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, a to w sposób oczywisty podważa moje zaufanie wobec wyborców i wpływa na ewentualny wynik tych wyborów, a ponieważ sąd nic takiego nie orzekł, więc uważam, że powinien te słowa sprostować.
1: Wicepremier Radosław Sikorski w swojej wypowiedzi odnosił się do wyroku sądu w pierwszym procesie w trybie wyborczym, który został wytoczony Łukaszowi Gibale. Sąd orzekł, że wypowiedź kandydata na prezydenta Krakowa na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej była nieprawdziwa. Łukasz Gibała opublikował już sprostowanie swoich słów. Sprostowanie musi też opublikować senator Monika Piątkowska. Chodzi o jej wypowiedź na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Piątkowska zarzucała Gibale, że za często wstrzymuje się od głosu, co sąd uznał za nieprawdę. W 2 innych procesach w trybie wyborczym, które wytoczyli przeciwko sobie kandydaci, nie zapadły jeszcze prawomocne wyroki. Sąd pozwem Łukasza Gibały przeciwko Radosławowi Sikorskiemu zajmie się dzisiaj o 14:00.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Największą jego wartością była służba ojczyźnie. Tak kapitana Tadeusza Lutaka wspominał na antenie RDN Małopolska Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego i dyrektor biura poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego. Kapitana pancerza, najstarszego kombatanta Wojska Polskiego i najstarszego mężczyznę w Polsce spotkał osobiście. Tadeusz Lutak zmarł 5 października, kilka tygodni po swoich 109 urodzinach. Żołnierz Armii Krajowej i uczestnik wojny obronnej 1939 roku pozostawił po sobie nie tylko niezwykły życiorys, ale także przesłanie, które, jak podkreśla Paweł Ciszczoń, warto zachować w pamięci.
4: Miałem tylko raz okazję spotkać kapitana kilka lat temu na jednych z jego ponad już 100 urodzin. Przede wszystkim człowiek, który z uśmiechem patrzył w przyszłość i z uśmiechem patrzył w przeszłość, więc sądzę, że nie żałował tego, co robił, tego, co dokonywał. Jak jego praca powinna być odbierana? Przez młodych przede wszystkim jako poświęcenie się w 100% dla Polski. To człowiek, który oddał wszystko, co mógł, a był najstarszym Polakiem żyjącym. Podkarpaciu, również na Podkarpaciu mieszka najstarsza Polka i to w powiecie strzyżowskim, więc to powiat, który warto się osiedlić.
1: Podczas rozmowy Paweł Ciszczoń wspominał również o drugim człowieku, którego dziś żegnają mieszkańcy Podkarpacia. Jan Chmura, były wójt gminy Brzostek, zmarł w wieku 86 lat. Przez wiele lat był także nauczycielem historii, kształtując kolejne pokolenia i przekazując młodym ludziom wiedzę o historii Polski. Gość programu Słowo za Słowo podkreślał, że ich życiorysy były różne, ale łączyło je zaangażowanie w służbę innym i troska o pamięć o historii oraz lokalnej wspólnocie. W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w najbliższą sobotę odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
5: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
1: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wygląda na to, że słoneczna, ciepła aura nieodwołalnie kończy na się w tym tygodniu. Przed nami załamanie pogody, strefa opadów i ochłodzenie, które my w pełni zaczniemy odczuwać jutro. Temperatura spadnie do 14-15 stopni, a dziś maksymalnie to 24, ale troszeczkę tą temperaturę może nam zmieniać wiatr, który w porywach będzie do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Zmiany w pogodzie już odczuwalne będą w nocy. Przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy 10 stopni, a jutro przypominam 14-15 stopni w ciągu dnia. W niedzielę również synoptycy zapowiadają 14-15 stopni, natomiast w sobotę ma być 19. Sytuacja biometeorologiczna jest teraz korzystna. Ciśnienie wynosi o poranku 986 hektopaskali, a chmury powolutku zbliżają nam się tutaj. Wygląda, przynajmniej tak wygląda ze zdjęć satelitarnych, do Małopolski. Na razie ściana zachodnia tutaj pochmurna. 8,5 minuty po 10. Monika Lewczuk, a już za chwilę Borys Sawicz i Kukuś.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

utwory Savage Cookies jest taki dzień. No jest taki dzień, że dobrze jest znów poczuć brytyjską ziemię pod stopami po tych wszystkich latach. Tak powiedział brytyjski podróżnik Carl Bushby, który wrócił na brytyjską ziemię po niemal 3 dekadach nieprzerwanej drogi. Tak powiedział właśnie po wyjściu z wody. Dobrze znów poczuć brytyjską ziemię pod stopami po tych wszystkich latach. Nie było łatwo i właśnie o to chodziło, żeby udowodnić, że jestem zdolny do więcej niż sam sobie przypisuję. Wszyscy możemy osiągnąć znacznie więcej niż sobie wyobrażamy. No właśnie, a osiągnął naprawdę bardzo dużo. Otóż po około 12 latach w armii, w tym w oddziałach spadochronowych, wyruszył 1 listopada 1998 roku, wyruszył z Chile i założył sobie dwie zasady. Nie korzystać z transportu, który skracałby dystans, i nie wracać do domu, dopóki trasa nie zostanie domknięta, czyli z Chile do Wielkiej Brytanii. Pierwotnie liczył, że około 36 tysięcy mil zajmie mu 12-14 lat, a wrócił po 28 latach. Wszedł wzdłuż Ameryki Południowej, potem przez Amerykę Środkową, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, aż na Alaskę, a ostatnią dużą przeszkodę, czyli kanał La Manche, pokonał bez klasycznego treningu pływackiego około 20 godzin w wodzie, rozłożone to wszystko było na 3 dni. No i wrócę do tego dystansu. 28 lat mu to wszystko zajęło, no ale przeszacował, że tak, wstępnie było, że pokona dystans 12-14 lat, tak przynajmniej mówił, ale co się okazało, że tak, wizy, krach, pandemia COVID-19, to wszystko zabrało mu 14 lat. I dodało dodatkowe 14 lat, dlatego to wyjątkowa podróż, a dokładnie ten wyjątkowy marsz trwał 28 lat. Od 1998 roku po 28 latach wrócił na brytyjską ziemię. No i pytanie tylko, czy odważylibyśmy się na taki wyczyn? No ale z drugiej strony, wszyscy możemy osiągnąć znacznie więcej niż sobie wyobrażamy. I wydaje mi się, że to są bardzo ważne słowa.

Tak, tak, bo co takiego miłego życia jest tylem gór do zdobycia i proszę bardzo, po prostu wszystko zależy od nas. Możemy osiągnąć znacznie więcej niż sobie wyobrażamy. A przy okazji, no chyba nie zawsze by było tak słodko, jak tutaj w piosence. Ja wrócę do tego wyczynu brytyjskiego podróżnika, który przeszedł 50 tysięcy kilometrów, 29 krajów, to wszystko mu zajęło. No tylko 28 lat. Jedno jest pewne, no na pewno stópki musiały być w bardzo dobrej kondycji fizycznej, bo nie wyobrażam sobie, żeby taki dystans pokonać. A tak przy okazji naszych stóp, ile par butów musiał zedrzeć, żeby pokonać te 50 tysięcy kilometrów? Okazuje się, że średnio przyjmuje się taka granica wytrzymałości butów, to, że 72 pary obuwia trzeba zużyć właśnie na taki dystans. No sporo, ale tu nie chodzi o buty, tylko po prostu chodzi o to, żeby też sprawdzić się w tym wydaniu, akurat w tym przypadku tak mówi, że po prostu chodziło o to, aby udowodnić sobie, że jestem zdolny więcej zrobić, niż sam sobie przypisuję. No i udało się i gratulujemy. 23 minuty po godzinie 10, a propos podróży, to za chwilę o 10.30 troszeczkę podróże, bym powiedział, bliższe i krótsze podróże, bo to będą podróże na ten weekend, na te dni dzisiaj, na dziś, na jutro, czyli na te najbliższe dni. Sprawdzimy, co ciekawego się dzieje. Natomiast w kulturze o godzinie 10.30 będziemy sprawdzali, a o godzinie 11.00 oczywiście będziemy sprawdzali, co ciekawego dzieje się w kraju i na świecie. Ale przypominam, to najbliższe wydarzenia to kulturalne za 7 minut, 10.30.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jeden Tomościerz, zapraszam. Proza czy poezja? Kobieta czy mężczyzna? Europa czy reszta świata? Dziś poznamy tegorocznego laureata albo laureatkę Literackiej Nagrody Nobla. Lista nominowanych pozostaje tajna przez 50 lat, więc przed werdyktem jedynym tropem są typy bukmacherów i krytyków. Listę faworytów otwiera chińska pisarka Zhang Xiu, na drugim miejscu jest Australijczyk Gerard Marnein, ale Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna, mówi literaturoznawca Karol Samsel.
2: Zhang Xiu, wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy, Chinka. Nie wiadomo, czy jej szanse spadły na skutek Nobla, który powędrował do Korei, Hong Kong. Od wielu lat Gerard Marnein jest typowany na zwycięzcę literackiej Nagrody Nobla, Australijczyk. Marnein twierdzi, że za żadne skarby świata nie wsiądzie do samolotu, żeby dolecieć do Sztokholmu. Czy to zniechęci komisję? No, przekonamy się. Myślę, że może być to Nobel dla kobiet. I myślę, że to może być Ann Carson albo Margaret Atwood.
1: Od 2018 roku, kiedy literackiego Nobla otrzymała Olga Tokarczuk, nagroda przyznawana była naprzemiennie kobietom i mężczyznom. Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży wielu set milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz sławy. W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w najbliższą sobotę, 10 października, odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
3: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
1: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny. To będzie wydarzenie poświęcone życiu i dziedzictwu świętego Jana Pawła II. W najbliższą sobotę o 17:30 w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. Podczas koncertu wybrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. Wśród tylu dróg, Ave Maria, tak mówił papież, dzień po dniu, Totus tu, Błogosławieni Miłosierni, Abba Ojcze oraz Barka. Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można obejrzeć od godziny 17:00 na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W piątek 9 października w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lipuczego w Tarnowie wystąpi akordeonowy duet Ochwat and Zimka. Początek koncertu o 17:00, wstęp jest wolny. Duet ten powstał w 2013 roku z inicjatywy dwóch uznanych akordeonistów, absolwentów, a obecnie wykładowców Akademii Muzycznej w Krakowie, Wiesława Ochwata i Macieja Zimki. Artyści są laureatami licznych konkursów instrumentalnych, wspólnie zdobywając nagrody w kraju i za granicą. Wiesław Ochwat i Maciej Zimka wykonują muzykę klasyczną, współczesną i rozrywkową. Noce i dnie stały się najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczono kilkadziesiąt egzemplarzy tej powieści Marii Dąbrowskiej. Prawdziwy szturm na bibliotekę zbiegł się w czasie ze zdjęciami, które powstawały na tarnowskiej Starówce, zauważa Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie.
4: Porównaliśmy sobie analogiczny okres z ubiegłego roku i właśnie teraz ten miesiąc wrzesień, październik 2026. Jeżeli chodzi o wypożyczenia nocy i dnie, no to mamy sześciokrotny wzrost. To jest kilkadziesiąt wypożyczeń, dużo wypożyczeń w tak krótkim czasie, biorąc jeszcze pod uwagę, że tam ten czas, kiedy produkcja tutaj się rozłożyła, ustawiła, to są właściwie te ostatnie dni. A to właśnie w tych ostatnich dniach mamy tą największą taką falę czytelników, którzy przychodzą. I co jest bardzo ciekawe, to nie jest wyłącznie młodzież, która szuka lektury, ale jeżeli chodzi o właśnie Noce i Dnie, to głównie dorośli czytelnicy.
1: Noce i Dnie nie są lekturą obowiązkową w szkołach ponadpodstawowych. Dla jednych jest to odświeżenie książki po latach, dla innych pierwsze zetknięcie z powieścią Marii Dąbrowskiej, ukazującej burzliwe dzieje Barbary i Bogumiła Niechciców na tle przemian społecznych i historycznych w Polsce od powstania styczniowego po I wojnę światową. Drugą najbardziej rozchwytywaną książką w tarnowskiej bibliotece jest Lalka. Choć jest to lektura szkolna, to po powieść Bolesława Prusa sięgają także dorośli czytelnicy. O tej publikacji zrobiło się głośno w ostatnim czasie po filmowej ekranizacji z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Konradem w rolach głównych. Książka jest także porównywana do serialu Lalka, który miał swoją niedawną premierę na popularnym profilu streamingowym. Tymczasem z przestrzeni Tarnowa znika scenografia, która pojawiła się tu na potrzeby kręcenia Nocy i Dni. Zdjęcia do filmu historycznego dobiegły już końca. Powstawały m.in. na Wielkich Schodach, Placu Kazimierza czy ulicy Żydowskiej. Tarnów, grał literacki Kaliniec.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słonecznie i bardzo ładnie przed południem. Nie każdy może cieszyć się taką ładną pogodą. Najwięcej tego słońca i tego błękitnego nieba tutaj na południu, w Małopolsce szczególnie najwięcej tego słońca, ale to wszystko może nam się zmienić. W godzinach wieczornych pochmurno może nam się zrobić, a w nocy przelotnie popadać. Zmiany w pogodzie. W ciągu dnia 24 mamy 22 stopnie teraz.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdźmy sobie jeszcze najbliższe dni. Jutro przed południem zachmurzenie, po południu może nam się zrobić słonecznie. Sobota zapowiada nam się pochmurna, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu i temperatury. Jutro 15, sobota 18 i niedziela również 15 stopni. A dziś jeszcze przypominam, wiatr w porywach do 25 km na godzinę, wiatr południowy. 23 minuty nam pozostało do godziny 11.
3: Reklama.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Krzysztof Kiliański i Halina Mlynkowa, Podejrzani Zakochani, a już za chwilę Urszula i Na Sen. No właśnie, my, a propos tego snu, ja wiem, że może to nie jest zbyt dobry czas, bo dopiero co wstaliśmy, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat i mimo wszystko warto porozmawiać na temat tego snu, nawet 10 minut przed godziną 11. I a propos tego snu, na chwilę wybierzmy się do Japonii. W przepracowanej Japonii niedobór snu jest poważnym problemem, się okazuje problemem społecznym i żeby zwrócić uwagę na jego skalę, zorganizowano zawody w spaniu.

tym, no jeden z uczestników powiedział tych zawodów w spaniu, aż żałuję, że nie mogłem pospać trochę dłużej, a inny powiedział, że to była radosna rywalizacja, bym powiedział bardziej senna rywalizacja. Konkurs wygrała Japonka, która po zawodach powiedziała, że przeznaczone pieniądze pójdą na łóżko jak u księżniczki. No, powiem szczerze, że obowiązkowo, no jak zwyciężczyni konkursu zawody w spaniu, no to musi mieć łóżko jak u księżniczki. No ale pozostajmy przy Japończykach i tutaj okazuje się, i w Japonii pozostajmy, bo dane mówią jasno. Japończycy śpią średnio 7 godzin 24 minuty na dobę. Eksperci mówią, że jako czynnik wpływający na ten stan rzeczy to przede wszystkim długie godziny pracy, dojazd do pracy oraz intensywne życie nocne. A ile śpią Polacy? No powiem, że wydawało się, że my średnio 7 godzin 24 minuty na dobę to mało, a my śpimy jeszcze mniej. Polacy śpią średnio 6 godzin 45 minut. 6 godzin 45 minut tyle śpimy. Tak więc wydaje mi się, że w tych zawodach, w zawodach na spaniu, a dokładnie w zawodach w spaniu, no to nie Japończycy powinni wziąć udział, tylko po prostu my Polacy. A normy medyczne mówią jasno, ile powinniśmy spać, ile powinien spać dorosły człowiek? 7-9 godzin. Tyle powinien spać na dobę dorosły człowiek. A Polacy średnio śpią 6 godzin 45 minut. Tak więc jeżeli ktoś sobie zrobi teraz dżemkę, to proszę nie mieć mu za złe. No musi odpocząć. 7-9 godzin na dobę, jak spał 6-45, no to musi dobić do tych 7 godzin. No to dobrze. Na sen Urszula poza zawodami już. 8 minut do 11:00.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Kolejny atak w szkole na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Będą też korki na ulicach Nowego Sącza.
4: Fatalnie, straszne korki przez to, że są robione te roboty. Cała Helena stoi, bo jest zakorkowana cała Tarnowska.
5: Kierowcy bardzo narzekają.
3: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne na skutek ataku ucznia w szkole w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Absolwent placówki zaatakował m.in. woźną. Młodszy aspirant Ilona Puścian z policji w Wyszkowie mówi, że napastnik został obezwładniony.
6: Koło godziny 9:00 na teren w jednej z podwyszkowskich szkół szedł uczeń, który ranił 3 osoby. Uczeń został obezwładniony przez dyrektora szkoły i przekazany przybyłym na miejsce policjantom.
3: Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński informował, że reanimowana była woźna, jednak 37-letniej kobiety nie udało się uratować.
7: Wiadomości ważne dla kierowców.
3: Nowosądeccy kierowcy kolejny dzień mierzą się z dużymi korkami z powodu remontu ulicy Pieczkowskiego. Ta zamknięta jest do ulicy Chruślickiej, do skrzyżowania z ulicą Barską. Dzisiaj nie da się przejechać prosto ulicą Barską przez skrzyżowanie z Pieczkowskiego. Wzmożony ruch o poranku oraz w godzinach szczytu powoduje wśród kierowców spore zdenerwowanie.
8: Powinno być oznakowane, a na drugą stronę Barskiej nie można było przejechać. A ludzie nie wiedzieli o tym. Przez 2 dni tak było. Sucharskiego było całe zaprane.
4: Fatalnie, straszne korki przez to, że są robione te roboty. Cała Helena stoi, bo jest zakorkowana cała Tarnowska.
5: Kierowcy bardzo narzekają, że to nie jest odpowiednia pora, że trzeba było to w innym czasie i że nie jest dobrze zorganizowane objazdy. Zwłaszcza na skrzyżowaniach to się wszystko kumuluje.
3: Według informacji podawanych przez władze Nowego Sącza, remont ulicy Pieczkowskiego ma zakończyć się miesiąc po podpisaniu umowy, a ta została zawarta w połowie września. Tymczasem dzisiaj rozpoczął się kolejny remont, tym razem odcinka ulicy Kościuszki w okolicy przejazdu kolejowego oraz ulicy Lenartowicza. Tam nawierzchnia jest naprawiana po prowadzonych pracach kolejowych w związku z modernizacją linii 104. Do lasu nie możemy wjechać samochodem, przypomina komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika tarnowskiej drogówki. Policja obserwuje takie sytuacje, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy mieszkańcy regionu ruszyli na grzybobranie. Funkcjonariusz mówi, że są tylko nieliczne wyjątki, kiedy można poruszać się pojazdem po lesie.
9: Ustawa o lasach, artykuł 5, mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem mechanicznym, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym ma zakaz wjazdu do nienależącego do niego lasu, chyba że przez las przebiega droga publiczna albo droga leśna, na której znaki drogowe dopuszczają wjazdu. To tylko tam możemy wjechać. A tak to musimy sobie znaleźć jakąś taką polankę, jakieś miejsce na poboczu bezpieczne, żeby zatrzymać się, zabrać koszyk i pójść po grzyby.
3: A za nieuprawnione wjechanie do lasu można zapłacić mandat od 20 do nawet 500 zł.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Ponad 50% odbiorców ciepła sieciowego w Nowym Sączu może już korzystać z ogrzewania. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło sezon grzewczy. Cały proces uruchamiania instalacji powinien trwać do końca października, co jest normą w przypadku standardowej jesiennej pogody. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, Paweł Kupczak, korzystanie z ogrzewania jest już możliwe, m.in. w budynkach użyteczności publicznej.
10: Na chwilę obecną przede wszystkim ruszyły te obiekty, które są budynkami mieszkalnymi i obiekty edukacyjne, przedszkola, szkoły, tam są włączone. Obstawiam, że ta druga fala będzie w przyszłym tygodniu, natomiast to jest uzależnione od tego, jak do nas zgłaszają się administratorzy poszczególnych obiektów, bo oni decydują, w których poszczególnych obiektach się włączamy.
3: Rozruch zakończy się uruchomieniem ciepła w budynkach należących do firm czy w magazynach, a działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu opiera się na różnych źródłach ciepła. To węgiel, zrębka drzewna i kogeneracja.
7: Wiadomości ważne dla kierowców.
3: Mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Jesienna pogoda oznacza dla kierowców trudniejsze warunki na drogach, to dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
11: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
3: Ekspert radzi też wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A te zmiany temperatury odczujemy już jutro dotkliwie. 14-15 stopni tylko w ciągu dnia. I my również jutro chmury, opady deszczu w nocy. W nocy temperatura 10 stopni, ale za to dziś w czwartek babie lato i złota polska jesień. Sporo słońca, temperatura 24 stopnie i już mamy 23.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. W środę przed południem jego samochód zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kapłana jednak nie udało się uratować. Ksiądz Stanisław Opocki od wielu lat odpowiadał za duszpasterstwo Romów w diecezji tarnowskiej, a także w całej Polsce. Przygotowywał ich do sakramentów świętych. Organizował pielgrzymki Romów do Limanowej, Wałrudy i Zabawy. Jeszcze we wrześniu był w Radiu RDN Małopolska, by zapowiedzieć pielgrzymkę Romów do Limanowej. I tak mówił o romskiej pobożności i pielgrzymowaniu.
6: Nie spotkałem Roma ateisty. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Celem pielgrzymki do Limanowej jest właśnie spotkanie się z Matką Bożą, nawiązując do ich tradycji wędrowania w czasie tej pielgrzymki, jak będą tam tabory, bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego.
5: Księdzu Stanisławowi Opockiemu udało się zorganizować jeszcze 40 ogólnopolską pielgrzymkę Romów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, która odbyła się 20 września. Podczas tego wydarzenia Romowie przyjęli sakramenty święte. Miłość do Boga i bojaźń Boża muszą iść razem, mówił biskup tarnowski Andrzej Jerzy-Bochni podczas uroczystości odpustowych. W środę przypadła 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Były to główne uroczystości odpustowe. Mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerzy, a homilię poświęcił bojaźni Bożej.
7: Święta Teresa z Awila mówiła, że miłość i bojaźń Boża to dwie potężne twierdze, z których wypowiada się wojnę grzechowi i diabłu. Miłość do Boga i bojaźń Boża muszą iść razem, wtedy są skuteczne i przynoszą owoce. Powodowani szczerą miłością do Boga jako naszego Ojca i wpatrzeni w osobę Matki Najświętszej, która wzywa nas do posłuszeństwa Bogu i do jak największego starania się, by Go nie obrażać grzechami, prośmy Ducha Świętego, by odnowił w nas działanie daru bojaźni Bożej.
5: Po mszy świętej odbyła się procesja różańcowa ulicami Bochni. Z wiarą łatwiej jest przebaczyć, mówią uczestnicy spotkania Powstań i Żyj. To uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych. Przez dwa dni wydarzenie w Arenie Jaskółka zgromadziło 5400 osób. Gościem spotkania jest twórca internetowy Krzysztof Sowiński. Jak podkreśla, przebaczenie jest ważne, bo uwalnia do życia w pełni. Przez wiele lat sam żył w nieprzebaczeniu.
8: Najdłuższy proces taki przebaczenia to był rodzicom, no bo mam taką historię dość trudną. Dużo tam było różnych takich tematów, które po prostu długo siedziały we mnie. Był ten gniew taki we mnie na temat tego, w jaki sposób zostałem wychowany, w jakim domu się urodziłem i tak dalej. Ja mam 34 lata. Wśród moich rówieśników widzę takich, którzy zostali na tym etapie gniewu i nieprzebaczenia względem swoich rodziców. U mnie na pewno ten proces decyzyjny, proces wytrwania w tym przebaczeniu, on trwał kilka lat. No ale się udało i dzisiaj patrzę i widzę moich rodziców jedynie w dobrym świetle. Pan Bóg mnie powołał zmotywował do tego, żebym przebaczył i do tej decyzji, ale terapia mi pomogła, żeby zrozumieć, co mam do przebaczenia i dlaczego.
5: Każdy powstań Rzym ma postać przewodnią, tym razem jest to Józef Egipski.
0: Mistrz świata. To, co przeszedł po ludzku, można powiedzieć, często nie do udźwignięcia. Ten atak braci na Józefa przede wszystkim właśnie wyłonił się przez zazdrość. Wrzucili go do studni, pozbyli się go, mówiąc takim sloganem codzienności, pozbyli się konkurencji. Co go uratowało, to właśnie słowo przebaczenie, bo tym takim kulminacyjnym momentem przemiany Józefa tak naprawdę jest więzienie. W nim dokonuje się przemiana wewnętrzna i przewartościowanie tych rzeczy, które doświadczył. Dlatego też potem w spotkaniu z braćmi nie ma agresji. Jest wręcz przeciwnie, jest miłość i miłosierdzie.
5: Mówi siostra Dominika Pac, która także jest gościem spotkania.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę psycholog rozwoju o atakach w szkołach.
2: Powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: Zaprosimy też do Limanowej na kolejne spotkanie w ramach Dobrego Kina.
3: Tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Są jeszcze korki na rondzie Jana Pawła II w Starym Sączu. Około godziny 11 doszło tutaj do kolizji. Ze zgłoszenia wynika, że brały w niej udział 3 samochody osobowe. Przejazd w stronę Starego Sącza był częściowo zablokowany, ale auta są już ściągane z jezdni. Straż pożarna informuje, że zakończyła swoje działania i nikt nie został zabrany do szpitala. Jedna osoba jednak była pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu jest jeszcze policja. Dodajmy, że przed 9 zderzyły się także 2 samochody na ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu. Tu obyło się bez poszkodowanych. Kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie, ocenia Karolina Appelt z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Psycholog rozwoju wyjaśnia, że młodym ludziom coraz trudniej regulować stany emocjonalne, a wpływ na to mają informacje z sieci i mediów społecznościowych.
2: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: Zdaniem psycholog, brutalizacja życia społecznego, także tego w internecie, przekłada się na agresywne zachowania w realnym życiu. Dzisiaj przypomnijmy, w szkole podwyżkowym absolwent placówki zaatakował 3 osoby, zmarła 37-letnia kobieta, a 2 osoby zostały ranne. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił w szkole 9 osób i sam się samookaleczył. Tymczasem na godzinę 13 szef rządu zwołał spotkanie ministrów i szefów służb po serii ataków uczniów w szkołach na Mazowszu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Przy obniżkach cen paliw rząd zapomniał o mniej zamożnych Polakach korzystających z samochodów na gaz, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Parlamentarzystka zwracała uwagę, że mechanizm obniżek cen paliw dotyczy tylko oleju napędowego i benzyny. Jak mówiła poseł Anna Pieczarka w audycji Słowo za Słowo, w Polsce ponad 2 miliony samochodów ma instalację gazową i najczęściej nie są to samochody młode.
4: Statystyki podają, że ponad 2 miliony 300 tysięcy samochodów posiada instalację gazową LPG. Zwyczajowo są to samochody starsze, czyli domniemam, że mieszkańcy naszego kraju, którzy mają sytuację troszeczkę gorszą finansową, o tych wszystkich Polakach pan premier dziwnie znowu zapomniał, ponieważ cena gazu też nie jest ceną niską. Przy autostradach sięga 3,40 zł.
1: Program ceny paliw niżej po podpisaniu ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego obowiązuje od minionej soboty i ma trwać do końca tego roku.
0: Z życia Kościoła.
1: Bojaźń Boża nie oznacza strachu przed Bogiem, podkreślał biskup tarnowski Andrzej Jerz w homilii wygłoszonej na zakończenie tygodnia maryjnego w Bochni. Odpust był czasem refleksji nad tajemnicami różańcowymi oraz nad darami Ducha Świętego. Biskup Jerz w słowie skierowanym do wiernych skupił się na 7 darze bojaźni Bożej. Hierarcha wyjaśniał, że nie należy jej mylić z lękiem, a raczej rozumieć jako troskę o miłość.
5: Patrzymy na rzeczywistość lęku i bojaźni, bo to dwie różne postawy. Lęk jest bardziej wsobnym zachowaniem, chroniącym nas na zasadzie jakiegoś instynktu zachowawczego przed różnymi niebezpieczeństwami wypływającymi z zewnątrz. Bojaźń zaś, zwłaszcza w wymiarze relacji do Boga, polega na czymś innym, polega na miłości. Nie chcemy Go zranić, ponieważ Go miłujemy. Nie chcemy Mu zadawać bólu naszym grzechem, naszym egoizmem, naszą niechęcią, bo wtedy ranimy tego, który nas do końca umiłował, który umarł za nas na krzyżu.
1: Po mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza ulicami Bochni przeszła procesja różańcowa. W Bochni czczona jest Matka Boża Różańcowa, której cudowny obraz 92 lata temu został ukoronowany.
0: RDN kulturalnie.
1: I jeszcze zaproszenie do kina Klaps w Limanowej. W najbliższy poniedziałek odbędzie się tutaj drugie spotkanie w ramach cyklu Dobre Kino. Na uczestników czekać będzie kolejny film. Jaki? To już zdradzi Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
3: Państwa zapraszam już 12 października na kolejne spotkanie z Dobrym Kinem. To przestrzeń, w której Film staje się pretekstem do rozmowy o wierze, wartościach i sprawach naprawdę dla nas ważnych. Z uwagi na przypadającą dzień później rocznicę ostatniego objawienia fatimskiego, tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima, czyli przejmującą historię nadziei i sile wiary w trudnych czasach.
1: Seans rozpocznie się o 18:30, a wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest pięknie i będzie jeszcze dzisiaj tak pięknie do końca dnia, na pewno obiecują synoptycy. Na zachodzie widzimy wzrost zachmurzenia i to nawet dość duży i te chmury powoli będą się zbliżać do naszego kraju. Ostatecznie dotrą także do Małopolski dzisiaj w godzinach wieczornych, może już delikatnie pokropić. Jutrzejszy poranek raczej będzie już deszczowy i potrzebne będą parasole. Ale co tam, mamy dzisiaj prawie 25 stopni już na termometrach, powyżej 24 kreski, no i do 25 zapowiadają meteorolodzy. Pogorszył się biometr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ciśnienie nam też cały czas spada i będzie spadać do końca dnia. Wzrosty ciśnienia dopiero w nocy. Jutro po ranku już będzie to ciśnienie znacznie wyższe, ale też będziemy wysoko trzymać nad głowami parasole, bo będzie padać, tak zapowiadają meteorolodzy. Dzisiaj słonecznie i bez opadów.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Aura dzisiaj jeszcze zachęca do spacerów. Ja też zachęcam do pozostania z Radiem RDN Małopolska, bo mamy dzisiaj Polski Czwartek. Gramy tylko po polsku. Jerzy Olszówka, zapraszam. To już 8 dzień października. Razem będziemy do godziny 17. Patrycja Markowska.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
2: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
0: W delikatesach Centrum. Do środy. Altajskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Po reklamie.
4: Drogę wytycza się idąc i robi to Antek Smykiewicz. Droga bez końca.
5: Idę przed ciebie, nie patrzę wstecz.

0: nas.
1: Antek Smykiewicz i droga bez końca. A dokąd prowadzi państwa droga? Każdej drogi można zbłądzić, ale też z każdej złej drogi można zawrócić. I to jest bardzo optymistyczne. No, trzeba tylko rozpoznać sytuację. A sytuacja jest taka, że mamy czwartek, 8 dzień października. Słońce dzisiaj wstało, no i jest z nami i cieszymy się tymi promieniami słonecznymi. Od godziny 6.47 zajdzie minutę przed godziną 18, ale będzie się już troszeczkę nam chować w ciągu dnia, bo zbliżają się do nas chmury deszczowe. Do zachodu słońca pozostało jeszcze 6 godzin 7 minut, więc jeszcze mamy sporo czasu, żeby się nim nacieszyć. Dzień liczy sobie 11 godzin 11 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 3 godziny minut 7 i 22 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 5 godzin 10 minut i 38 sekund. Za 74 dni przyjdzie do nas astronomiczna zima. No a jutro będą cieszyć się wszyscy ci, co kochają deszcz. Je.

Strefa Zero i czekam na jutrzejszy dzień. To czekają wszyscy ci, którzy już chcą, aby troszeczkę popadało. A deszcz przecież też jest potrzebny. Sadownicy, rolnicy też doskonale o tym wiedzą. No i gdzieś pewnie też może w studniach brakować wody. Także jest absolutnie potrzebna. No niestety jutro też przyjdzie nam ochłodzenie. 15-16 stopni może zobaczymy na termometrach. To znaczne ochłodzenie, bo dzisiaj 25, więc 10 stopni różnicy. No i kolejne dni też raczej pochmurne, ale już może weekend będzie bez opadów, tak mówią meteorolodzy, czyli kolejny jesienny weekend raczej z taką złotą polską jesienną, chociaż na pewno chłodniejszy. No więcej o pogodzie za chwilę. Teraz moja wolność i Nazar na zegarach dobrze nastawionych. Dokładnie. O, teraz 23 minuty po godzinie 12. Co? Teraz Nazar, moja wolność, a później o żywiołach zaśpiewa nam Cleo.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Przegląd najbardziej nasłonecznionych miejsc w regionie. W Latoszynie sporo promieni słonecznych, w Jodłowie również, w Ryglicach troszeczkę mniej, ale też przebijają się promienie słoneczne. W Ciężkowicach bardzo dużo słońca, w Zakliczynie jest troszeczkę mniej, ale tak, nadal jest słonecznie. No, podobnie wygląda także Tarnów. I na termometrach już mamy prawie 25 stopni, więc temperatura jest komfortowa. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Ale przecież my się deszczu nie boimy. Przeciwnie, my na ten deszcz nawet czekamy. Wielu czeka na deszcz. Przelotnie popada także w nocy. W nocy na termometrach 10 stopni. Jutro rano będą potrzebne parasole, ale w ciągu dnia być może o tej porze już będziemy także cieszyć się promieniami słonecznymi, ale już nie tak wysokimi temperaturami, bo na termometrach 15 stopni. Poparzeni kawą 3. Szukam cię wszędzie.
7: W knajpie.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Już wyjeżdżam na ulicę Tarnowa. Tutaj ruch umiarkowany, bez większych kłopotów. W miarę płynnie na Narutowicza nawet jest spokój. Jedynie od ulicy Krakowskiej samochody jadą troszeczkę wolniej, ale bez postojów. Lwowska również. Ruch niewielki. Na Mickiewicza w kierunku Alei Matki Bożej Fatimskiej pod górkę troszeczkę stoimy, czekamy na zmianę świateł, a później już z górki Aleją Solidarności jedziemy do Szujskiego i Mościckiego i już jesteśmy przy Czerwonych Klonów, także ten ciąg komunikacyjny wolny od korków. Na Krakowskiej podobna jest sytuacja, płynnie dojeżdżamy do Korzyckiej Czerwonej i w stronę Krakowa. Lwowską z miasta wyjeżdżamy też bez większych problemów, w ładne i niewiele samochodów. Na Alei Jana Pawła II w jedną i w drugą stronę płynnie, bez kłopotów wyjeżdżamy z miasta w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Moniek Staszczyk, T-Love, Pielgrzym na zegarach 20 minut do godziny 13:00.

0: My zrobimy sobie wędrówkę do Centrum Sztuki Mościce. 17 października w tym miejscu zagra zespół Lombard. Zaproszenia rozdawaliśmy, być może jeszcze będziemy rozdawać, ale dzisiaj mam dla Państwa ten szczególny album, o którym mówiłem w ubiegłym tygodniu, o którym rozmawialiśmy także z Martą Cugier, wokalistką zespołu Lombard. 40 na 40. Wyjątkowe wydawnictwo, także gorąco polecamy i zapraszam do udziału w konkursie. No i przypomnę, że zespół Lombard gra nieprzerwanie 45 lat. Centralną postacią zespołu zawsze pozostaje Grzegorz Stróżniak, lider, wokalista, klawiszowiec oraz kompozytor większości utworów, w tym tych największych przebojów Lombardu. To pod jego czujnym okiem odbywała się praca zespołu, a jego wizja artystyczna wyznaczała kierunek rozwoju formacji i nadaje sens zmieniającym się składom. A właśnie Marta Cugier dołączyła w 1999 roku do zespołu Lombard. Jej głos, wrażliwość i sceniczna siła wprowadziły Lombard w nowe tysiąclecie, otwierając kolejny niezwykle ważny rozdział w historii zespołu. Zespół zachwyca publiczność swoją energią, profesjonalizmem i przebojami, które znają wszyscy. Jak Przeżyj to sam, czy Szklana pogoda. Każdy koncert Lombardu to wyjątkowe spotkanie z historią muzyki, z ludźmi. To nie tylko występ, ale muzyczna podróż pełna pasji, wspomnień i pop-rockowej mocy. I na ten koncert zapraszamy i gorąco Państwu polecamy udział w tym muzycznym wydarzeniu. No i chciałbym zachęcić Państwa do udziału w naszej zabawie konkursowej, w którym do wygrania to niezwykłe wydawnictwo, mówię o nim Biały Kruk Fonografii, 40 na 40. No a więcej o tym albumie może opowie sama Marta Cugier?
1: Artbook Lombard 40 na 40 dla słuchacza Radia RDN Małopolska, specjalnie od zespołu Lombard, do odbioru na koncercie 17 października. Jest to wyjątkowe wydawnictwo, czteropłytowe, największe przeboje zespołu Lombard, historia zespołu Lombard, obrazy realizmu magicznego, piękne, Arkadiusza Dzielawskiego, teksty piosenek, to wszystko w jednej pięknej książce, specjalnie dla jednego słuchaczy naszego ulubionego radia.
2: Należy wspomnieć, że wielkość tego wydawnictwa przypomina płytę winylową. Jest to 200-kartkowa
1: książeczka ilustrowana.
2: W twardej okładce, naprawdę przepięknie wydana. Myślę, że tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, Biały Kruk, może nawet jeszcze bielszy odcień bieli. Tak.
0: Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak zarekomendowali nam ten krążek, no i sam koncert 17 października. Także zapraszamy podczas jubileuszowych koncertów. Lombard łączy pokolenia, grając ponadczasowe hity, w tym m.in. Przeżyj to sam, Szklana pogoda, Szara maść, Wolno od tła, Kryształowa, Nasz ostatni taniec, Adriatyk, Ocean gorący, Znowu radio, Bye bye Jimmy, Radość, Spóźnione, Gołębi puch, Kto mi zapłaci za łzy i nowe utwory jak Déjà vu, To już było, Patrz, patrz, Machina życia, Modlitwa o wyspę szczęśliwe, czy Mój kawałek ziemi i nieba. Teraz grupa Lombard i Gwiazdy Rock'n'Rolla. Gwiazdy Rock'n'Rolla już 17 października, a po godzinie 13 chciałbym komuś wręczyć ten album 40 na 40.

nazywał się Grzegorz Stróżniak, twórca hymnu Przeżyj to sam. Gwiazdy Rock'n'Rolla, czyli grupa Lombard, już 17 października. Bilety są dostępne w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy. A w Radiu RDN Małopolska po godzinie 13 będzie można wygrać wydawnictwo, to niezwykłe. 4 płyty w jednym, artbook zespołu Lombard, do tego książeczka, teksty utworów. Pięknie to jest wszystko wydane. Warto to mieć w swoich zbiorach. To po godzinie 13. Polecam i zapraszam do udziału w tej naszej zabawie po godzinie 13. Co trzeba będzie zrobić? No, trzeba będzie zapoznać się z treścią, z twórczością zespołu Lombard. Myślę, że fani nie będą mieć żadnego problemu ze zdobyciem tego wartościowego albumu czteropłytowego. A teraz w Radiu RDN Małopolska przed godziną 13 przechodzę do płyty tygodnia. Wszystko, czego chciałem, to 7 studyjny album w dorobku Mroza. Każdy z utworów pokazuje inny fragment jego drogi. Na albumie spotykają się beztroska, zauroczenie i euforia, ale również miłość, pokusy, błędy, rozstania. Pokazuje inny fragment tej drogi. Zagubienie i strata. Mimo różnorodności emocji, wszystko, czego chciałem, pozostaje przede wszystkim płytą o szukaniu równowagi i wychodzeniu z trudniejszych momentów. To opowieść o doświadczeniach, które zostawiają po sobie ślad, a jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć siebie. Mrozu z płyty Wszystko, czego chciałem, lepsze czasy.

0: Mrozu z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Płyta nosi tytuł Wszystko, czego chciałem i lepsze czasy. Przy okazji czasu zbliża się 13. O 13 w Radiu RDN Małopolska wiadomości przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z nami.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Nie parkingowa stłuczka, a wypadek. Policja podaje więcej szczegółów o porannym wypadku w Kąśnej Dolnej. Romowie wspominają księdza Stanisława Opockiego, który zginął wczoraj w wypadku w Jurkowie.
6: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny.
5: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Uderzyła w drzewo, później w dom. 60-latka, która o poranku wjechała w budynek mieszkalny w Kąśnej Dolnej w gminie Ciężkowice, odpowie za spowodowanie wypadku. Jak mówi aspirant Kamil Wójcik z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w zdarzeniu ucierpiała nie tylko kierująca, ale też 70-letnia pasażerka.
7: 60-latka kierująca swoim pojazdem Volvo z niewyjaśnionych przyczyn straciła panowanie nad samochodem. Uderzyła początkowo w drzewo, następnie wykonując manewr cofania uderzyła w dom znajdujący się na posesji vis-a-vis parkingu. Postępowanie jest toczone w kierunku spowodowania wypadku.
5: Obie kobiety zostały zabrane do szpitala, obie były trzeźwe. Mają obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Pojazd miał automatyczną skrzynię biegów, samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Tymczasem są też najnowsze ustalenia policji w sprawie kolizji na rondzie Jana Pawła II w Starym Sączu. Okazuje się, że jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu i trwają z nim teraz czynności. Jak już informowaliśmy, krótko przed 11:00 zderzyły się tam samochody Audi, Alfa i Kia. Policja informuje, że nie powinno być już utrudnień w ruchu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Traktowaliśmy księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny, wiele mu zawdzięczamy, mówi Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce z siedzibą w Tarnowie. Społeczność romska ze smutkiem przyjęła informację o śmierci krajowego duszpasterza Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Wczoraj auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kapłan został zabrany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Był lubianym i szanowanym księdzem, wspomina Adam Andrasz.
6: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny. Większość czasu swojego poświęcał dla społeczności romskiej. To nie tylko jeżeli chodziło o samą wiarę, ale wszystkie sprawy związane z normalnym życiem tej społeczności romskiej. Problemy, które dotykały i dotykają tą społeczność, również starał się rozwiązywać. Nie było, nie ma i nie będzie na razie na pewno drugiego takiego. Dla mnie był przyjacielem, takim bardzo serdecznym. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, no to go naprawdę strasznie go kochały te dzieciątka i młodzież.
5: Ksiądz Stanisław Opocki przez prawie 40 lat swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem Romów, najpierw w diecezji tarnowskiej, a później w całej Polsce. Ksiądz Stanisław Opocki był organizatorem ogólnopolskich pielgrzymek Romów. W tym roku odbyła się ona po raz 40. Księdza Opockiego wspominać będziemy dzisiaj także w Pulsie Regionu o 15:30.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W budynku Muzeum Lachów Sądeckich Gminnej Biblioteki w Podegrodziu ruszyła filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Można tu m.in. zarejestrować samochód. Z punktu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Podegrodzie. W tej części powiatu brakowało takiego miejsca, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
8: Taka biała plama się tworzyła w tamtej części powiatu. Właśnie mówimy tutaj gmina Chełmiec, Podegrodzie. Stary Sącz, patrząc na liczby, bo już tylko półtorej roku średnio mówiąc o tym, o filiach, jeżeli chodzi o otwarcie, mamy już ponad, razem z geodezją, ponad 100 tysięcy spraw załatwionych, więc ta skala jest bardzo duża i te oczekiwania mieszkańców są ogromne. Stąd też kolejne filie się rozwijały.
5: W Podegrodziu powstała już piąta filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Inne lokalizacje to Stary Sącz, Krynica, Grybów i Łososina Dolna. Do tematu także wrócimy w Pulsie Regionu.
0: RDN na sportowo.
5: Jutro piłkarze Sandecji Nowy Sącz zagrają po raz pierwszy pod wodzą nowego trenera Ireneusza Mamrota. 8 lat temu szkoleniowiec zdobył wicemistrzostwo Polski, prowadząc Jagiellonię Białystok. Ostatnio pracował w pierwszoligowej Stali Mielec. Jaki styl będzie prezentowała Sandecja pod wodzą Ireneusza Mamrota?
9: Mnie różnie szufladkowano i ofensywnie, i defensywnie. Ja nigdy nie grałem w jeden określony sposób. Grałem różnymi systemami, wszystko uzależniałem od stanu posiadania zawodników i potencjału, ale też idąc, no nie wiem, zespół, który grał utrzymanie, ma mniejszy potencjał, no to troszeczkę inaczej gra. Ja myślę, że no ciężko tu nie grać ofensywnie, kiedy tu większość zespołu będzie się broniła, to nawet samo to, ale aczkolwiek dzisiaj myślę, że piłka poszła w tym kierunku w Polsce, że jednak więcej zespołów już gra ofensywnie. My też tak będziemy chcieli grać. Nie mówię, że od razu będzie wszystko funkcjonowało tak, jak ja bym chciał.
5: Trener dodał w rozmowie z telewizją klubową Sandecji, że dużą uwagę zwraca też na grę w obronie, co jest podstawą dobrej gry. Pierwszy sprawdzian czeka Sandecję i Ireneusza Mamrota jutro. O 15.30 rozpocznie się wyjazdowy mecz z Rekordem Bielsko-Biała. A kolejne wiadomości rozpoczną się punktualnie o 14.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Było prawie 25 stopni w Tarnowie, teraz jest 25 stopni. Temperatura komfortowa, ale meteorolodzy już dzisiaj zapowiadają wzrost zachmurzenia, czyli słońce już w godzinach popołudniowych schowa się nam za chmury i w późnych godzinach popołudniowych może delikatnie, przelotnie już popadać. Przelotne opady deszczu przewidziane są także w nocy i jutro o poranku będą potrzebne parasole, ale w ciągu dnia rozpogodzenia. Jednak na termometrach mniej, bo tylko 15
0: stopni. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Także z tym babim latem trzeba będzie się pożegnać. Może nie na długo. Także tak, grupa Zakopower w Radiu RDN Małopolska w Polski Czwartek na zegarach prawie 7 minut po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: 14,6, 200, 500, jeżeli jesteście zainteresowani albumem 40 na 40. Jest to niezwykły artbook grupy Lombard, który będzie można odebrać osobiście od członków zespołu podczas koncertu 17 października. Dzwońcie 14,6, 200, 500. Dodatkowo też podpowiem i przypomnę, że można także wyjść na scenę i zaśpiewać piosenkę, ale wcześniej trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na rdm.pl.

0: To grupa Lombard. Halo, dzień dobry, a kto po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Sabina.
0: Witam panią, pani Sabino. Rozpoznała pani tytuł tego utworu?
1: To jest Kameleony.
0: Kameleony, no i bardzo pięknie. Gdyby to było pytanie konkursowe, to już miałaby pani jeden punkt na swoim koncie. Bo będę pytał o tytuły. Koncert z okazji 45-lecia zespołu, to doskonale pani wie, prawda?
1: Tak.
0: Mam 5 zestawów i każdy zestaw zawiera 5 zestawów. No, tak, ja sprawdzam dokładnie, tak, 5. I każdy z zestawów kryje ze sobą 5 tytułów grupy Lombard. Wystarczy odpowiedzieć na 4. 45 lat, no tutaj wystarczy odpowiedzieć na 4 tytuły w czasie 12 sekund. Tak sobie możemy się tak umówić?
1: No dobrze.
0: Dobrze, dla przykładu może zrobimy próbkę. Tylko nie będę wspominał tytułów zespołu Lombard, żeby później nie było łatwiej. Może zespół, który też się zaczyna na L, który powstał też właśnie w 81 roku, mniej więcej w tym samym czasie, bo Lombard w październiku, a zespół ten we Wrocławiu i był to wrzesień. O, Wrocław, wrzesień, tutaj Poznań, październik. Też nam się wszystko zgadza, oba zespoły na literę L. Domyśla się pani, o jakim zespole teraz pomyślałem? Z 81 roku? Dobra, to mówię, Lady Punk. O, teraz,
1: Lady Punk,
0: No teraz Lady Punk.
1: Oni też mają 45 lat.
0: No proszę bardzo, jak to wszystko nam się układa. To tak, za chwilę będę wspominał z tytułu zespołu Lombard, ale spróbujmy na przykład na zespole Lady Punk. Gdybym powiedział na przykład zamki na...
1: Piasku?
0: Dobrze, zostawcie...
1: Tytanik.
0: Mniej niż... Dobrze, mniej niż...
1: Zero.
0: Dobrze, zawsze tam...
1: Tam, gdzie ty?
0: No proszę bardzo, kryzysowa? No dobra, narzeczona.
1: No właśnie.
0: Tańcz głupia?
1: Tańcz.
0: No proszę bardzo, gdybyśmy teraz mieli wygrać zespół, zaproszenie na koncert zespołu Lady Punk, to już by pani Sabina ten bilet miała. No ale gramy o zaproszenie na koncert jubileuszowy zespołu Lombard w Tarnowie 17 października. To będą tytuły grupy Lombard i trzeba będzie dokładnie to samo zrobić, co przed chwilą zrobiliśmy z zespołem Lady Punk. Jesteśmy umówieni? I 12 sekund odmierzamy czas. 4 poprawne odpowiedzi wystarczy zgromadzić, aby stać się właścicielką. W pani przypadku, pani Sabino, artbooku czteropłytowego grupy Lombard. Odmierzam czas. Aha, jeszcze pani sobie zestaw może wylosować. No jeszcze ta rzecz jest dla pani. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty czy piąty?
1: Niech będzie jeden.
0: Pierwszy. No dobrze, właśnie chciałem od tego zacząć, więc wszystko się nam zgadza. Dobra, i odmierzam czas. Start. O jeden. Mówi pani dalej, jak nie. Przeżyj.
1: To sam.
0: Déjà.
1: I.
0: Za długo się pani zastanawiała nad pierwszym tytułem, no i nie udało nam się nawet dotrzeć do piątego. Bardzo mi przykro z tego z powodu pani Sabino, ale proszę jeszcze próbować. Może spróbujemy później na przykład z innym zestawem. Jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć na żaden z tych zestawów, to będę powtarzał. Aż do skutku, aż uda się odpowiedzieć na podać cztery tytuły zespołu Lombard. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, do widzenia.
0: Ale z Lady Punk było naprawdę dobrze. A tutaj jak jest? Halo, dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, witam.
0: Witam. To już zasady są zdane, prawda? Są
2: tak, zdane. Tak,
0: a z kim mam przyjemność?
2: Pawłem.
0: Paweł. Panie Pawle, no to co? Pierwszy zestaw nie dotarł do końca, więc go na razie odkładamy. To co? Tak. Który wylosujemy sobie dla siebie?
2: Może zestaw numer 2.
0: Drugi. Dobrze, robimy to po kolei. Panie Pawle, to co, odmierzamy czas 12 sekund i bawimy się z zespołem Lombard, zestaw drugi. Adriatyk.
2: Dalej.
0: Taniec.
2: Dalej.
0: Diamentowa.
2: Dalej.
0: Śmierć. No, pokonaliśmy się. Dobra, no niestety trochę nam brakło, ale jest dobra wiadomość taka, że już poznaliśmy kilka tytułów. Słuchacze teraz już będą pamiętać, że w drugim zestawie są takie, a nie inne tytuły, więc będzie może łatwiej. Dziękuję tymczasem, Pawle, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Zabawa się nie kończy, bo nagroda naprawdę jest cenna. Z rąk Marty Cugierz, Grzegorza Stróżniaka będzie można ją odebrać podczas koncertu, czyli pojawić się na tej wielkiej scenie, a być może i zaśpiewać z zespołem Lombard. Ja przy okazji przypomnę, że jest konkurs ogłoszony. Przesłuchania odbędą się 12 października w Domu Kultury Westerplatte, ale zgłoszenia są przyjmowane do 10 października. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie rdn.pl. Gorąco polecam. A tutaj konkurs trwa do wygrania niezwykłe wydawnictwo fonograficzne. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto tym razem będzie próbował walczyć ze stołem?
3: Krystyna. Pani... Chyba to jest
0: Kim, bawmy się, po prostu bawmy się. Na razie dwa zestawy niekompletne, ale poznaliśmy. A tamte już jakoś tytuły kojarzyły się pani Krystyno, czy niekoniecznie?
3: To nie słyszałam, coś nie wiem dlaczego.
0: Dobra. Czy tamte, czy tytuły z poprzednich zestawów kojarzyły się jakoś pani, czy niekoniecznie?
3: No niektóre tak.
0: Niektóre tak. Dobra, to co? To spróbujemy teraz z trzecim, czwartym czy z piątym. Mogą się niektóre powtarzać oczywiście tytuły. To co, który zestaw dla pani?
3: A niech będzie czwarty.
0: Czwarty. O, i tutaj przeskoczyliśmy trójeczkę. Dobrze. To co, odmierzam czas. Start. Gołębi.
3: Nie wiem.
0: Mister. Dobra, mister.
3: Jak mister?
0: Mister.
3: Dalej.
0: Deja vu.
3: Deja vu. Też nie mało czasu.
0: Mało czasu? Długo się zastanawiamy, może niepotrzebnie się długo. Dobra, ale może następnym razem się uda.
3: Świetne. Dzięki, pozdrawiam.
0: Ja również, pozdrawiam serdecznie. 14 6 200 500. No to co, bawimy się dalej. Cały czas zestaw jest w moim posiadaniu, a chciałbym go Państwu wręczyć. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
4: Sabina.
0: Witam Panią, Pani Sabino. Został mi teraz do wyboru trzeci albo piąty. Później będziemy wracać do pierwszego, drugiego i czwartego. Tak, tak. To co, który zestaw?
4: No to niech będzie czwarty.
0: Czwóreczka.
4: Jeszcze raz.
0: Czwórka, tak? No dobrze, dobrze. No ja tak, na razie mówię, że czwóreczka i już wybraliśmy dla pani zestaw czwarty utworów z tytułami utworów zespołu Lombard. Wszystkie te utwory znajdziecie na artbooku 40x40. Większość z tych utworów też pojawi się, może nie większość artbooka, wszystkich nie zagrają, ale dużo pojawi się podczas koncertu 17 października. To ja trzymam za panią kciuki i zaczynamy czas start. Stan...
4: Gotowości.
0: Droga.
4: Do gwiazd.
0: Znowu.
4: Znowu radio.
0: No i czas nam się skończył. Było całkiem dobrze, byłoby całkiem dobrze, gdyby nam się czas nie skończył, ale niestety nie udało się tym razem. Może jeszcze próbujemy. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, może jeszcze jedną próbę zrobimy przed wiadomościami pogodowymi, może nam się uda. Przypominam, za album 40x40 grupy Lombard do wygrania. Chyba nam jeszcze jeden zestaw został do odkrycia. Pozostałe już nie powinny sprawić większego kłopotu, bo już z większością tych utworów Państwo są zapoznani i być może już pamiętają, w którym zestawie, które tytuły były i być może będzie łatwiej. 14 6 200 500. Kto po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
5: A dzień dobry.
0: Chyba się nie zgubiłem. Jeszcze piąty zestaw nam został. A jak się zgubiłem, to proszę tak. Mnie poprawić. Piąty, tak? A kto po drugiej stronie?
5: Tak. Sabino.
0: Witam Panią, Pani Sabino. To co? Zaczynamy?
5: Tak.
0: Skupiona jest Pani?
5: Tak.
0: Wolne od?
5: Sła.
0: Ocalić? Trzeba było mówić dalej, pani Sabino, trzeba było mówić dalej.
5: Dalej, dalej, ale pan chyba nie słyszał.
0: Tak, nie słyszałem? Mhm. To jeszcze raz próbujemy. To proszę mówić głośniej.
5: Dobra.
0: Piąty
5: dobra.
0: Zestaw robimy głośniej, proszę dać, dobrze? Mówić
5: dobra.
0: Głośno. Dobra? Dobra. Dobrze, być może biorę to na siebie. 12 sekund odmierzam. Wolne.
5: Odsła.
0: Ocalić.
5: Alej.
0: Krwawiące.
5: Serce.
0: Przeżyj.
5: Tak.
0: No, tutaj to nam się czas skończył, ale słyszałem, że było też blisko. No cóż, 14 6 200 500. Drodzy Państwo, zapraszam do naszej zabawy. Zapoznajcie się jeszcze z twórczością grupy Lombard. Przypomnijcie sobie tytuły tego zespołu. 5 zestawów tym razem do wyboru. Ze wszystkimi już zostaliście Państwo zapoznani. Teraz zrobimy sobie przerwę i żeby nie było, grupa Lombard kryształowa. ten utwór, tytuł tego utworu w zestawie się nie znajduje.

Grzegorz Stróżniak. Z grupą Lombard. Grupa Lombard to Grzegorz Stróżniak, rzecz jasna i kryształowa. Dlaczego to nie ja? Zadają sobie Państwo pytanie. Dlaczego nie udało się wygrać jeszcze artbooka 40x40? Bo albo skończył się czas, albo za długo się zastanawialiśmy nad tytułem utworów. Wszystkie zestawy zostały już otworzone, także mamy, chyba będzie łatwiej w naszej dalszej części zabawy, ale do niej wrócimy tuż po wiadomościach pogodowych, te o 13:30, teraz Dawid Kwiatkowski beze mnie. Wy zostańcie z Radiem RDN Małopolska, zostańcie z nami, absolutnie tak. Jeszcze raz przypominam, artbook 40x40 do wygrania zespołu Lombard, który będzie można odebrać podczas koncertu 17 października. Bilety są jeszcze dostępne na tenże koncert w Centrum Sztuki Mościce. Dodatkowo koncert będzie rejestrowany, więc warto być w tym miejscu właśnie tego dnia i wpisać się w historię grupy Lombard, a jest to 45-lecie, a do tego jeszcze można będzie zaśpiewać z zespołem, ale wcześniej trzeba swoje zgłoszenie wysłać drogą internetową, odpowiedni formularz wypełnić, wygrać przesłuchania, które odbędą się 12 października i wówczas może to będzie pierwszy krok do wielkiej estrady. Dawid Kwiatkowski, beze mnie. Mamy.

0: naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Tarnowie jeszcze sporo promieni słonecznych, w Ciężkowicach również, ale w Zakliczynie już niekoniecznie. Tutaj wzrost zachmurzenia obserwujemy i tych chmur będzie przybywać. Temperatura też tam się już zaczęła wahać. Tak między 24 a 25 stopni pokazują termometry, no to już chyba więcej nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni i tutaj przelotne opady deszczu. Takich możemy spodziewać się również dzisiaj wieczorem i późnym popołudniem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Tyle na razie przynajmniej złotej polskiej jesieni. To także to już od jutra nie będzie złota, tylko słodna polska jesień. W piątek zachmurzenie, w sobotę więcej rozpogodzeń, ale niższe temperatury, 17 stopni, w niedzielę okolice 16 kreski, w poniedziałek 14 stopni i opady deszczu, całkowite zachmurzenie 13 października, to jest we wtorek, tylko 10 stopni. Teraz Wolver, jak wulkan.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
5: Spójrzmy teraz na ulicę Tarnowa. Te puste. Bez większych kłopotów poruszamy się po mieście. Płynnie jedziemy ulicą Lwowską od Nowego Szpitala, chociaż przy rondzie, przy ulicy Okrężnej krótka kolejka i przy Orkana także. Na tym odcinku więcej samochodów, ale później już spokojnie dojeżdżamy dalej Jana Pawła II albo Słoneczną. Mkniemy w kierunku Sitki i Słowackiego aż do ulicy Plikowskiej, Pustki. Na Mickiewicza Alei Solidarności jest podobna sytuacja, czyli Szujskiego, Mościckiego. Tym ciągiem komunikacyjnym błyskawicznie dostajemy się do Mościc. Krakowską też do Mościc dostaniemy się bez większych problemów. Przy Warsztatowej na chwilę zatrzymają nas światła. Przy ulicy Czerwonej względny spokój, także jedziemy ulicą Czerwoną i tutaj także ruch niewielki. Albo w stronę Krakowa, a ruch umiarkowany. Na ulicy Tuchowskiej, Gumińskiej i Dąbrowskiego także tutaj o dziwo w miarę spokojnie. No i jedynie na Konarskiego przy ulicy Tuchowskiej na tym odcinku w krótkim trochę więcej samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Cześć, tu Marta Cugier
7: i Grzegorz Stróżniak.
6: Zespół Lombard.
7: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z wami spotkać.

0: Przeżyjcie to z nami.
1: Do zobaczenia na naszych koncertach.
0: Zapraszamy.
2: 14,6, 200, 500 w moich rękach cały czas. Artbook, który będzie można odebrać podczas koncertu zespołu Lombard 17 października. Lombard na scenie już od 45 lat zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy, a jego koncerty są gwarancją emocji, doskonałego brzmienia i ponadczasowych przebojów. I o te przeboje dzisiaj Państwa pytam do wygrania Artbook 14,6, 200, 500. 5 zestawów otwartych. Można wybrać, można odpowiedzieć.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
3: A witam po raz drugi.
2: Czyli udało się. Pani po raz drugi, czyli kto? Pani Krys...
3: Udało się, ale przedtem tak marnie słuchałam, że nie wiem czy trafię się, bo przecież nie myślałam, że się uda.
2: Że się uda dodzwonić. No to trzeba właśnie cały czas wierzyć.
3: I teraz mam coś wybrać i mogę te, które już były, tak?
2: Tak, tak, tak. No jest pięć zestawów, nie wszystkie... Zestawy zdążyłem zapoznać Państwa ze wszystkimi do końca, bo upłynął nam czas i niektóre utwory nie są jeszcze znane, ale no większość chyba już poznaliśmy.
3: Tak, jak to sobie trafić, nie pamiętam, który to był, ale pobawimy się.
2: To co, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty lub piąty, 45-lecie, 5 zestawów, 5 pytań.
3: Piąty też był, tak?
2: Wszystkie były już. Teraz już,
3: to już... A wszystkie były. Mhm. No to wie pan, panie Jerzy, jak ja słucham. To znaczy słucham cały czas, tylko ja jestem skoncentrowana. Dobra, no to pętliczek, nie mam pojęcia, piątka.
2: Piątka jednak, dobra, piątka. Piątka, no dobra, to co, czas 12 sekund. No to jest 12 sekund.
3: To jest niedobre, bo człowiek nie potrafi zebrać tak szybko myśli. No ale dobra, jedziemy, pobawimy się.
2: No tak, no próbujemy. Jeszcze raz imię. Krystyna, tak? Dobrze pamiętam?
3: Krystyna.
2: Dobra, no to czas start. Wolne.
3: Odsłon.
2: Ocalić.
3: Serca.
2: Krwawiące.
3: Serce.
2: Przeżyj.
3: To tam.
2: Na.
3: Nie słyszałam, co tam było.
2: Nasz.
3: Nasz kapitanie, tak?
2: Tak, ale wystarczyło na 4.
3: To ta wasza.
2: Na 12 sekundzie, na 11 sekundzie. No to udało. No co, i wystarczyło czasu? Wystarczyło?
3: No wystarczyło, ale to tak na styk. No już to, no widzi pan.
2: Bałem się o te serca, bo tutaj było ocalić serca i krwawiące serce. Udało nam się. To no przeżyj to.
3: Słyszałam. Chyba nawet nie w naszym radiu.
2: No proszę. Także dobrze. Także mamy to i wystarczy odpowiedzieć na 4, bo powiedziałem, jest 45-lecie, 5 tytułów, a wystarczy odpowiedzieć na 4 i mamy 45 lat.
3: No to nie traćmy, ale najważniejsze, że jest. A myślę, nie dzwonię, bo nawet szkoda się tego, znowu mi się nie uda, ale myślę.
2: No, to trafiliśmy pięknie. Piątka. Piąty zestaw, 4 odpowiedzi, no cudnie. Lepiej się nie mogło złożyć. Pani Krystyno, no to pani wręczam z ogromną przyjemnością ten niezwykły album 40 grupy Lombard. Wie pani, że to jest biały kruk, jeżeli chodzi o wydawnictwo fotograficzne.
3: Nie, znałam tam tych rozmów, co rozmawialiście z Tanią, Martą i Boże, ucieka mi nazwisko, jakby nie widziała.
2: Grzegorzem Stróżniakiem.
3: No właśnie, Stróżniakiem, jest to moje piękne lata.
2: Pani Krystyno, wielkie brawa, owacje dla pani, gratuluję raz jeszcze. No i oczywiście widzimy się w tej sytuacji na koncercie, pani Krystyno, bo z rąk...
3: Nie mam biletu.
2: To się zorganizuje, prawda? Bilety są w Centrum Sztuki Mościce. A można jeszcze wziąć udział w konkursie wokalnym. Dlaczego nie?
3: Dziękuję bardzo. No to nie będzie się odbywał, ale chyba pójdę posłuchać, jak śpiewają.
2: Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiemy dokładnie, jak będzie można zrealizować tę cenną nagrodę. Dziękujemy pięknie. No i Państwo także przeżyjcie to z zespołem Lombard 45-lecie obecności na polskiej rockowej scenie od 81 roku, dokładnie od października, dokładnie 26 października. Koncert jest 17. Także piękny to czas. Przeżyj to sam.

0: Przeżyj to sam i to właśnie ten przebój, ten hymn pokolenia będzie można wraz z zespołem Lombard zaśpiewać na scenie i inny wybrany przez siebie numer, oczywiście z repertuaru grupy Lombard. Przesłuchania odbędą się 12 października w Domu Kultury Westerplatte, ale do tego konkursu można zgłosić się do 10 października, czyli mamy jeszcze dni dwa. Drogą mailową szczegóły tego konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej rdn.pl. Jedyny warunek to skończony 14 rok życia. Górna granica wieku nie została wyznaczona, więc każdy może wziąć udział, kto skończył 14 lat w naszej zabawie, w zabawie ogłoszonej przez zespół Lombard. No to ja gratuluję raz jeszcze pani Krystynie, która odbierze z rąk zespołu Lombard bardzo wartościowy artbook 40x40. I jeszcze tylko dodam poszczególne, może przeczytam, podam tytuły utworów, których nie udało się rozpoznać, albo po prostu brak czasu sprawił, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Pani Krystyna poradziła sobie z piątym zestawem doskonale: Wolne od cła, Ocalić serca, Krwawiące serce, Przeżyj to sam i nasz ostatni taniec o jeden to był Dreszcz, Przeżyj to wiadomo, to sam, Déjà vu, to pełny tytuł, to był To już było. Także tutaj jeszcze tego bym oczekiwał, nie tylko déjà, ja zdążyłem powiedzieć, a już ktoś mówił vu. Déjà vu, pełny tytuł, To już było. No i oczywiście szklana, tutaj chyba nawet nie dotarliśmy do naszej szklanej pogody. Nasz ostatni to oczywiście taniec. Adriatyk to ocean gorący. Taniec z kolei to pingwina na szkle. Diamentowa, tutaj nie było odpowiedzi. Kula, diamentowa kula. Utwór chętnie grany w rozgłośniach radiowych i także na koncertach. Śmierć, tutaj chyba nawet nie doszliśmy do tego pytania. Śmierć, dyskotece. Mam dość. Często też tak mówimy. Stan to oczywiście gotowości. Droga to pani. Z telewizji znowu radio. Tutaj była poprawna odpowiedź, pamiętam, no ale nie doszliśmy chyba do pytania, kto mi zapłaci za łzy. Anatomia, ja płynę i gołębi puch. Mister oczywiście of America. Szara maść, tutaj chyba nie doszliśmy do tego pytania. I gwiazdy rock'n'rolla, tutaj także tego nie zostało podane, ale chyba utwór byłby doskonale rozpoznany. Dobrze, jeszcze raz przypomnę, koncert 17 października grupy Lombard. Bilety do nabycia w Centrum Sztuki Mościce. Można wziąć udział także w przesłuchaniach do 10 października, się słuchacze zgłaszają. A ja mam teraz jeszcze na otarcie łez zaproszenie, ale już nie na koncert, nie na koncert zespołu Lombard, ale na film. Dzisiaj o godzinie 18 Cinemarzenie, inne spojrzenie na kino. Jest to koncert, ale dotyczy jak najbardziej muzyki, zresztą już sam tytuł mówi za siebie. Dyrygent. To film Andrzeja Wajdy z 1979 roku. Marta to młoda skrzypaczka, która poznaje w Nowym Jorku słynnego dyrygenta Johna Lasockiego. Przed laty łączyła go z jej matką wielka miłość. Pod wpływem spotkania odżywają wspomnienia i postanawia przyjechać do Polski. Mąż Marty, Adam, będący również dyrygentem, widzi w wizycie mistrza szansę dla siebie, ale z czasem dostrzega też coś innego. W roli Adama Andrzej Seweryn, który dostał za tę kreację Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. 146-200-500 pod tym numerem telefonu do odebrania zaproszenie ważne dla osób dwóch. Jeżeli dysponujecie dzisiaj czasem o godzinie 18, Kino Marzenie zaprasza, zaprasza Radio RDN Małopolska. To inne spojrzenie na kino. Film pod tytułem Dyrygent. Teraz list napisze nam Kasia Nosowska z zespołem Hej. A ja czekam na Państwa telefony. O, może tutaj ktoś jest z nami i szybciutko wręczymy zaproszenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto mam, z kim mam przyjemność, komu będę mógł wręczyć?
1: Grażyna.
0: Pani Grażynie wręczam zaproszenie, bo rozumiem, że pani dzwoni w tej sprawie do nas, tak?
1: Tak, tak.
0: Odświeży sobie pani ten film, bo film do młodych nie należy z 79 roku, czy to będzie pierwsza projekcja pani, dla pani?
1: Pierwsza.
0: Dyrygent nieznany dla pani, no to tym bardziej polecamy i zapraszamy do zapoznania się z tym obrazem Andrzeja Wajdy. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenie ważne dla osób dwóch, dobrze?
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia i seansu życzę.

Charakterystyczny głos Kasi Nosowskiej, Hej i List. Teraz o miłości zaśpiewa nam Kaja. Utwór zatytułowany po prostu Miłość, nawet bez słowa, po prostu. 4,5 minuty do godziny 14. O 14 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. A teraz dużo miłości życzymy wszystkim tym, którzy przyjmują życzenia imieninowe. Na liście są Brygida, Pelagia, Laurencja, także Marcin, Ludwik, Waleria, Symeon, Taida, Marciusz, Artemon. Wszystkiego co dobre, miłe, piękne i szlachetne dla Was i miłość. Stoi.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Kanadyjska pisarka, laureatką literackiego Nobla. Czy na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu zmienią się zasady ruchu drogowego?
2: Proszę zauważyć, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest ograniczenie prędkości, jest wyniesione przejście dla pieszych.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kanadyjska pisarka Anne Carson, laureatką literackiego Nobla, decyzję ogłosiła sekretarz szwedzkiej akademii Ingrid Kalberg. Literackiego Nobla za 2026 rok otrzymuje kanadyjska pisarka Anne Carson za śmiałą i kreatywną twórczość, która stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury w swobodnym dialogu z tradycją. Anne Carson jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką, autorką kilkunastu książek. W ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Władze Nowego Sącza zwrócą się do policji o wszczęcie wzmożonych kontroli drogowych na Alejach Piłsudskiego, gdzie w ostatnią sobotę doszło do tragicznego potrącenia 50-letniego mężczyzny. Sytuację już analizuje miejski Zarząd Dróg. Zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek przypomniał, że odcinek wspomnianej ulicy jest już w odpowiedni sposób oznakowany, a podstawową sprawą, aby nie dochodziło do nieszczęść, jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
2: Proszę zauważyć, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest ograniczenie prędkości, jest wyniesione przejście dla pieszych, oświetlone przejście dla pieszych, oznaczone, są zapewnione chodniki z wysokimi poboczami po obu stronach. No, jednak kierujący pojazdem, z tego co wiemy, nie zachował dozwolonej prędkości i doszło do tego tragicznego zdarzenia. Więc tak naprawdę niekoniecznie błędy czy zawinienia osób postronnych, a czasami to błąd kierowcy powoduje najwięcej tragicznych skutków.
1: Ewentualne zmiany, chociażby dodatkowe ograniczenia prędkości na konkretnych odcinkach ulic, jak przypomniał Artur Bochenek, są wprowadzane przez Miejski Zarząd Dróg zawsze po konsultacjach z policją.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Największą jego wartością była służba ojczyźnie. Tak kapitana Tadeusza Lutaka wspominał na antenie RDN Małopolska Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego i dyrektor biura poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego. Kapitana pancerza, najstarszego kombatanta Wojska Polskiego i najstarszego mężczyznę w Polsce spotkał osobiście. Tadeusz Lutak zmarł 5 października, kilka tygodni po swoich 109 urodzinach. Żołnierz Armii Krajowej i uczestnik wojny obronnej 1939 roku pozostawił po sobie nie tylko niezwykły życiorys, ale też przesłanie, które, jak podkreśla Paweł Ciszczoń, warto zachować w pamięci.
3: Miałem tylko raz okazję spotkać kapitana kilka lat temu na jednych z jego ponad już setnych urodzin. Przede wszystkim człowiek, który z uśmiechem patrzył w przyszłość i z uśmiechem patrzył w przeszłość, więc sądzę, że nie żałował tego, co robił, tego, co dokonywał. Jak jego praca powinna być odbierana? Przez młodych przede wszystkim jako poświęcenie się w 100% dla Polski. To człowiek, który oddał wszystko, co mógł, a był najstarszym Polakiem żyjącym. Na Podkarpaciu, również na Podkarpaciu mieszka najstarsza Polka i to w powiecie strzyżowskim, więc to powiat, który warto się osiedlić.
1: Po mszy świętej odprawionej w kościele świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie ciało kapitana Tadeusza Lutaka zostanie złożone na cmentarzu świętego Michała w Strzyżowie.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy przebudowa 200-metrowego odcinka ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu między rondem przy szpitalu do stadionu miejskiego. Zostanie wymieniona nawierzchnia drogi, ale też ścieżka rowerowa. Ponadto przejścia dla pieszych mają być lepiej doświetlone. Remont Kilińskiego ma się rozpocząć, gdy choć częściowo zostanie przywrócony ruch na remontowanej ulicy Pieczkowskiego. Tak przekazał prezydent Nowego Sącza.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Żyjemy szybciej, jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami i coraz częściej porównujemy swoje życie z tym, co widzimy w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób doświadcza kryzysów psychicznych. Zdaniem psychiatry Marcina Stefańskiego nie oznacza to jednak, że jesteśmy dziś mniej odporni psychicznie. Po prostu żyjemy w środowisku, które znacznie mocniej obciąża naszą psychikę. Kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w zespole Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie w audycji Bez Skierowania zwracał uwagę, że na kondycję psychiczną wpływają chociażby predyspozycje biologiczne, doświadczenia życiowe, relacje z innymi, ale też ogromna liczba docierających do nas bodźców, między innymi z mediów społecznościowych.
4: Przybyło nam właśnie bodźcowania, że przybyło nam pewne informacje, środowisko się zmieniło, że to środowisko niekoniecznie uznaje nasze potrzeby właśnie nie wynikające z naszej biologii, nie wiem, z możliwości przetwarzania informacji przez ludzki mózg, który jest no, dość starym organem tak rozwojowo, jeżeli mówimy to o filogenezie, prawda? I na przykład dopływ informacji może wpływać na różne właśnie obszary, nie wiem, naszej osobowości. No, ktoś, kto już ma rozwinięty nie wiem, perfekcjonizm przez kontakt na przykład z, nie wiem, z Facebookiem czy z jakimiś innymi mediami, gdzie podgląda innych, może nabrać mylnego przeświadczenia, nie wiem, że jest od kogoś gorszy, lepszy, no i tak dalej. I wejść no, w porównywanie się na przykład. No, i to może wpływać na jego samoocenę. To jest jeden z wielu przykładów.
1: Powtórki audycji Bez Skierowania z udziałem lekarza psychiatry Marcina Stefańskiego można posłuchać dzisiaj o 22:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jeszcze słonecznie, jeszcze ciepło, ale są miejsca, gdzie przewaga chmur jest widoczna i będzie chmur przybywać w godzinach późnych, popołudniowych, wieczornych. Mogą pojawić się już pierwsze przelotne opady deszczu, których więcej będziemy doświadczać w jutrzejszy poranek, piątek deszczowy i pod parasolem, ale o tej porze jutro być może też wyjrzy słońce, ale już nie będzie tak wysokiej temperatury, jedynie 15 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Tak, jutro 15-16 to maks, a dzisiaj być może będzie więcej, bo mamy znowu 25, delikatnie powyżej 25 kreski, także lekko temperatura się

0: Jak na filmach, Janita Lipnicka otworzyła kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Zaproszenie na film Dyrygent już zostało rozdane. Gratuluję raz jeszcze. Jeżeli nie widzieliście tego obrazu, tego dzieła Andrzeja Wajdy, no to warto wybrać się dzisiaj do kina Marzenie o godzinie 18. A przy okazji filmów to już chyba jutro premiera filmu Mniej Obcy, film o Janie Borysewiczu. A skoro Lady Punk został wymieniony, no to za chwilę. Wciąż bardziej obcy.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Tak, film biograficzny o legendzie polskiego rocka Janie Borysewiczu już tuż będzie można obejrzeć na platformie. W internetach trzeba szukać. A teraz daleko nie trzeba szukać obcego. Wciąż bardziej obcy i Lady Punk. Jest 12 i pół minuty po godzinie 14. Mówię o czasie, bo za chwilę jeden z czasochłonów.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
0: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
2: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Według niektórych naukowców czas nie istnieje, a zegary, które towarzyszą nam na co dzień z fizycznego punktu widzenia, nie mierzą jego upływu, tylko pomagają nam w organizacji naszego życia. Jednak to, czego nie potrafimy zobaczyć czy dotknąć, nie oznacza, że nie istnieje. Święty Augustyn rozważa w 11 księdze Confessiones różne aspekty czasu. Wypowiada pogląd, że jest on bezcenny, nierozłączny ze zmianą, ruchem, stanowi pewien wymiar świata materialnego i wiąże się z przemijalnością. Teraźniejszość, to co istnieje materialnie, jest dla niego czasem zauważanym, choć nieuchwytnym. Przeszłość, to co istniało, pamiętanym, a przyszłość, to co będzie istniało, oczekiwanym. Waha się jednak, czy te dwie ostatnie odmiany gdziekolwiek jeszcze już istnieją. Z całą pewnością stwierdza zaś, że czas stworzył Bóg, który znajduje się poza nim. W nieoczekiwanej zmianie czasu, ONA, koła czasu.

Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile. Trwaj chwilę.

Tak, nowy czas, a właściwie zmienimy czas już za chwil kilka, dokładnie za dni 17, a za minut 5 wiadomości. Teraz Mazotap, wstawaj, imię Tech Szcześniak.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.
9: Zadaniem rządu jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, by ograniczyć ryzyko kolejnych ataków przemocy, mówi premier Donald Tusk po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Szef rządu zwrócił uwagę, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
10: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem, w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń. Bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
9: Rano w szkole w Leszczydole Nowinach 15-latek zaatakował nożem woźną. Kobieta zmarła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób i okaleczył siebie. Z kolei w szkole w Sierpcu atak planował 17-latek. Dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się w tym przypadku zapobiec napaści.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
9: 148 km na godzinę jechał przez przełęcz pod Ostrą jeden z kierowców. Przekroczył dozwoloną prędkość o prawie 60 km na godzinę. Podczas dwudniowych kontroli na drodze z Limanowej do Kamienicy policja wystawiła kilkanaście mandatów za niedozwoloną jazdę. Trzem kierowcom zabrała prawo jazdy. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
12: Limanowska drogówka wzięła pod lupę odcinek drogi ze Starej Wsi na przełęcz pod Ostrą. To właśnie tam mieszkańcy zgłaszali łamanie przepisów drogowych. Jeden z kierowców w miejscu, gdzie ograniczenie wynosi 90 km na godzinę, jechał z prędkością aż 148 km na godzinę. Dwóch innych kierowców przekroczyło prędkość w innych punktach drogi Limanowa-Kamienica, jadąc ponad 100 km na godzinę. W tych trzech przypadkach kierującym zabrano prawo jazdy, bo przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Łącznie mundurowi przeprowadzili przez dwa dni 46 kontroli drogowych, podczas których wystawili 36 mandatów karnych, w tym 19 za przekroczenie prędkości. Policjanci oprócz trzech zabranych praw jazdy dokonali też 5 pouczeń i wystawili jeden wniosek o ukaranie do sądu.
9: Noce i dnie stały się najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczono kilkadziesiąt egzemplarzy tej powieści Marii Dąbrowskiej. Prawdziwy szturm na bibliotekę zbiegł się w czasie ze zdjęciami, które w ostatnim czasie powstawały na tarnowskiej Starówce, zauważa Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie.
13: Porównaliśmy sobie analogiczny okres z ubiegłego roku i właśnie teraz ten miesiąc wrzesień, październik 2026. Jeżeli chodzi o wypożyczenia nocy i dnie, no to mamy 6-krotny wzrost. To jest kilkadziesiąt wypożyczeń. Dużo wypożyczeń w tak krótkim czasie, biorąc jeszcze pod uwagę, że tam ten czas, kiedy produkcja tutaj się rozłożyła, ustawiła, to są właściwie te ostatnie dni. A to właśnie w tych ostatnich dniach mamy tą największą taką falę czytelników, którzy przychodzą. I co jest bardzo ciekawe, to nie jest wyłącznie młodzież. młodzież, która szuka lektury, ale jeżeli chodzi o właśnie noce i dnie, to głównie dorośli czytelnicy.
9: Drugą najbardziej rozchwytywaną książką w tarnowskiej bibliotece jest Lalka. Choć jest to lektura szkolna, to po powieść Bolesława Prusa sięgają też dorośli czytelnicy.
11: RDN kulturalnie.
9: W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej już w najbliższą sobotę odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, między innymi orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
0: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
9: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Coraz więcej chmur nad naszymi głowami, nie tylko w Tarnowie, ale w całym regionie, w Polsce południowo-wschodniej przybywa. Wzrost zachmurzenia jest bardzo widoczny, tym samym promieniom słonecznym coraz trudniej jest się do nas przebić. Na termometrach 24 stopnie, no jeszcze jest komfortowo, no ale w miarę upływu dnia będzie przybywać chmur nie tylko tych, które są ozdobą nieba, ale także tych, z których spadnie deszcz.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: RDN Małopolska, 14.35, no już prawie 36, budka sufera, gdyby jutra nie było, to być może by nie padało, ale jutro będzie piątek, od godzin porannych będą potrzebne parasole. Miejmy nadzieję, że przed południem wszystko się wypada i po południu już będzie pogodnie.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek statystyki policyjne. Bocheńscy policjanci odnotowali od rana jedną kolizję w miejscowości Trciana. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się ze sobą, na szczęście bez osób poszkodowanych. W Brzesku spokojnie upływa dzień, jedna bardzo drobna kolizja. W Dębicy cisza i spokój, informuje oficer dyżurny. Podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej bardzo spokojnie. Natomiast tarnowscy policjanci wezwani byli do zdarzenia, które zostało ostatecznie zakwalifikowane jako wypadek. Wypadek w Kąśnej Dolnej, gmina Ciężkowice. Dwie osoby poszkodowane. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy uderzył w budynek mieszkalny. Poszkodowane to dwie panie, kierująca pojazdem i pasażerka w wieku od około 60 i 70 lat. Obie kobiety zostały zabrane do szpitala. Poza tym wypadkiem kolizja w Brniu i na ulicy Krakowskiej, krzyżującej się z drogą do Huty. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy. Wyjeżdżam na ulicę Tarnowa i przybywa samochodów na Narutowicza przy ulicy Tuchowskiej, ale na Konarskiego w miarę spokojnie. Dąbrowskiego Gumniska teraz to skrzyżowanie jest oblegane. To jest kwestia zmiany świateł i już powinno być swobodniej. Przy Mostowej ruch niewielki, Okrężna ruch niewielki. Więcej samochodów na Lwowskiej między rondem Zesłańców Sybiru a rondem z ulicą Okrężną. Na alei Jana Pawła II spokojnie. Wyjeżdżamy z miasta bez większych problemów w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Do autostrady także ruch umiarkowany. Błonie spokojna, elektryczna spokojna. Bez większych problemów na Wyszyńskiego, ale na Alej Kwiatkowskiego już do Czerwonych Plonów ustawiła się kolejka. Krakowska przy Narutowicza jest ruch wzmożony, na ulicy Szkotnik więcej jest samochodów, przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej tutaj jest względny spokój. W Brzesku ruch umiarkowany, Kościuszki tradycyjnie i Głowackiego może więcej pojazdów, w Bochni na Floris, na Kazimierza Wielkiego i na ulicy Kościuszki tutaj też już widzimy, że jest więcej aut. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. 7 rzeczy. Liber i Mateusz Ziółko. Na zegarach 14 minut do 15.

0: Siedem rzeczy, Boże, Boże, ile tego jest? Siedem rzeczy, a przecież czasami jedna mała rzecz potrafi ucieszyć, prawda? Taki mały, drobny, skromny, niewielki prezent albo gest. Mało znacząca sytuacja mogą sprawić dużo, bardzo dużo przyjemności. Na przykład przyjemnie jest z Państwem się spotkać. W Polski Czwartek to już w ogóle. A o 15.30, no to już jesteśmy, prawda, normalnie u szczytu zenitu właściwie. Docieramy do zenitu. Noce i dnie. Najchętniej wypożyczalną książką w Tarnowie. Film kręcony w tym mieście zachęcił do czytania. I o tym będziemy mówić dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu od 15.30 do 17.00. Ten program polecam i zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po godzinie 16.00 naszym gościem będzie ksiądz Bogdan Mikołajczyk, koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, z którym porozmawiamy o Dniu Papieskim i o zbiórce na stypendia dla młodych, zdolnych ludzi z rodzin mniej zamożnych. Oczywiście nie zabraknie propozycji kulturalnych i wiadomości sportowych. Jak zawsze od poniedziałku do piątku od godziny 15.30 polecam w radiu RDN Małopolska. Słuchajcie nas.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto.

0: Hyundai. Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: Pójdź za mną. Oglądałem ostatnio zdjęcie zrobione przez artystę fotografika Kena Duncana. Jedna z fotografii przedstawia rybaka w łodzi na Jeziorze Galilejskim. To tam Jezus powołał swoich pierwszych uczniów. Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Dzisiaj rybak nosi dżinsy i ciepłą bluzę. I używa łodzi z silnikiem. Mimo tych drugorzędnych zresztą różnic, scena z Ewangelii ożyła przed moimi oczami. Oto miejsce, w które Jezus wybrał się na poszukiwanie uczniów. Nie poszedł do świątyni ani do synagogi, tylko tam, gdzie pracowali ludzie. Tam chodził po wodzie. Tam pomógł rybakom, którzy mieli za sobą nieudany połów. Zwyczajne miejsce. Jak te miejsca, w których i my się obracamy. Nie jakieś szczególne. Zwyczajni ludzie. Przeciętne okoliczności. I nieprzeciętny Jezus. Jezus, który mówi do nich: pójdź za mną. Ciekawe jest to, że On wciąż to mówi. Do zwykłych ludzi. W zwyczajnych miejscach. Przyjdź i naśladuj mnie.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
5: Słońce jakby mniej już o tej porze. 15 po 15 do zachodu słońca. Pozostało jeszcze 2 godziny 44 minuty, ale tak jak zapowiadali meteorolodzy, wzrost zachmurzenia w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych mogą pojawić się pierwsze krople deszczu. Życzenia dzisiaj imieninowe przyjmują Brygida, Marcin, Pelagia. Wszystkiego dobrego od RDM Opolska.

Tarnowie o tej porze ruch wzmożony na ulicy Starodąbrowskiej do ulicy Słonecznej. Na Mickiewicza, na tym rondzie Starodąbrowska, Mickiewicza także zrobiło się ciasno. Sporo samochodów jest w tej chwili na ulicy Starodąbrowskiej. Dużo aut jest też na ulicy Dąbrowskiego. Na Narutowicza, zwłaszcza jadąc od ulicy Krakowskiej, zagęszczenie pojazdów. Także wolno poruszają się samochody w kierunku ulicy Tuchowskiej. Mijamy Tuchowską i na Konarskiego nawet względny jest spokój. Na Lwowskiej między jednym a drugim rondem ciasno, zwłaszcza jadąc w stronę centrum Tarnowa. Jedziemy ulicą Słoneczną, tutaj płynnie Świtki Słowackiego, dojeżdżamy do Klikowskiej. Na Klikowskiej ruch wzmożony w kierunku ulicy Szkotnik. Ulica Szkotnik także jest mocno obciążona w tej chwili. Na Krakowskiej, przy Warsztatowej i na Warsztatowej do ulicy Krakowskiej teraz jest też sznur samochodów. Podobnie Krakowska Czerwona i Koszycka ruch jest wzmożony. W Brzesku tradycyjnie na Głowackiego i Kościuszki więcej jest samochodów w tej chwili. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości. I łapiemy wiatr w skrzydła. Andrzej Piaseczny na zegarach 20 minut po 15.

zakładamy skrzydła i otwieramy szeroko drzwi w tej części programu. Nie żegnam się jeszcze z Państwem, bo za chwil kilka pól z regionu. Zapraszam serdecznie. Teraz muzyka z kalendarza muzycznego. 8 października w 1945 roku urodziła się Ewa Lipska. Napisała teksty i udostępniła wiele wierszy wybitnym polskim artystom współpracując m.in. ze Skaldami, Markiem Grechutą, Grzegorzem Turnałem. I u nas Skaldowie i utwór Nie domykajmy drzwi.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
6: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
5: Interwencje.
7: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
5: Opinie.
8: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
5: Fakty.
9: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
10: Romowie go kochali. Pożegnają księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny.
11: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli. Tak normalnie go będziemy żegnać jak swojego członka rodziny, czyli tak po romsku. Z muzyką, ze śpiewem.
10: Czy na alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu można coś zmienić, aby było tam bezpieczniej? Tragiczny wypadek, w którym kilka dni temu zginął pieszy, sprowokował dyskusję na ten temat.
12: Można optycznie zawęzić pasy ruchu, można zastosować wyłukowanie większe, można zastosować inne elementy inżynieryjne.
10: W budynku Biblioteki i Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu powstała filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
13: Przemówiły za tym chociażby właśnie dostępność zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i parkingi, więc myślę, że te oczekiwania będą zrealizowane.
10: Noce i dnie najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Film kręcony w tym mieście zachęcił do czytania.
14: Serial, produkcja filmowa może być nie tylko przypomnieniem dla książki, ale może być początkiem właśnie drogi do książki. Często się mówi, że to jest konkurencja dla książki. Ja to tak obserwuję zupełnie w drugą stronę, że to jest często początek tej drogi do książki.
10: A po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Bogdan Mikołajczyk, koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, z którym porozmawiamy o Dniu Papieskim i o zbiórce na stypendia dla młodych, zdolnych ludzi z rodzin mniej zamożnych. W czwartek 8 października 2026 roku Jerzy Olszówka, kłaniam się słuchaczom Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i w imieniu reporterów stacji zapraszam do godziny 17 na informacyjne podsumowanie dnia. Zostańcie z nami. Lady Punk po polsku jak najbardziej. Zostań ze mną!

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.
2: Traktowaliśmy księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny. Wiele mu zawdzięczamy, mówi Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce z siedzibą w Tarnowie. Społeczność romska ze smutkiem przyjęła informację o śmierci krajowego duszpasterza Romów. Wczoraj kapłan zginął w wypadku drogowym. Relacja Ewy Biedroń.
3: Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Jego auto zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kapłan został zabrany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Był lubianym i szanowanym kapłanem, wspomina Adam Andrasz.
4: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny. Większość czasu swojego poświęcał dla społeczności romskiej. To nie tylko jeżeli chodziło o samą wiarę, ale wszystkie sprawy związane z normalnym życiem tej społeczności romskiej. Problemy, które dotykały i dotykają tą społeczność, również starał się rozwiązywać. Nie było, nie ma i nie będzie na razie na pewno drugiego takiego. Dla mnie był przyjacielem, takim bardzo serdecznym. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, no to go naprawdę strasznie go kochały dzieciątka i młodzież.
3: Ksiądz Stanisław Opocki przez prawie 40 lat swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem Romów. Najpierw w diecezji tarnowskiej, a później w całej Polsce, mówi biskup Leszek Leszkiewicz.
5: Ksiądz Opocki to w zasadzie całe swoje kapłaństwo spędził duszpasterzując Romom i w diecezji, i był krajowym też duszpasterzem Romów. I całe jego kapłaństwo to była taka służba tej grupie, która jest obecna także i w naszej diecezji, w różnych częściach Polski. Jak go pamiętam, to zawsze był między jedną społecznością, drugą społecznością, zawsze w drodze. Starannie przygotowywał pielgrzymki Romów do Limanowej, do Zabawy. Poświęcił się właśnie temu duszpasterstwu. Położył taki mocny ślad właśnie na duszpasterstwie Romów i w Polsce, i w naszej diecezji.
3: Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce, zapowiada, że Romowie wezmą udział w pogrzebie swojego duszpasterza.
4: Tak normalnie go będziemy żegnać jak swojego członka rodziny, czyli tak po romsku. Z muzyką, ze śpiewem. No i będziemy o nim oczywiście też tam wspominali. Będziemy o nim mówili tak, jakby był obecny wśród nas cały czas. On dla nas żył, żyje i będzie żył, bo to jest no, rodzina, najbliższy.
3: Twórca pierwszej na świecie ekspozycji poświęconej historii i kulturze Romów, antropolog i romolog Adam Bartosze, wspomina, że ksiądz Stanisław Opocki poznał realia życia Romów, będąc wikariuszem w parafii w Łososinie Górnej.
6: Duża osada romska w Koszarach, przysiółek Łososiny, i zajął się tam duszpasterstwem. Może ja wspomnę, skąd to zainteresowanie księdza Romami. Mianowicie on w czasie studiów marzył o tym, aby być misjonarzem. To misjonarskie środowisko tam znalazł, w Łososinie, gdzie mieszkało wtedy no kilka, czy może więcej jak kilka rodzin romskich, w bardzo kiepskich warunkach. Bardzo mocno zaangażował się w duszpasterstwo wśród tych Romów, a ponieważ był związany mocno z parafią również w Limanowej, gdzie jest cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej, padł mu pomysł do głowy, aby Romów zorganizować właśnie w formie pielgrzymki corocznej. W tym roku obchodziliśmy 40. pielgrzymkę.
3: I jak dodaje Adam Bartosz, duszpasterz Romów, ksiądz Stanisław Opocki, był bardzo zaangażowany w niesienie pomocy konkretnym ludziom.
6: Zaangażował się w pomoc, taką bardzo humanitarną pomoc. Pomagał tym ludziom w rozmaity sposób i pieniędzmi, i załatwiał wszelkie sprawy bytowe, zdrowotne, sprawy edukacyjne. To była taka wielka instytucja w człowieku, który no, nie robił wrażenia takiego mocarza. To ujmowało ludzi. Właśnie to taka serdeczność, otwartość, bardzo wiele tym zyskiwał.
3: Ksiądz Stanisław Opocki znany był także z tego, że organizował ogólnopolskie pielgrzymki Romów. W tym roku odbyła się ona po raz 40. Na przestrzeni lat Romowie pielgrzymowali głównie do Limanowej, gdzie w sanktuarium znajduje się łaskami słynąca Pieta Matki Bożej, ale także do Wałrudy i Zabawy, czyli do miejsc kultu Dziewicy i Męczennicy Błogosławionej Karoliny.
2: Postać kapłana przypomniała Ewa Biedroń. We'll be right back. Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach dobrze nastawionych 20 minut do godziny 16.

0: Puls Regionu, kwadrans do 16. W Pulsie Regionu teraz Nowy Sącz. Po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu wraca pytanie o bezpieczeństwo pieszych na ruchliwych drogach miasta. O zmiany może wnioskować Miejski Zarząd Dróg, a opinię w tej sprawie wydaje policja. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: O tym wypadku słyszał nie tylko cały Nowy Sącz, bo mówiły o nim też ogólnopolskie media. Po brawurowej jeździe 21-latka i śmiertelnym potrąceniu przez niego 50-letniego mężczyzny wielu zastanawia się nad tym, dlaczego. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii, a sądeczanie mają swoje zdanie na temat jazdy kierowców między innymi alejami Piłsudskiego oraz samego bezpieczeństwa w tamtym rejonie.
2: Tragicznie.
3: Za szybko czy
2: za szybko, a szczególnie obwodnicą. Wszyscy myślą, że jak już lewy pas jest 60, mrugają światło. Wyobrażają sobie, że są królami tego odcinka drogi. Że...
3: Pan strictować o Piłsudskiego?
2: Tak. A jak już policja jedzie, wszyscy potrafią jechać 60.
4: Jeśli chodzi o kierowców, to jest tragedia. Jeśli chodzi o pieszych, to jest też tragedia. To są dwie strony medalu.
5: Samo karanie nic nie da, bo to musi być świadomość jakaś. Jeżeli to był młody człowiek, brał udział w wyścigu, no to jakieś sankcje powinien podnieść, łącznie z zakazem prowadzenia pojazdu.
1: Pojawiają się też głosy na temat bezpieczeństwa na alejach Piłsudskiego w rejonie tak zwanego Dzikiego Ronda. Światła, dodatkowe znaki, co można tam wprowadzić lub zmienić. O to zapytany został Bogusław Żydkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
6: Można optycznie zawęzić pasy ruchu poprzez zastosowanie oznakowania poziomego. No, można zastosować wyłukowanie większe przy dojeździe do ronda, które jakby zmuszą kierowców do zwalniania. Można zastosować inne elementy inżynieryjne, które no, jakby poprawią bezpieczeństwo w tym rejonie.
1: Bogusław Żydkowicz podkreśla jednak, że pytanie o rozwiązania powinno być wcześniej kierowane do zarządcy drogi.
6: My jako policja opiniujemy projekt organizacji ruchu i w przypadku, gdy taki projekt do nas wpłynie przez organ zarządzający ruchem na drogach, no to my pochylimy się nad tematem i stwierdzimy, czy no, jest to przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami i rozważymy również, czy przyniesie to zamierzony efekt.
1: Aleje Piłsudskiego w Nowym Sączu to odcinek drogi krajowej numer 75. Jeśli dana krajówka przebiega w granicach miasta na prawie powiatu, to odpowiedzialność za nią automatycznie spada na taki samorząd, w tym przypadku na Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, podlegający pod władzę miasta. Zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek powiedział radiu RDN Nowy Sącz, że MZD prowadzi już analizę sytuacji na alejach Piłsudskiego i Dzikiego Ronda i jeśli będzie taka potrzeba, wnioski zostaną przekazane sądeckiej drogówce. Władze miasta będą wnioskować o wzmożone kontrole policji w tych okolicach. Artur Bochenek zwraca jednak uwagę na jeszcze inną kwestię, jeśli chodzi o aleje Piłsudskiego.
7: Proszę zauważyć, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest ograniczenie prędkości, jest wyniesione przejście dla pieszych, oświetlone przejście dla pieszych, oznaczone, są zapewnione chodniki z wysokimi poboczami po obu stronach. No, jednak kierujący pojazdem, z tego co wiemy, nie zachował dozwolonej prędkości i doszło do tego tragicznego zdarzenia. Więc tak naprawdę niekoniecznie błędy czy zawinienia osób postronnych, a czasami to błąd kierowcy powoduje najwięcej tragicznych skutków.
1: Na razie nie wiadomo, czy Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu skieruje ewentualne wnioski o zmianę organizacji ruchu na alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu. Wiadomo natomiast, że 21-letni sprawca śmiertelnego wypadku z 3 października był trzeźwy. Usłyszał już zarzuty, za które grozi do 10 lat więzienia i przebywa w tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. 20-letni kierowca BMW podejrzany o udział w nielegalnym wyścigu samochodowym, w wyniku którego doszło do tragedii, nie trafi do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora.
0: Z Nowego Sącza relacjonował Łukasz Raczkowski. A za chwilę w Pulsie Regionu o popularności lalki.

0: Produkcja filmowa może być początkiem drogi do książki, przekonują tarnowscy bibliotekarze. Jak się okazuje, mieszkańcy regionu wypożyczyli niemal wszystkie egzemplarze Lalki i Nocy i Dni. O powody pytała Jolanta Moździerz.
1: Noce i Dnie stały się najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczono kilkadziesiąt egzemplarzy tej powieści Marii Dąbrowskiej. Prawdziwy szturm na bibliotekę zbiegł się w czasie ze zdjęciami, które powstawały na tarnowskiej starówce, zauważa Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie.
2: Porównaliśmy sobie analogiczny okres z ubiegłego roku i właśnie teraz ten miesiąc wrzesień, październik 2026. Jeżeli chodzi o wypożyczenia Nocy i Dnie, no to mamy sześciokrotny wzrost. To jest kilkadziesiąt wypożyczeń, dużo wypożyczeń w tak krótkim czasie, biorąc jeszcze pod uwagę, że tam ten czas, kiedy produkcja tutaj się rozłożyła, ustawiła, to są właściwie te ostatnie dni. A to właśnie w tych ostatnich dniach mamy tą największą taką falę czytelników, którzy przychodzą. I co jest bardzo ciekawe, to nie jest wyłącznie młodzież, która szuka lektury.

0: jak ta produkcja powstaje. Możemy pomyśleć sobie, jak ta historia jest przekładana jakby w te realia, w te miejsca, które po prostu na co dzień dobrze znamy. To w sposób naturalny to wzbudza zainteresowanie. Interesujemy się serialem, interesujemy się aktorami, bohaterami i za chwilkę pojawia się takie pytanie, no a jak to wygląda w książce? Właśnie serial, produkcja filmowa może być nie tylko przypomnieniem dla książki, ale może być początkiem właśnie drogi do książki. Często się mówi, że to jest konkurencja dla książki. Ja to tak obserwuję zupełnie w drugą stronę, że to jest często początek tej drogi do książki, zainteresowania się książką.
1: Tymczasem z przestrzeni Tarnowa znika scenografia, która pojawiła się tu na potrzeby kręcenia Nocy i Dni. Zdjęcia do historycznego filmu dobiegły już końca. Kiedy były kręcone, wzbudzały jednak ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców regionu.
2: Chciałabym zaprosić panie aktorki ze środka.
3: Dziękuję. To pięknie. Wolany to w tą stronę idzie.
4: To jest po raz pierwszy coś takiego w Tarnowie, więc warto zobaczyć tak pięknie przygotowane dekoracje, aktorów na żywo.
5: Stare Miasto współgra z filmem. Podziwiałam tych, którzy przygotowywali, ile spokoju, współpracy. Czułam, że to każdy jest na swoim miejscu.
1: Zdjęcia powstawały m.in. na Wielkich Schodach, Placu Kazimierza czy ulicy Żydowskiej. Tarnów grał literacki Kaliniec. Drugą, najbardziej rozchwytywaną książką w tarnowskiej bibliotece jest Lalka. Choć jest to lektura szkolna, to po powieść Bolesława Prusa sięgają także dorośli czytelnicy. O tej publikacji zrobiło się głośno w ostatnim czasie po filmowej ekranizacji z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem w rolach głównych. Książka jest też porównywana do serialu Lalka, który miał swoją niedawną premierę na popularnym profilu streamingowym. Ekranizacje Lalki przełożyły się także na zainteresowanie książką w całym kraju, zauważa to dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
6: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest dostępny 24 godzin na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
1: Reżyser Lalki, która jest grana w kinach, Maciej Kawalski, przyznaje, że chciałby, aby jego adaptacja została w świadomości widzów jeszcze przez wiele lat.
7: Dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Marzy mi się, żeby nasza Lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy Lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś deszcz.
1: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Wokulski, bogaty warszawski kupiec, filantrop, nieszczęśliwie zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej. Powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. W Lalce niezwykle ważny jest również pamiętnik starego subiekta, pisany przez Ignacego Rzeckiego, w którym wspomina czasy sięgające wiosny ludów, a także komentuje wydarzenia współczesne.
8: A te wszystkie wiadomości zebrała Jolanta Moździerz. I bardzo to cieszy, że sięgamy po książki, nawet właśnie, jeżeli jest to wcześniej poprzedzone projekcją filmową. I też wszyscy doskonale wiemy, nie od dziś, że jednak film, adaptacja nie odda tego, co karty książki. Za 3,5 minuty wybije 16:00, o 16:00 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Od jutra policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. Będzie też amunicja z II wojny światowej odnaleziona podczas rozbiórki starego budynku w Ilkowicach. Podsumujemy także sezon pszczelarski w Małopolsce.
3: Natura została zachwiana poprzez właśnie niedobory wody, nadmiary słońca, dziwne zimne noce.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Od jutra policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. To reakcja na serię ataków przeprowadzonych w mazowieckich szkołach przez uczniów z ostrymi narzędziami. Mundurowi po ustaleniu z dyrektorami będą mogli wchodzić do placówek. O planowanych działaniach mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
0: Dzisiaj po ataku nastoletniego nożownika w Leszczydole Nowinach zginęła woźna szkoły. Wczoraj 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Niebezpieczne znalezisko ujawnione podczas prac rozbiórkowych. W Ilkowicach odnaleziono skrzynkę z amunicją z okresu II wojny światowej. Jak mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Kamil Wójcik, znalazcy wykazali się właściwą postawą, zawiadamiając o swoim odkryciu służby. Amunicją zajęli się policyjni pirotechnicy.
6: Pamiętajmy, że taka amunicja nadal może posiadać cechy bojowe i może być także skrajnie niebezpieczna. Ogromny apel do każdego, kto odnajdzie podobne znalezisko, ładunek wybuchowy albo jakieś wybuchy z okresu wojny, by od razu zgłaszał to pod numerem 112.
0: Funkcjonariusz przypomina też, że takie przedmioty nie stają się automatycznie własnością znalazcy. Za nielegalne posiadanie amunicji czy też broni, nawet wiekowych, grozi odpowiedzialność karna.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do lasu nie możemy wjechać samochodem, przypomina z kolei komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika tarnowskiej drogówki. Policja obserwuje takie sytuacje, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy mieszkańcy regionu ruszyli na grzybobranie. Funkcjonariusz mówi, że są tylko nieliczne wyjątki, kiedy można poruszać się pojazdem po lesie.
7: Ustawa o lasach, artykuł 5, mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem mechanicznym, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym ma zakaz wjazdu do nienależącego do niego lasu, chyba że przez las przebiega droga publiczna albo droga leśna, na której znaki drogowe dopuszczają wjazdu. To tylko tam możemy wjechać. A tak to musimy sobie znaleźć jakąś taką polankę, jakieś miejsce na poboczu bezpieczne, żeby zatrzymać się, zabrać koszyk i pójść po grzyby.
0: Za nieuprawnione wjechanie do lasu można zapłacić mandat od 20 zł, nawet do 500.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ponad 50% odbiorców ciepła sieciowego w Nowym Sączu może już korzystać z ogrzewania. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło sezon grzewczy. Cały proces uruchamiania instalacji powinien trwać do końca października, co jest normą w przypadku standardowej jesiennej pogody. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, Paweł Kupczak, korzystanie z ogrzewania jest już możliwe, między innymi w budynkach użyteczności publicznej.
8: Na chwilę obecną przede wszystkim ruszyły te obiekty, które są budynkami mieszkalnymi i obiekty edukacyjne, przedszkola, szkoły, tam są włączone. Obstawiam, że ta druga fala będzie w przyszłym tygodniu, natomiast to jest uzależnione od tego, jak do nas zgłaszają się administratorzy poszczególnych obiektów, bo oni decydują, w których poszczególnych obiektach się włączamy.
0: Rozruch zakończy się uruchomieniem ciepła w budynkach należących do firm czy w magazynach.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sezon dla pszczelarzy z Małopolski był bardzo trudny, ocenia członek Małopolskiego Związku Pszczelarskiego Wojciech Kołodziej. Organizacja zrzesza mniejsze i większe pasieki znajdujące się w Beskidzie Sądeckim, Wyspowym i Niskim, ale też na Pogórzu i w Gorcach. Zbiory miodu, niezależnie od gatunku, nie były w tym roku wielkie. Miała na to wpływ przede wszystkim kapryśna pogoda, dodaje Wojciech Kołodziej.
3: Momenty, w których rozwijają się dane pożytki, czyli kwitną na przykład wierzby, my wtedy możemy wiedzieć, jakiego miodu możemy się spodziewać. Ale natura została zachwiana poprzez właśnie niedobory wody, nadmiary słońca, dziwne zimne noce, a tu już zaraz tropikalne noce, wcześniej jeszcze jakieś anomalie pogodowe na wiosnę. Generalnie klimat się zmienia, to zmienia się w drastycznym tempie.
0: A to nie oznacza jednak, że ceny miodu w tym roku znacznie się zwiększą. Wynika to też z tego, że na półki polskich supermarketów trafiają także tanie zagraniczne produkty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Coraz większe zachmurzenie w regionie i też coraz mniej na termometrach, bo już byliśmy świadkami 25 stopni, teraz już poniżej 22 i temperatura będzie spadać, podobnie jak ciśnienie. Ciśnienie jeszcze nam spada. Teraz w Tarnowie na barometrach 984 hektopaskale i cały czas w dół. No i też popada deszcz. Już dzisiaj w godzinach popołudniowych i nocnych możliwe słabe, ale jednak przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jeszcze kropel deszczu nie widać za oknami, ale w radioodbiornikach będzie już słychać. Kroplą deszczu namaluje świat i Gabriel Fleszar na zegarach 6 po 16.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
4: To już 11 minut po godzinie 16. Swój ślad pozostawią teraz w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz Sandem Grace i Kamil Beznarek, a za chwilę spotkanie z gościem Pulsu Regionu. Zostańcie z nami.

0: Jego życie i słowa wciąż inspirują nas do tego, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami, misjonarzami. Napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim zapowiadającym 26 dzień papieski. Będzie on obchodzony w całej Polsce i środowiskach polonijnych w niedzielę 11 października. W tym dniu odbędzie się także przed kościołami zbiórka do puszek na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z księdzem Bogdanem Mikołajczykiem, koordynatorem diecezjalnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, rozmawia Ewa Biedroń.
1: Szczęść Boże, witam księdza.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Przed nami dzień papieski. Będzie marsz dla życia i rodziny w Bochni. Będzie przed kościołami diecezji tarnowskiej, podobnie jak w całej Polsce, zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Młodych ludzi, którzy mogą się rozwijać właśnie dzięki temu stypendium, jakie otrzymują. W liście pasterskim biskupi zachęcili nas wszystkich do dawania świadectwa, przypominania tego dziedzictwa, jakie nam zostawił święty Jan Paweł II. Jak rozumieć to hasło uczeń misjonarz?
2: Hasło na ten rok uczeń misjonarz trzeba rozumieć w tym spojrzeniu ewangelicznym. Uczeń misjonarz to jest ten, który poznał Chrystusa, pokochał i później daje świadectwo w swoim codziennym życiu zaangażowania w tę misję, którą głosił Chrystus. Jak popatrzymy na pierwotne chrześcijaństwo, to tam dostrzegamy, że uczniowie gromadzili się przy Jezusie, słuchali Go, doświadczali Jego słowa, doświadczali spotkania z Chrystusem i dopiero wtedy napełnieni szli, by głosić. I myślę, że w tym kluczu należy patrzeć na to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Ono zwraca uwagę na to, żeby być uczniem, misjonarzem, to najpierw trzeba mieć czas dla Boga, mieć czas słuchać Jego słowo, mieć czas pokochać Chrystusa, a wtedy jest i odwaga do świadectwa.
1: I tak właśnie młodzi ludzie się formują w tym duchu w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia?
2: Tak jest. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia na to zwraca uwagę, by ta pomoc była nie tylko w tym wymiarze materialnym, który też jest potrzebny i bardzo ważne, żeby mieli środki do życia, mieli środki na edukację, ale te spotkania formacyjne, czy wakacyjne, czy w ciągu roku organizowane przez fundację mają właśnie to na celu, aby usłyszeć Słowo Boga, żeby to słowo dotarło do serca, żeby pokochać Boga i później właśnie w tym świecie jako młodzi chrześcijanie, żeby się pierwsze odnaleźli, nie wstydzili wiary, a byli często i tak jest takim zaczątkiem dobra w swoim lokalnym środowisku.
1: I w tym pomaga im patron, święty Jan Paweł II. Dla nich to już postać historyczna, bo go nie znali tak osobiście, ale pozostały nam te wszystkie nagrania, albumy, wypowiedzi i wspomnienia, prawda, rodziców czy dziadków. Jak fundacja przybliża właśnie postać patrona? Kim jest dla młodych? Bo przecież ksiądz ich dobrze zna, rozmawiacie, spotykacie się podczas spotkań formacyjnych.
2: Dla młodych Jan Paweł II, to tak jak wspomnieliśmy, jest to postać historyczna, bo oni nie mają już z postacią papieża jakiejś osobistej więzi, bo się narodzili już w latach, gdzie papieża nie było pośród nas. Ale właśnie przecież dobrze o tym wiemy, że w naszych rozmowach, nieraz w rodzinach, ludzie wspominają pielgrzymki, kiedy byli na spotkaniu z papieżem, wspominają wydarzenia z życia papieża, jego wpływ na kształt historii Polski, historii świata. I też wielu starszych ma taką osobistą relację właśnie z papieżem. Ja sam pamiętam, jak papież umierał, jak babcia wtedy mówiła, że płakała wręcz, że nasz papież umiera. To takie bardzo, bardzo takie wymowne, emocjonalne przywiązanie. Dzisiaj młodzi mają nieco inne spojrzenie, gdyż oni bardziej patrzą na właśnie postać historyczną, ale które zostawił dziedzictwo. Bo to nie jest taka postać, że był, przeżył i tak dalej, tylko zostawił nam pewien bardzo duże bogactwo spuścizny tej naukowej, ale też i nauczania komentarza sytuacji w Kościele. Był takim prorokiem też, który zwracał uwagę i przypominał tutaj, żeby nie zapominać o krzyżu, nie zapominać o Ewangelii, o tych rzeczach, które są takim fundamentem naszego codziennego życia. Więc wracając do tematu, Jan Paweł II dla młodych stypendystów jest patronem, bo jest patronem fundacji, ale też zanurzamy się w czasie spotkań właśnie w jego nauczaniu, bo o to chodzi. Mamy takie bogate nauczanie, że można na różne tematy czerpać z niego, z tego, co ogłosił, i do dzisiejszej młodzieży o tym mówić, żeby zobaczyć, że papież też miał swoje pasje, swoje zdolności i on pięknie to twórczo rozwijał od młodości. To myślę dzisiaj też trzeba pokazać, że piękne, dobre życie zaczyna się już od młodości. Jaki fundament postawimy, takie później będzie dorosłe życie. I tu u stypendystów to widać, takie zainteresowanie papieżem, jego nauczaniem, no i te dzieła, które podejmują. Piękne nieraz w parafiach, gdzieś we wspólnotach akademickich, gdzie są, to zostawiają takie dobre świadectwo młodego człowieka wierzącego, zaangażowanego w pomoc innym, zaangażowanego w naukę, zdobywanie jakichś tam talentów, rozwijanie zdolności, ale przede wszystkim to, co mówił papież, mieć wyobraźnię miłosierdzia. Czyli mieć wyobraźnię miłosierdzia pomaga być uczniem, bo jak czuję sercem, to też nie będzie mi obojętny ten człowiek obok. I właśnie, i stypendyści, jak realizują to wezwanie mieć wyobraźnię miłosierdzia przez wolontariat. Bo ważnym elementem formacji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest to, by młody człowiek poświęcił swój czas dla czegoś dobrego, dla drugiego człowieka, dlatego, żeby wyciągnąć pomocną dłoń, żeby przyjść z pomocą. I to jest, myślę, że bardzo ważne i w duchu nauczania Jana Pawła II. Serce i dłoń otwarte na potrzebę drugiego człowieka obok, który może nie możemy dać im fizycznie czegoś, jakiś, powiedzmy, materialny, ale czas poświęcony, siły, talent, rozwijanie, zaangażowanie w rzeczy dobre, to też wydaje piękne owoce.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to żywy pomnik Jana Pawła II, tak mówi się o tej fundacji. Ilu ma stypendystów w całej Polsce, a także w diecezji tarnowskiej?
2: W całej Polsce fundacja rok do roku pomaga około 2000 młodych ludzi. Tak jest w statucie, więc ta liczba troszeczkę zbliża się, przekracza, ale około tej liczby możemy powiedzieć. W naszej diecezji w tamtym roku z pomocy fundacji korzystało 55 osób. I to są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i studenci. Studentów mamy 22 i tutaj trzeba powiedzieć, że ta pomoc zaczyna się często w szkole podstawowej, zaczyna się w szkole średniej i jest kontynuowana na studiach, dlatego też ta pomoc jest długofalowa. Długofalowa to oznacza, że jak raz ktoś otrzyma stypendium, to w przyszłym roku ma pierwszeństwo do tego, by to stypendium mogło być kontynuowane. Dzięki temu mają pewne jakieś zabezpieczenie na przyszłość, by podjąć naukę na dobrych uczelniach.
1: A w tym roku szkolnym, czy mamy już ostateczne dane?
2: W tym roku szkolnym jeszcze jest proces przyznawania stypendium, czyli studenci jeszcze mają czas na złożenie, bo różne tam są sytuacje. Więc dopiero ja otrzymuję informacje, ile mamy miejsc wolnych pod koniec listopada, na początku grudnia. Jeszcze można się zgłosić przez kontakt do mnie telefoniczny i wtedy kandydat składa taką kartę informacyjną, że się chce ubiegać o stypendium. No i tutaj jak mamy ile miejsc przyznane dla diecezji, mamy tylko 55 dla całej diecezji, więc to nie jest duża liczba i wtedy jest rekrutacja uzupełniająca na te brakujące miejsca. Na pewno jakieś nowe miejsca będą i tutaj trzeba formalnie wymogi spełnić do tego, żeby stypendium otrzymać. To jest średnia wysoka. Musi być zaangażowanie jakiejś parafii, też opinia księdza proboszcza, wikariusza, wychowawcy, dochód 0,7 najniższej krajowej, brutto na osobę. No i przede wszystkim stypendysta, chcemy o to dbać, żeby to był człowiek, który będzie się rozwijał.
1: W niedzielę przed kościołami diecezji tarnowskiej, podobnie jak w całej Polsce, zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, na wsparcie młodych, zdolnych ludzi.
2: Warto pomóc, bo sam byłem przed laty stypendystą, także wiem od drugiej strony, jaka to jest pomoc dla młodego człowieka, a dzisiaj ta pomoc idzie do konkretnych ludzi, bo to trzeba powiedzieć, że 55 osób to nie tylko liczba, to są przede wszystkim twarze, to są historie życia tych ludzi i pomoc, którą udzielimy w młodości, mamy nadzieję, że wyda piękne owoce przyszłości. Na tym miejscu właśnie chcę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary składane do puszek przy okazji właśnie Dnia Papieskiego. Dziękuję tym osobom, które są zaangażowane w parafii, lektorom, ministrantom, czy osobom przy parafii, które poświęcają swój czas, by wesprzeć to dzieło Nowego Tysiąclecia. Serdeczne Bóg zapłać za tą pomoc i mamy nadzieję, że będą takimi uczniami, misjonarzami i będą dla nas radością, ale też dla lokalnych środowisk.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Z gościem Pulsu Regionu, księdzem Bogdanem Mikołajczykiem, rozmawiała Ewa Biedroń. Na zegarach 24 minuty po 16. Dawno.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: I już popadało. Rozkładamy parasole w regionie, w wielu miejscach. Nie są to jakieś intensywne opady deszczu, no ale parasol jak pod ręką jest, to w tej chwili może się przydać. Tak jak zapowiadali meteorolodzy, przelotne, delikatne opady deszczu już w godzinach popołudniowych, późno-popołudniowych, wieczornych i w nocy także przelotnie może popadać. Spadnie temperatura w nocy do 10 stopni. Teraz na termometrach w regionie 20 kresek. No i powoli ta temperatura będzie spadać.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: chwilę w Pulsie Regionu Krzysztof Niedziela przedstawi wiadomości sportowe, a później Jolanta Moździerz wiadomości kulturalne.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Po reklamie.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Dawid Celt, który jest kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, podkreślił, że momentami tenis Świątek ocierał się o perfekcję.
12: Do stanu 6-1, 2-0. No i w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po kolei. Ten set już był inny, miał inny przebieg, miał inną temperaturę, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała, troszkę się uspokoiła, podniosła poziom gry i finalnie udało jej się to spotkanie w 2 setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
11: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Belgijka Elise Mertens, a kolejny mecz polskiej tenisistki jest zaplanowany na piątek. RTX Golden Team Nowy Sącz przegrał 4-14 z CKB Potężnie Ciechocinek w polskiej lidze boksu. Walki dla sądeckiej drużyny wygrali Mateusz Pędrak i Wiktor Skiba. Golden Team jest 7 w stawce 8 drużyn w polskiej lidze boksu. Kolejny mecz sądeczan 16 października, ponownie u siebie z Imperium Boxing Wałbrzych. Dwie tarnowskie drużyny będą brały udział w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu kobiet w nadchodzącym sezonie, który ruszy 7 listopada. Tarnów reprezentować będą zespoły TS Iskra i AZS PWSZ. W poprzednim sezonie panie z Iskry zakończyły rozgrywki na 2 pozycji w tabeli, akademiczki natomiast były 3. AZS PWSZ rozpocznie sezon wyjazdowym meczem z Olimpią Osieczany, a Iskra w pierwszym meczu zmierzy się z Pogorzanką Pogorzyce, również na wyjeździe. Mecze domowe w Tarnowie zostaną rozegrane tydzień później, czyli 14 listopada. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje kolejne Mistrzostwa Tarnowa. Dzieci i młodzież szkolna będą rywalizować w piłce nożnej halowej. Uczestnicy będą podzieleni oczywiście na kategorie dziewcząt i chłopców, a w rywalizacji mogą wziąć udział roczniki 2012 i 2013 w ramach Igrzysk Młodzieży oraz roczniki 2014 i młodsi w ramach Igrzysk Dzieci. Zgłoszenia zespołów wystawianych przez szkoły podstawowe będą przyjmowane do 12 października. Jeśli nabór przebiegnie sprawnie, to rozgrywki będą mogły ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: I na wiadomości już zapraszam. W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w najbliższą sobotę, 10 października, odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
2: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
1: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny. To będzie wydarzenie poświęcone życiu i dziedzictwu świętego Jana Pawła II. W najbliższą sobotę o 17:30 w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. Podczas koncertu wybrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. Wśród tylu dróg, Ave Maria, tak mówił papież, dzień po dniu, Totus Tus, Błogosławieni Miłosierni, Abba Ojcze oraz Barka. Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można obejrzeć od godziny 17 na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W piątek, 9 października w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lipuczego w Tarnowie wystąpi akordeonowy duet Ochwat Antyzimka. Początek koncertu o 17:00, wstęp jest wolny. Duet ten powstał w 2013 roku z inicjatywy dwóch uznanych akordeonistów, absolwentów, a obecnie wykładowców Akademii Muzycznej w Krakowie, Wiesława Ochwata i Macieja Zimki. Artyści są laureatami licznych konkursów instrumentalnych, wspólnie zdobywając nagrody w kraju i za granicą. Wiesław Ochwat i Maciej Zimka wykonują muzykę klasyczną, współczesną i rozrywkową. Noce i dnie stały się najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczono kilkadziesiąt egzemplarzy tej powieści Marii Dąbrowskiej. Prawdziwy szturm na bibliotekę zbiegł się w czasie ze zdjęciami, które powstawały na tarnowskiej Starówce, zauważa Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie.
3: Porównaliśmy sobie analogiczny okres z ubiegłego roku i właśnie teraz ten miesiąc wrzesień, październik 2026. Jeżeli chodzi o wypożyczenia nocy i dnie, no to mamy sześciokrotny wzrost. To jest kilkadziesiąt wypożyczeń. Dużo wypożyczeń w tak krótkim czasie, biorąc jeszcze pod uwagę, że tam ten czas, kiedy produkcja tutaj się rozłożyła, ustawiła, to są właściwie te ostatnie dni. A to właśnie w tych ostatnich dniach mamy tą największą taką falę czytelników, którzy przychodzą. I co jest bardzo ciekawe, to nie jest wyłącznie młodzież, która szuka lektury, ale jeżeli chodzi o właśnie noce i dnie, to głównie dorośli czytelnicy.
1: Noce i dnie nie są lekturą obowiązkową w szkołach ponadpodstawowych. Dla jednych jest to odświeżenie książki po latach, dla innych pierwsze zetknięcie z powieścią Marii Dąbrowskiej, ukazującej burzliwe dzieje Barbary i Bogumiła Niechciców na tle przemian społecznych i historycznych w Polsce od powstania styczniowego po I wojnę światową. Drugą najbardziej rozchwytywaną książką w tarnowskiej bibliotece jest Lalka. Choć jest to lektura szkolna, to po powieść Bolesława Prusa sięgają także dorośli czytelnicy. O tej publikacji zrobiło się głośno w ostatnim czasie po filmowej ekranizacji z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Konradem w rolach głównych. Książka jest także porównywana do serialu Lalka, który miał swoją niedawną premierę na popularnym profilu streamingowym. Tymczasem z przestrzeni Tarnowa znika scenografia, która pojawiła się tu na potrzeby kręcenia nocy i dni. Zdjęcia do filmu historycznego dobiegły już końca. Powstawały m.in. na Wielkich Schodach, Placu Kazimierza czy ulicy Żydowskiej. Tarnów, Grał Literacki, Kaliniec. To już ostatnie dni, żeby zgłosić się do konkursu, którego nagrodą główną jest występ na jednej scenie na żywo z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Ci, którzy chcą spełnić swoje muzyczne marzenie, muszą do soboty 10 października wysłać zgłoszenie na adres m.trusz@tck.pl. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o 17:30 w Domu Kultury Westerplatte. Konkurs jest skierowany do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Uczestnicy przygotowują dwa utwory w tonacji oryginalnej, utwór obowiązkowy Przeżyj to sam oraz jeden utwór do wyboru z listy Szklana pogoda, Nasz ostatni taniec, Adriatyk, Ocean gorący, Diamentowa kula, Droga pani z telewizji. Koncert zespołu Lombard odbędzie się w sobotę 17 października o 17 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Wydarzeniu patronuje Radio RDM Małopolska.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 8 minut do 17. W Podegrodziu rusza filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Można tu m.in. zarejestrować samochód. Wystarczy przyjechać do budynku, w którym mieści się m.in. Muzeum Lachów Sądeckich i Gminnej Biblioteki. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Władze gminy Podegrodzie użyczyły lokal pod filię Wydziału Komunikacji. Co istotne, z punktu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy tych okolic. Wójt Małgorzata Gromala mówi, że dzięki temu nie będzie trzeba dojeżdżać do Nowego Sącza i stać w korkach, a lokalizacja filii

0: O takiego miejsca mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
1: Taka biała plama się tworzyła w tamtej części powiatu właśnie. Mówimy tutaj gmina Chełmiec, Podegrodzie. Stary Sącz, patrząc na liczby, bo już tylko półtorej roku średnio mówiąc o tym, o filiach, jeżeli chodzi o otwarcie, mamy już ponad, razem z geodezją, ponad 100 tysięcy spraw załatwionych. Więc ta skala jest bardzo duża i te oczekiwania mieszkańców są ogromne. Stąd też kolejne filie się rozwijały.
0: Jak dodał starosta, nowa filia jest o tyle ważna, że bardzo dużo spraw jest załatwianych w analogicznym miejscu w Starym Sączu.
1: Może 40% jest załatwianych w filii w Starym Sączu. Jest to duże obciążenie całej Doliny Popradu, gminy Podegrodzie, gminy Łącko, gminy Chełmca, bo takie mamy statystyki, jeżeli chodzi o ilość spraw załatwianych z poszczególnych gmin. Spowodowało to, że tam są już, zaczynają się tworzyć kolejki. Żeby tego uniknąć, właśnie pomysł filii w Podegrodziu. Mam nadzieję, że tutaj cała gmina Podegrodzie ma na miejscu, więc będzie korzystać. Gmina Łącko, część gminy Chełmca i ewentualnie jeszcze inni mieszkańcy, którzy będą przejeżdżać tutaj przez gminę Podegrodzie.
0: Tadeusz Zaręba przyznał, że w przyszłości w Podegrodziu może się pojawić filia Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
2: I materiałem Krzysztofa Niedzielana kończymy dzisiejsze wydanie Puls Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za wspólnie spędzony czas. Za 5 minut, punktualnie o 17:00 łączymy się ze studiem wiadomości. Marta Jadłowska przekaże najświeższe, a my słyszymy się w tym programie o 15:30. Już jutro w ostatnim wydaniu tego popołudniowego informacyjnego podsumowania dnia. Pa, pa!

0: 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Romowie wspominają księdza Stanisława Opockiego, który zginął wczoraj w wypadku w Jurkowie.
3: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny.
2: Będą też korki na ulicach Nowego Sącza.
4: Fatalnie, straszne korki przez to, że są robione te roboty. Cała Helena stoi, bo jest zakorkowana cała Tarnowska.
5: Kierowcy bardzo narzekają.
2: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Traktowaliśmy księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny, wiele mu zawdzięczamy, mówi Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce z siedzibą w Tarnowie. Społeczność romska ze smutkiem przyjęła informację o śmierci krajowego duszpasterza Romów. Ksiądz Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Wczoraj auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kapłan został zabrany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Był lubiany i szanowanym księdzem, wspomina Adam Andrasz.
3: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny. Większość czasu swojego poświęcał dla społeczności romskiej. To nie tylko jeżeli chodziło o samą wiarę, ale wszystkie sprawy związane z normalnym życiem tej społeczności romskiej. Problemy, które dotykały i dotykają tą społeczność, również starał się rozwiązywać. Nie było, nie ma i nie będzie na razie na pewno drugiego takiego. Dla mnie był przyjacielem, takim bardzo serdecznym. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, no to go naprawdę strasznie go kochały te dzieciątka i młodzież.
2: Ksiądz Stanisław Opocki przez prawie 40 lat swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem Romów, najpierw w diecezji tarnowskiej, a później w całej Polsce. Ksiądz Opocki był organizatorem ogólnopolskich pielgrzymek Romów. W tym roku odbyła się ona po raz 40.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Uderzyła w drzewo, później w dom. 60-latka, która o poranku wjechała w budynek mieszkalny w Kąśnej Dolnej w gminie Ciążkowice, odpowie za spowodowanie wypadku. Jak mówi aspirant Kamil Wójcik z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W zdarzeniu ucierpiała nie tylko kierująca, ale też 70-letnia pasażerka.
7: 60-latka kierująca swoim pojazdem Volvo z niewyjaśnionych przyczyn straciła panowanie nad samochodem. Uderzyła początkowo w drzewo, następnie wykonując manewr cofania uderzyła w dom znajdujący się na posesji vis-a-vis parkingu. Postępowanie jest toczone w kierunku spowodowania wypadku.
2: Obie kobiety zostały zabrane do szpitala, obie były trzeźwe, mają obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Pojazd miał automatyczną skrzynię biegów. Samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu.
6: Wiadomości ważne dla kierowców.
2: Sądeccy kierowcy kolejny dzień mierzą się z dużymi korkami z powodu remontu na ulicy Pieczkowskiego. Ta zamknięta jest od ulicy Chruślickiej do skrzyżowania z ulicą Barską. Dzisiaj nie da się przejechać prosto ulicą Barską przez skrzyżowanie z Pieczkowskiego. Wzmożony ruch jest o poranku, ale też w godzinach szczytu. Powoduje to wśród kierowców spore zdenerwowanie.
8: Powinno być oznakowane, a na drugą stronę Barskiej nie można było przejechać. A ludzie nie wiedzieli o tym. Przez dwa dni tak było. Sucharskiego było całe zaprane.
4: Fatalnie, straszne korki przez to, że są robione te roboty. Cała Helena stoi, bo jest zakorkowana cała Tarnowska.
5: Kierowcy bardzo narzekają, że to nie jest odpowiednia pora, że trzeba było to w innym czasie i że nie jest dobrze zorganizowane objazdy. Zwłaszcza na skrzyżowaniach to się wszystko kumuluje.
2: Według informacji podawanych przez władze Nowego Sącza, remont ulicy Pieczkowskiego ma zakończyć się miesiąc po podpisaniu umowy. Ta została zawarta w połowie września, a dzisiaj rozpoczął się remont innego odcinka, odcinka ulicy Kościuszki, w okolicy przejazdu kolejowego oraz ulicy Lenartowicza. Tam nawierzchnia jest naprawiana po prowadzonych pracach kolejowych w związku z modernizacją linii 104.
6: www.rdn.pl
0: rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Żyjemy szybciej, jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami i coraz częściej porównujemy swoje życie z tym, co widzimy w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób doświadcza kryzysów psychicznych. Zdaniem psychiatry Marcina Stefańskiego nie oznacza to jednak, że jesteśmy dzisiaj mniej odporni psychicznie. Po prostu żyjemy w środowisku, które znacznie mocniej obciąża naszą psychikę. Kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie w audycji Bez Skierowania zwracał uwagę, że na kondycję psychiczną wpływają chociażby predyspozycje biologiczne, doświadczenia życiowe, relacje z innymi, ale też ogromna liczba docierających do nas bodźców, chociażby z mediów społecznościowych.
1: Przybyło nam właśnie bodźcowania, czy przybyło nam pewnych informacji, środowisko się zmieniło, już to środowisko niekoniecznie uznaje nasze potrzeby właśnie nie wynikające z naszej biologii, nie wiem, z możliwości przetwarzania informacji przez ludzki mózg, który jest dość starym organem tak rozwojowo, jeżeli mówimy to o filogenezie, prawda? I na przykład dopływ informacji może wpływać na różne właśnie obszary, nie wiem, naszej osobowości. No, ktoś, kto już ma rozwinięty perfekcjonizm przez kontakt na przykład z, nie wiem, z Facebookiem czy z jakimiś innymi mediami, gdzie podgląda innych, może nabrać mylnego przeświadczenia, nie wiem, że jest od kogoś gorszy, lepszy, no i tak dalej. I wejść w porównywanie się na przykład. No i to może wpływać na jego samoocenę. To jest jeden z wielu przykładów.
2: Powtórki audycji Bez Skierowania z udziałem lekarza psychiatry Marcina Stefańskiego można będzie posłuchać dzisiaj o 22:00.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.
3: Pięknie mówimy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witając się w kolejnej audycji, która przez Biblię, przez kolejne litery alfabetu nas prowadzi, alfabet biblijny, okiem księdza doktora Mariusza Woźniaka. Jesteśmy cały czas przy literze A, aniołowie. Mówiliśmy o tym, opowiadał pięknie ksiądz o tym, jakie to są w ogóle byty, co o nich możemy z Biblii wyczytać i sobie dowyobrażać może trochę. A dzisiaj o tym, jaka jest ich rola, funkcja w Starym Testamencie, jak ich czytamy, co oni tam robili, gdzie się pojawiali.
4: Pytanie jest bardzo zasadne, dlatego że nam się zazwyczaj kojarzy anioł, który przynosi dobrą nowinę i nam to wystarcza. A gdy czytamy Pismo Święte Starego Testamentu szczególnie, to widzimy, że oni robią naprawdę bardzo różne rzeczy. I gdyby tego nie robili, to by nam, tak jak mówiłem wcześniej, tekst święty by nam jakoś tak nie współgrał, nie pasował, byłby po prostu dziurawy. Chciałbym może zacząć od tego, że przede wszystkim aniołowie informują o Bożych planach. To jeszcze nie musi być wcale dobra nowina.
3: Czasami to jest wywrócenie życia do góry nogami, więc można na to patrzeć, że...
4: Albo jeszcze gorzej, bo na przykład gdy...
3: Że nie wiem, czy dobra nowina.
4: Pan Bóg informuje, że aniołowie idą dokonać sądu nad Sodomą i Gomorą. To się dowiaduje Abraham, ale gdyby to usłyszeli mieszkańcy Sodomy i Gomory, to dla nich ta informacja o Bożych planach jest makabryczną informacją, prawda?
3: Prawda.
4: Więc zauważmy, że informowanie o Bożych planach wcale nie oznacza, że jest to dobra nowina. My w niektórych kontekstach tak wyłapiemy. Wcześniej mówiliśmy o Adwencie. Myślę, że informacja dla nawet Maryi o tym Bożym planie, że teraz będzie Matką Zbawiciela, to było wywrócenie jej świata do góry nogami. Ona już miała plany życiowe, rodzinne, niesamowite.
3: Bardzo konkretne.
4: Kto wie, czy nie wybrane imiona dla własnych dzieci albo kolor ścian w pokoju, a tu mówi anioł, nie, to wszystko jest do wyrzucenia. Pan Bóg ma coś innego dla ciebie. Więc pierwsza sprawa. Aniołowie informują o Bożych planach. Poza tym wyjaśniają sytuację bieżącą, bo czasami człowiek przeżywa coś, widzi, że coś się dziwnego dzieje, a nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi. I wtedy potrzebny jest anioł, który interpretuje sytuację, która się dzieje wokół tego człowieka albo wokół tej grupy ludzi, chociażby wokół narodu wybranego. To jest coś podobnego jak śpiew Miriam, siostry Mojżesza, która właściwie odczytała przejście przez Morze Czerwone. Nikt tego tak nie odczytał jak ona, że to jest Boże działanie, tylko każdy się ucieszył, że się uratowali. Tak samo przy różnych sytuacjach anioł musi wyjaśnić, chociażby właśnie kwestia zmartwychwstania, ale to będzie w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie aniołowie są po to, by na przykład przy powołaniu Gedeona, to anioł tam będzie wręcz nawet instruował, co trzeba robić. Daje znaki, będzie mówił właśnie, co ma robić ten czy inny sędzia. Zauważmy, oprócz informowania o Bożym planie, oprócz poinformowania, co się teraz dzieje, żeby człowiek wiedział, że ten Boży plan się spełnia, to dostaje instrukcję od anioła. To jest fajne. Ja nie muszę się teraz zastanawiać, nie muszę kombinować. Anioł mi mówi, zrób to. Zrób tamto.
3: To jest inne pytanie, na ile w ogóle to zdołamy usłyszeć, na ile ten przekaz jest dla nas czytelny, bo możemy oczywiście udawać, że nie widzimy albo nie słyszymy, no i na ile to wprowadzimy w czyn, bo to, że anioł nam mówi, to jeszcze nie znaczy, że my te Boże plany zrealizujemy, możemy mieć swoje fantastyczne, lepsze pomysły.
4: Zgadza się. Aniołowie też w Starym Testamencie bronią ludu Bożego. Mhm. To jest bardzo widoczne w czasie, kiedy oni przechodzą przez pustynię, ale też w innych momentach. Na przykład, gdy sięgniemy do Księgi Liczb, kiedy Balaam ma złorzeczyć narodowi wybranemu, to anioł staje na drodze temu prorokowi, nawet wręcz blokuje tę oślicę, która w pewnym momencie zaczyna mówić, jak troszeczkę osiołek ze Szreka, bo strzeże przed złym słowem, ale też strzeże czasami przed wrogiem. Wtedy chociażby, gdy faraon gonił naród wybrany do Morza Czerwonego, to anioł pański stanął na właśnie tyłach tego obozu izraelskiego i bronił przed wojskiem faraona. Niesamowite. Więc nie tylko przynosi informacje, nie tylko wyjaśnia, instruuje, ale też faktycznie broni. Co więcej, mamy w Księdze Tobiasza, że broni przed szatanem. Nawet daje instrukcję, jak z tym szatanem walczyć. Kiedy udaje się młodemu Tobiaszowi tego szatana Asmodeusza przegonić, to dogania go wtedy właśnie Rafał i jeszcze go związuje gdzieś tam w Egipcie i sprawia, że jest unieszkodliwiony. Czyli zauważmy, działają aniołowie na rzecz człowieka, nie zawsze człowiek musi o tym wiedzieć. To jest też niesamowite. Poza tym, że przekazują tą wolę Pana Boga, instruują, co trzeba robić, czy powiedzmy walczą za tego człowieka, czy za cały naród, to też trzeba powiedzieć, że tutaj mamy to w Księdze Daniela, wyjaśniają wizję proroków. Bo człowiek słyszy pewną wizję, czy powiedzmy pewne przesłanie i nie wie, co z tym zrobić. A anioł wyjaśnia. Być może też tak robią aniołowie stróżowie, że nam pewne rzeczy wyjaśniają, nawet nie wiemy, że oni nam podpowiadają, bo w pewnym czasie, czy w pewnym momencie nabierają aniołowie też cech etycznych, to znaczy są dobrzy lub źli. Jedni będą nas bronić, drudzy będą nas troszeczkę nakłaniać do złego. Jeśli przyjmiemy, że szatan jest upadłym aniołem, no to co on zrobił w Edenie? Oszukał Ewę. On nie namawia jej do złego, tylko oszukuje Ewę, że Pan Bóg nie chce się wszystkim podzielić, że ma coś dla siebie zastrzeżonego i ona uznała, że warto samemu po to sięgnąć.
3: Udało mu się zasiać wątpliwość.
4: A więc sprawił, że my wybieramy coś nie po Bożemu. Mhm. I to jest właśnie zło. Czyli nie trafiliśmy w cel, bo grzech według Starego Testamentu to wcale nie jest zrobieniem czegoś złego, tylko...
3: Chybienie celu.
4: Chybienie celu, że to nie ten kierunek, nie? I szatan to świetnie to wykorzystuje. Gdy chodzi o tych aniołów w Starym Testamencie, to też warto zaznaczyć, że towarzyszą człowiekowi. To widać świetnie, gdy chodzi o Rafała w księdze Tobiasza. On się nie ujawnia, on się dopiero ujawni na samym końcu tej księgi, a udaje kogoś bliskiego. Podaje swoje imię, nawet mówi, że jest krewnym, ale towarzyszy opiekując się. Wcale Tobiasz nie ma poczucia, że jest z opiekunem, a on to robi. Mhm. I być może aniołowie są też po to posłani do człowieka, by nie tylko nas poinformować o dobrej nowinie albo o innych planach Bożych, ale by pomóc nam przez to życie przejść. Ciekawa jest rzecz w tej księdze Tobiasza, że Tobiasz, można powiedzieć, jest chroniony, gdy chodzi o jego cielesność. No bo po co dbać o duszę, skoro nie będzie ciała? I dlatego tam dba Rafał o to, żeby się Tobiaszowi krzywda ta fizyczna nie stała, nie tylko ta duchowa. Jak atakuje ryba wielka Tobiasza, to pomaga mu tę rybę pokonać. Kiedy ma tam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, też mu pomaga. Kiedy trzeba uleczyć starego Tobiasza, Rafał to właśnie robi. Co prawda wysyła syna, żeby to syn wszystko załatwił fizycznie, tą maścią czy tą żółcią posmarował oczy swego ojca, ale to wszystko z podpowiedzi Rafała. Niesamowita rzecz. Więc aniołowie robią o wiele więcej rzeczy. I dopiero gdzieś na samym końcu może być dobra nowina, czyli coś, z czego człowiek się cieszy, typu, że na przykład urodzi się Samson. Anioł się objawia matce Samsona i mówi, że będzie miała dziecko, choć do tej pory była uważana za niepłodną. Bardzo podobna sytuacja, gdy chodzi o narodziny Jana Chrzciciela, mhm, czy Pana Jezusa. Ale to anioł musi powiedzieć, teraz będzie coś innego. Albo pociesza anioł Hagar, kiedy ona uciekła na pustynię, prawda? Więc zauważmy, tych funkcji anielskich jest mnóstwo, ale oni wchodzą w życie człowieka.
3: Tak sobie myślę, jak wchodzą w nasze życie.
4: Kiedy, czego my nie zauważamy.
3: Czego my nie zauważamy, tak? I w jaki sposób mogą nam podpowiadać. Przecież tak myślę, że nie ma dla nich ograniczeń, więc i te dobre podpowiedzi, i te, które do zejścia z Bożej drogi nas w jakiś sposób nakłaniają, a też mogą przychodzić przez okoliczności, przez spotkania, także przez media.
4: Tak. No i też przestrzegają przed jakimiś złymi decyzjami. Widzimy to pięknie, jak anioł pański mówi do Abrahama, nie zabijaj swego syna. Choć apokryfy dodadzą więcej tych funkcji aniołom, na przykład będą przewodnikami po niebie, po raju czy po Szeolu, ale też będzie, że tym takim złym aniołem, takim oszustem będzie Mastema. To właśnie Mastema najpierw wystawia na próbę Abrahama, wcale nie Pan Bóg. Tylko Mastema chce, ten zły anioł, sprawić, żeby Abraham unicestwił Boży plan. Bo Pan Bóg ma dla niego plan taki. Będzie miał syna, a z tego syna zrodzi się wielki naród.
3: A gdyby syn zginął?
4: To plan Boży by się zrujnował.
3: Tak.
4: Ale udawał Pana Boga ten właśnie zły duch Mastema. Tak przynajmniej tradycja żydowska chce widzieć tę próbę taką, no można powiedzieć, straszną dla Abrahama. Ale jest jeszcze inny na przykład motyw z ksiąg apokryficznych Starego Testamentu o tak zwanym Metatronie. To jest, mało kto o tym słyszał.
3: Co to takiego?
4: To jest umiłowany anioł, który stoi albo siedzi przy tronie Bożym, czyli ma niemalże godność boską, a to jest ubóstwiony czy uduchowiony Henoch. W Piśmie Świętym mamy Henocha i oczywiście są apokryficzne księgi Henocha, bo mamy je w trzech wersjach językowych i on zostaje wzięty do nieba, a nie umiera, podobnie jak Eliasz, i tam w niebie przechodzi cały proces przetwarzania, staje się aniołem, wręcz super aniołem. Jeszcze lepszym, może kiedyś będziemy mówić, jeszcze lepszym niż anioł Jahwe. To jest taki arcyanioł do, powiedzmy, sytuacji jakichś nadzwyczajnych, i ten Metatron to jest taki super pośrednik. Dlaczego? Bo jest i człowiekiem, i aniołem. I ten pośrednik jest wyjątkowy. Co prawda, my widzimy pośrednika o wiele lepszego w Chrystusie. O tym będzie mówił szczególnie przecież List do Hebrajczyków. No, ale tradycja żydowska nie uznaje ani Listu do Hebrajczyków, ani nie uznaje Jezusa, więc ten Metatron tak, wpisuje się w ich. Tak, oni czekają. No, mają ciągle Adwent. My Adwent kończymy, powiedzmy, liturgicznie w święta Bożego Narodzenia, ale nasz Adwent jest czekaniem na powtórne przyjście tego, który już nas świetnie zna i po nas przychodzi, bo chce nam dać mieszkanie w niebie, a oni niech się już martwią. Wspieramy ich w tym czuwaniu. I aniołowie właśnie w Piśmie Świętym są tymi, którzy są towarzyszami przez życie, strzegą tego życia fizycznego, żeby się dusza miała czego trzymać, ale też są tymi, którzy podprowadzają pod bramę raju. Czasami, mówiąc o Michale Archaniele, będzie jeszcze oczywiście okazja, by o nim więcej powiedzieć. Nawet go się przedstawia z wagą w ręku, bo on towarzyszy nawet w czasie sądu przed Bogiem. Czyli anioł nie wykonuje swojej posługi tylko do momentu, kiedy człowiek umiera, tylko jest dalej. Ja tylko zahaczę o Nowy Testament, mówiąc, że przepiękna była ta historia o bogaczu i Łazarzu. I po śmierci aniołowie zanoszą ciało tego właśnie Łazarza na łono Abrahama. Ta posługa, ten transport, to pokazanie, że ich funkcja się wcale nie kończy wtedy, kiedy kończy się ludzkie życie. Popatrzmy, ludzkie życie jest splecione z życiem czy z funkcją aniołów, a my tego nie zauważamy, a szkoda.
3: A ksiądz przygląda się swojemu życiu, wypatrując takich znaków i interwencji.
4: Znaczy, czuję na pewno anioła. Działalność aniołów stróżów i nie wiem teraz, na ile są bardzo przemęczeni troską o mnie, ale faktycznie, czytając chociażby o ojcu Pio, czy o innych świętych, którzy posługiwali się aniołami stróżami, zrozumiałem, że skoro i tak mają skrzydła pełne roboty, to niech to robią świadomie, znaczy za moją prośbą, bo to właśnie to jest ciekawe. To, czy my prosimy swoich aniołów stróżów, czy w ogóle aniołów o pomoc, czy nie prosimy, to i tak Pan Bóg ich posyła. Ale jeśli my prosimy, to robią to z wielką chęcią. Robią może więcej. Warto przy okazji tych naszych audycji o aniołach pomyśleć, że to nie tylko wtedy, kiedy Pan Bóg posyła do wielkich rzeczy, kiedy zauważamy tych aniołów w takich wielkich misjach, tylko chcemy ich zauważyć w takim zwykłym towarzyszeniu.
3: W codzienności.
4: Tak.
3: W codzienności.
4: Wtedy nie jesteśmy sami.
3: Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Mówią Aleksandra Mieczyńska i ksiądz Mariusz Woźniak. Zostajemy w anielskim klimacie. Jeszcze dziękuję pięknie.
4: Szczęść Boże.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.

0: Reklama.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
5: A twoja szyba?
4: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Julii i Rozalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Nieraz obawiamy się, że możemy zanudzić Boga modlitwami, że może nie ma nieraz czasu zajmować się naszymi błahostkami. Jeśli tak myślimy, to wyobrażamy sobie Boga bardzo po ludzku. Tymczasem jedynie On ma czas dla każdego z nas. I każdemu z nas daje więcej niż prosimy czy tego potrzebujemy. On wie lepiej, czego nam potrzeba. Dlatego nigdy nie jest za późno, by kołatać do tego, który zawsze czuwa, ma czas i jest przy nas.

Słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi dyrektor Wyższego

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa.

0: Eucharystia, czyli tajemnica przedziwnej obecności Boga pośród nas. Tę Eucharystię, którą sprawujemy w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w łączności ze słuchaczami RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, chcemy w tej mszy świętej w sposób szczególny modlić się o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej, aby nigdy nie brakowało nam szafarzy, dzięki którym Bóg staje się obecny pośród nas w trakcie Eucharystii. Jak w każdym dniu, jeden z przełożonych naszej wspólnoty ofiaruje mszę świętą za dobroczyńców naszego seminarium, dziękując za szczodrobliwość serca, za życzliwość, za wszelkie formy wsparcia jakich cały czas doświadczamy. A przystępując do składania tej najświętszej ofiary, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy Boga o zmiłowanie. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy. Ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

czytane dzisiaj w liturgii Słowo Boże niesie w sobie zachętę do wytrwałej modlitwy. Pan Bóg pragnie, aby była ona gorliwa i cierpliwa. Ponadto modlitwa powinna wypływać z serca i głębokiej wiary. Bóg, który jako dobry Ojciec troszczy się o nas, zapewnia, że taka modlitwa zostanie wysłuchana, a ten, kto prosi, otrzyma Ducha Świętego. W prostocie serca stańmy przed Panem i posłuszni wierze przyjmijmy Jego Słowo.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. O nierozumni Galaci, któż was urzekł, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

0: Drodzy bracia naszej seminaryjnej rodziny, kochani radiosłuchacze, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Nicią przewodnią dzisiejszej liturgii słowa możemy uczynić wytrwałość. Najpierw święty Paweł, kierując swój list do Galatów, ale też wszystkich nas za pośrednictwem tego listu, wzywa do wytrwałości. Do wytrwałości w wierze. Galaci, można powiedzieć, wpadli w taką pułapkę. Kiedy Paweł głosił im Ewangelię, z wielką gorliwością tą prawdę, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie przyjęli z wielkim entuzjazmem, weszli w relację z Chrystusem, ale bardzo szybko ulegli takiej pokusie powrotu w tej swojej wierze, no właśnie, do tego, co zewnętrzne, do uczynków. Chcieli sprowadzić tą wiarę relacyjną tylko do uczynków nakazanych przez prawo. I dlatego Paweł karci ich, mówi o nierozumni, czy naprawdę zaczynając na takim pięknym poziomie, chcecie sprowadzić wiarę do czegoś tak przyziemnego. Kochani, to jest pokusa, która pewnie każdemu i każdej z nas gdzieś grozi, że chcemy naszą wiarę, czyli naszą relację z Jezusem Chrystusem, zamknąć tylko albo sprowadzić tylko do jakichś praktyk. I dzisiaj święty Paweł wzywa nas do tej wytrwałości w prawdziwej wierze. Mamy trwać w wierze, czyli w relacji osobistej i osobowej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I dopiero z tego naszego trwania w Jezusie, tej mojej osobistej więzi, będą wypływały konkretne praktyki duchowe, będą wypływały konkretne modlitwy, konkretne uczestnictwo w sakramentach, konkretne postawy moralne. Także pierwszy wymiar tej wytrwałości to jest wytrwałość w wierze, czyli w relacji z Jezusem Chrystusem. I ten nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii pokazuje nam, w jaki sposób tą więź wytrwałą utrzymywać. To jest przez wytrwałą modlitwę. Modlitwa staje się, moi kochani, nie czymś, co my tylko odmawiamy, nie tylko jakąś formułką, wierszykiem, który Panu Bogu chcemy wyrecytować, ale modlitwa jako przestrzeń mojego trwania z Bogiem. Przestrzeń wyrażania mojej więzi, mojej przyjaźni z Nim. Jezus właśnie zaprasza nas do tego, żeby ta nasza modlitwa była wytrwała, żeby była wierna, żeby była nieustanna. I tylko pozornie w tej wytrwałej, wiernej, nieustannej modlitwie chodzi o to, jakby o to, co dzięki temu dostaniemy, co wyprosimy, jakie problemy nam się rozwiążą, drzwi otworzą. To nie chodzi o to. Nie chodzi nawet o ten chleb, o to jajko, o tą rybę, czyli te dobre dary. Jezus pokazuje, że sensem wytrwałej modlitwy jest coś o wiele większego. Dar Ducha Świętego, czyli stała obecność Boga w naszym sercu i w naszym życiu. I to osiągamy właśnie przez naszą wytrwałą, wierną modlitwę. A trwając w miesiącu październiku, nie sposób powiedzieć o bardzo konkretnym i potężnym narzędziu wiernej i wytrwałej modlitwy, jakim jest różaniec święty. Kochani, różaniec jest niezwykłą modlitwą. Święty Jan Paweł II, nasz wielki rodak, w liście apostolskim Rosario Virginis Mariae, nazwał różaniec przedziwną modlitwą, która z jednej strony ma w sobie wielką głębię kontemplacyjną, a z drugiej strony jest, że nadaje się dla wszelkich mistrzów duchowości, a z drugiej strony przez swoją prostotę jest dostępny dla każdego. I dwa takie obrazy. Myślę, że ci, którzy mieli szczęście spotkać na swojej drodze świętego Jana Pawła II, albo chociaż w tych przekazach telewizyjnych, czy to z pielgrzymek tak wielu, które odbył, widzieliśmy wielokrotnie Jana Pawła II, który z różańcem w ręku był dosłownie zatopiony w modlitwie. Dosłownie zatopiony w objęciach Maryi, w objęciach Chrystusa. Można by powiedzieć, że kiedy Jan Paweł II odmawiał różaniec na klęczniku, to wydawało się tak, jakby on był gdzieś w innym świecie. On był zatopiony w Bogu, w kontemplacji. I to jest ten pierwszy wymiar, ta głębia różańca kontemplatywna. A z drugiej strony prostota różańca. Kochani, na mojej w różnych tych posługach, jakie pełniłem, bardzo często, kiedy posługiwałem gdzieś u chorych, słuchajcie, bardzo często, nie wiem, czy już widzieliście to, czy zobaczycie, bardzo często ludzie chorzy mają albo przy łóżku różaniec, albo w rękach różaniec. Dlaczego? Bo bardzo często nie są w stanie żadnej innej modlitwy odmawiać, ale różaniec są w stanie trzymać, są w stanie tą modlitwą się modlić. Ja pamiętam, jak posługiwałem jeszcze w domu księży emerytów, pamiętam jednego takiego bardzo znanego proboszcza, już nie żyjącego, ale przed śmiercią, kiedy przykuty do łóżka, leżał na wznak dzień i noc. Nigdy nie zapomnę, kiedy bym do niego nie wszedł, on miał w rękach różaniec. Raz jeden, pamiętam, że wszedłem, on tak jakby drzemał, no i patrzę, nie ma w rękach różańca. Aż się zdziwiłem. Ale jak mnie zauważył, obudził się i zaraz gdzieś okazało się, że tylko mu się wysunął ten różaniec i gdzieś był zaraz tutaj obok kołdry, wyciągnął i od razu złapał różaniec z powrotem. Słuchajcie, różaniec jest w stanie odmawiać każdy w każdym stanie, albo chociaż go trzymać. I w ten sposób wyrażać tę wielką z jednej strony kontemplację, a z drugiej strony prostotę więzi z Bogiem. I wniosek z tego słowa dla nas wszystkich. Kochani, nigdy nie wypuszczajmy z rąk różańca. Miejmy go w każdej kieszeni, miejmy go zawsze pod ręką, a najlepiej w ręce. Bo kiedy wy jako przyszli kapłani, my jako kapłani, kiedy wy, drodzy radiosłuchacze, jako chrześcijanie, będziecie mieć w rękach różaniec i go nie wypuścicie, to Maryja, nasza ukochana Matka, nigdy nie wypuści was ze swojej ręki. A ona zawsze, trzymając nas przy sobie, będzie nas zatapiała w wytrwałej wierze, czyli w więzi z Bogiem. A to jest już doświadczenie nieba. I niech każdy z nas właśnie przez różaniec do tego nieba zmierza. Amen. Do Boga, który wysłuchuje wołań człowieka, zanieśmy pokorne błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z pokorą podążał drogą swojego powołania ku świętości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się o wprowadzenie pokoju na całym świecie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi młodych, którzy rozeznają swoje powołanie, aby z odwagą odpowiadali na wezwanie Boga, jakie słyszą w swoim sercu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich dobroczyńców naszego seminarium i modlących się z nami dzięki transmisji, aby dobry Bóg wynagrodził im za czynione dobro. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych dobroczyńców seminarium i zmarłych kapłanów Stanisława Opockiego, Mariana Kochnickiego i Józefa Fulary, aby zostali obdarzeni nagrodą życia wiecznego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o podstawowym powołaniu, jakim jest dążenie do świętości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu kapłanie, który mówisz do wielu serc ludzi młodych słowa pójdź za mną, umocnij nas na drodze ku zbawieniu i wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie prośby i dary swojego ludu. Spraw, aby coraz liczniejsi byli.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj o Twoich sługach i służebnicach, o zmarłych dobroczyńcach naszego seminarium, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Romanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.

módlmy się. Posileni chlebem eucharystycznym błagamy Cię, Boże, niech dzięki temu sakramentowi miłości dojrzewają ziarna powołania, które hojnie rozsiewasz na roli Kościoła, aby wielu chrześcijan oddawało

Nie wypuszczajmy z ręki różańca, a Maryja nie wypuści nas nigdy z własnych rąk. Niech to te słowa będą dla nas motywacją, ale też niech nigdy nie braknie tych, którzy nie wypuszczając różańca z rąk, z radością odpowiedzą na powołanie Boże do szczególnej służby i szczególnej bliskości z Nim w kapłaństwie, w służbie zakonnej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowa Boże wygłosił dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz Tomasz Janik.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Traktowaliśmy księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny. Wiele mu zawdzięczamy, mówi Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce z siedzibą w Tarnowie. Społeczność romska ze smutkiem przyjęła informację o śmierci krajowego duszpasterza Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Był lubianym i szanowanym księdzem, wspomina Adam Andrasz.
6: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny. Większość czasu swojego poświęcał dla społeczności romskiej. To nie tylko jeżeli chodziło o samą wiarę, ale wszystkie sprawy związane z normalnym życiem tej społeczności romskiej. Problemy, które dotykały i dotykają tą społeczność, również starał się rozwiązywać. Nie było, nie ma i nie będzie na razie na pewno drugiego takiego. Dla mnie był przyjacielem, takim bardzo serdecznym. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, no to go naprawdę strasznie go kochały dzieciątka i młodzież.
5: Ksiądz Stanisław Opocki przez prawie 40 lat swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem Romów. Najpierw w diecezji tarnowskiej, a później w całej Polsce, mówi biskup Leszek Leszkiewicz.
7: Ksiądz Opocki to w zasadzie całe swoje kapłaństwo spędził duszpasterzując Romom i w diecezji i był krajowym też duszpasterzem Romów. I całe jego kapłaństwo to była taka służba tej grupie, która jest obecna także i w naszej diecezji w różnych częściach Polski. Jak go pamiętam, to zawsze był między jedną społecznością, drugą społecznością, zawsze w drodze starannie przygotowywał pielgrzymki Romów do Limanowej, do Zabawy. Poświęcił się właśnie temu duszpasterstwu. Położył taki mocny ślad właśnie na duszpasterstwie Romów i w Polsce, i w naszej diecezji.
5: Ksiądz Stanisław Opocki był organizatorem ogólnopolskich pielgrzymek Romów. W tym roku odbyła się ona po raz 40. Na przestrzeni lat Romowie pielgrzymowali głównie do Limanowej, gdzie w sanktuarium znajduje się łaskami słynąca Pieta Matki Bożej, ale także do Wałrudy i Zabawy, czyli do miejsc kultu Dziewicy i Męczennicy Błogosławionej Karoliny. Bojaźń Boża nie oznacza strachu przed Bogiem, podkreślał biskup tarnowski Andrzej Jerz w homilii wygłoszonej na zakończenie Tygodnia Maryjnego w Bochni. Odpust był czasem refleksji nad tajemnicami różańcowymi oraz darami Ducha Świętego. Biskup Jerz w słowie skierowanym do wiernych skupił się na siódmym darze bojaźni Bożej. Hierarcha wyjaśniał, że nie należy jej mylić z lękiem, a raczej rozumieć jako troskę o miłość.
8: Patrzymy na rzeczywistość lęku i bojaźni, bo to dwie różne postawy. Lęk jest bardziej wsobnym zachowaniem, chroniącym nas na zasadzie jakiegoś instynktu zachowawczego przed różnymi niebezpieczeństwami wypływającymi z zewnątrz. Bojaźń zaś, zwłaszcza w wymiarze relacji do Boga, polega na czymś innym, polega na miłości. Nie chcemy Go zranić, ponieważ Go miłujemy. Nie chcemy Mu zadawać bólu naszym grzechem, naszym egoizmem, naszą niechęcią, bo wtedy ranimy tego, który nas do końca umiłował, który umarł za nas na krzyżu.
5: Po mszy świętej ulicami Bochni przeszła procesja różańcowa. Z wiarą łatwiej przebaczyć, mówią uczestnicy spotkania Powstań i Żyj. Przez dwa dni wydarzenie w arenie Skółka w Tarnowie zgromadziło 5400 osób. To uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. W tym roku jest rekord frekwencyjny. Gościem spotkania był twórca internetowy Krzysztof Sowiński. Jak podkreśla, przebaczenie jest ważne, bo uwalnia do życia w pełni. Przez wiele lat sam żył w nieprzebaczeniu.
9: Najdłuższy proces taki przebaczenia to był rodzicom, no bo mam taką historię dość trudną.
6: trudną. Dużo tam było różnych takich tematów, które po prostu długo siedziały we mnie. Był ten gniew taki we mnie na temat tego, w jaki sposób zostałem wychowany, w jakim domu się urodziłem i tak dalej. Ja mam 34 lata. Wśród moich rówieśników widzę takich, którzy zostali na tym etapie gniewu i nieprzebaczenia względem swoich rodziców. U mnie na pewno ten proces decyzyjny, proces wytrwania w tym przebaczeniu, on trwał kilka lat. No ale się udało i dzisiaj patrzę i widzę moich rodziców jedynie w dobrym świetle. Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym przebaczył i do tej decyzji, ale terapia mi pomogła, żeby zrozumieć, co mam do przebaczenia i dlaczego.
5: Każdy powstań żyj ma postać przewodnią. Tym razem był to Józef Egipski.
0: Mistrz świata. To, co przeszedł po ludzku, można powiedzieć, często nie do udźwignięcia. Ten atak braci na Józefa przede wszystkim właśnie wyłonił się przez zazdrość. Wrzucili go do studni, pozbyli się go, mówiąc takim sloganem codzienności, pozbyli się konkurencji. Co go uratowało, to właśnie słowo przebaczenie, bo tym takim kulminacyjnym momentem przemiany Józefa tak naprawdę jest więzienie. W nim dokonuje się przemiana wewnętrzna i przewartościowanie tych rzeczy, które doświadczył. Dlatego też potem w spotkaniu z braćmi nie ma agresji. Jest wręcz przeciwnie, jest miłość i miłosierdzie.
5: Mówiła siostra Dominika Pac, która również była gościem spotkania Powstań i Żyj. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.
6: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Będziemy rozważali tajemnicę światła różańca świętego. Tajemnica pierwsza, chrzest Jezusa w Jordanie. Chrzest jest wielkim darem i łaską. Czyni nas dziećmi Bożymi, włącza do wspólnoty Kościoła, gładzi grzech pierworodny, ale jest też zobowiązaniem do rozwoju naszej wiary i do dawania świadectwa o Chrystusie. Czy jestem świadomy tego wielkiego daru i zobowiązania? Módlmy się za chrześcijan, aby byli znakiem obecności Chrystusa w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, cud w Kanie Galilejskiej. Jezus został zaproszony na wesele. Wspólnota małżeńska i rodzinna to pierwsze wspólnoty, w których powinien być obecny Chrystus. Czy jest On obecny w naszych rodzinach? We wspólnej modlitwie, w trosce o wychowanie dzieci, we wzajemnych relacjach? Módlmy się w tej tajemnicy za wszystkie małżeństwa i rodziny, aby były silne Bogiem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu i bierzmowania jest wezwany do głoszenia Królestwa Bożego. Istotnym elementem Królestwa Bożego jest wewnętrzne nawrócenie, które, jeśli jest prawdziwe, prowadzi do sakramentu pokuty i pojednania. Módlmy się o głębokie nawrócenie dla nas samych oraz dla wszystkich zatwardziałych grzeszników.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam

0: potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Chrystus przemienił się, aby umocnić wiarę apostołów, by nie zwątpili w Niego przed czekającą Go męką. Dzisiaj wiele osób doświadcza krzyża cierpienia, choroby, starości. W sakramencie namaszczenia chorych Jezus umacnia je i pokrzepia. Polecajmy w tej tajemnicy wszystkich chorych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują, aby Chrystus dodawał im sił.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Panie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Wielki Czwartek Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Chce nas karmić swoim ciałem i krwią. Chce też być z nami aż do skończenia świata poprzez posługę swoich kapłanów rozdzielających Eucharystię. Czy cenię sobie obecność Chrystusa w Komunii Świętej? Jak często go przyjmuję? Pomódlmy się o nowe, święte powołania, aby nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych sakramentów.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona.

0: obiecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy dziś w dwójkę uśmiechnięci.
2: Dobry wieczór. Uśmiechnięci, wypoczęci. Tutaj
1: oj,
2: Paweł
1: tak,
2: opalony.
1: Nie wiem, czy pan, to takie światło.
2: Tak, tak.
1: Ale tak, nie, przyznam się, od czasu do czasu warto zrobić sobie lekki oddech. W każdym razie obaj uśmiechnięci zapraszamy na 721 notowanie, tak? Dobrze, Darku, widzę?
2: No, 720.
1: 720, no bo to klikam dzisiaj nie z kartki, jak zawsze czytamy tylko dziś z internetów, więc zapraszamy na 720 notowanie listy z mocą. Serdecznie zapraszam Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: Przed nami co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Do poczekalni też zaglądniemy. Oczywiście na Facebooka, ale jeszcze nie zdążyliśmy tu gadu przed audycją, więc fotka się zaraz pojawi, będzie post, zaglądajcie. Będziemy na was czekać, a my może garść informacji i wiadomości później, a teraz zagrajmy może w całości, prawie że, naszą propozycję.
2: W całości może nie, ale zagramy na pewno fragment, żebyście posłuchali. Natalia Drąg z utworem Maska, rdn.lista.193. Takie treści SMS-a ślijcie, jeżeli chcecie, żeby Natalia Drąg weszła do naszej listy z mocą, na numer 7148.

0: Natalia Drąg z utworem Maska. To nasza dzisiejsza propozycja do naszej listy z mocą 7148. Taki numer. Na taki numer wysyłacie SMS-y o treści rdn.lista.193. A jeżeli macie jakieś swoje utwory, które chcecie do listy z mocą zgłosić, to wysyłajcie je na maila listazmocom@rdn.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk, którą obiecał nam wcześniej Paweł. 6 pozycji awansuje, 7 spada względem tamtego tygodnia. 6 utrzymało swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co za tym idzie, jedną pozycję też będziemy żegnać. Kogo? Niedługo się przekonamy, a zaczniemy naszą listę od miejsca 20 i będzie to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. rdn.lista.188, 7 punktów i to jest chyba największy spadek tego tygodnia, bo z 6 na 20. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Jak to się mówi, z 20 można się tylko odbić już do góry. Więc wszystko w waszych rękach. rdn.lista.188.

0: pozycja 20. No niestety duży spadek, ale zostanie z nami, wierzę w to mocno, Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. erden.lista.188, niezmiennie ślemy pod numer 7148. Piękni młodzi, za chwilę wpadniemy na Facebooka, zaglądajcie, zostawcie komentarz. Będzie fotka tradycyjnie, a my teraz zaglądamy na pozycję 19. Niestety też spadek.
1: Teleo, na wieki wieków z 15 spadek, rdn.lista.190, 8 punktów w tym tygodniu.

0: Pozycja 19. Teleo na wieki wieków. Niestety spadek, a jak to przy końcu tabeli zawsze strefa spadkowa. Na wieki wieków zaledwie 8 punkcików. Możecie zaglądać również na stronę internetową Listy z Mocą. Tam też możecie oddać kilka głosów. No zawsze się ich pozbiera. Co prawda taki tylko waży internetowy pół punktu, ale możecie dosłać SMS-a, a ten już naprawdę daje moc, daje kopa. 10 głosów za każdego wysłanego. Niezmiennie od wielu, wielu lat. Wszystko wokół rośnie, ceny rosną, a koszt SMS-a niezmiennie złoty 23 całkowity koszt, więc naprawdę warto się bawić razem z nami. To teraz czas na pozycję 18.
1: Mamy nadzieję, że dzisiejsi spadkowicze pójdą w górę w przyszłym tygodniu, a nadzieję ma też Marcin Wargocki z utworem właśnie Nadzieja do nas przychodzi z 16 na 18 spadek rdn.lista.181 10 punktów w tym tygodniu.
2: Tam gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Apelujemy, głosujcie. Bardzo fajny utwór. No nie chciałbym żegnać Marcina. No chyba, że ewentualnie w poczekalni pojawi się inny utwór, a ma tego Marcin trochę w swojej audiotece. Możecie podsyłać do naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. Lista z mocą łapka rdn.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Teraz czas na 17.
1: Nie chcielibyśmy się też żegnać z dzikimi sercami.
0: Oj nie.
1: Utwór Stać się kimś to kolejny spadek, tym razem z miejsca 13 na 17, rdn.lista.162, 11 punktów, jeżeli chcecie, żeby to zmienić i żeby Dzikie Serca wróciły do pierwszej dziesiątki, bo to pamiętam, że całkiem niedawno jeszcze byli. Głosujcie, czy to SMS-owo, czy internetowo.

0: To byśmy do samego końca wygrali. Myślę, że to nie tylko my się bawimy teraz dobrze, ale większość naszych słuchaczy bawi się z nami. Dajcie znać, jesteśmy już na Facebooku, Darku?
1: No jesteśmy, tak, jesteśmy już. Tam pierwsze widzę komentarze są, więc śmiało komentujcie, wchodźcie, zostawiajcie znak po sobie. Będziemy na pewno w pierwszej dziesiątce tam patrzeć, co ciekawego u was słychać, ale na razie nie pierwsza dziesiątka, tylko 16 miejsce, czyli pierwszy awans dzisiaj. Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie odbiła się od dna, bo od 20 miejsca rdn.lista.113 punktów 12.

0: Siekierska was porwała z 20 na 16, a może to właśnie wy porwaliście Anię Jaskierską z 20 na 16?
1: Nie wiem jak was, mnie ten utwór bardzo uspokaja, chociaż no, powiem szczerze, jest kilka moich faworytów, którzy jeszcze przed nami, ale kibicujemy Ani, głosujcie i pomagajcie Ani, piąć się w górę, jest całkiem dobrze, rdn.lista.113, a jeśli chcecie, a też idą w dobrym kierunku, Agnieszka Miłek i Mariusz Cięgulski tuż przed nami teraz na pozycji 15, Ocean bez dna, też awans, troszkę mniejszy, 3 oczka w górę, rdn.lista.156, punktów 13.

0: śpiewajcie, dajcie znać, że jesteście z nami. Czekamy na was na Facebooku. A my wspólnie z Agnieszką i Mariuszem płyniemy w górę zestawienia. No, trochę jeszcze do podium daleko, ale kierunek dobry. 14 lokata, ocean bez dna, rdn.lista.
1: I 15 lista,
0: się przesunęło w Boszczek. I
1: tak, 14 lokata to z kolei Marcin Styczeń. Tak, dokładnie. Marcin Styczeń nam utrzymał lokatę z tamtego tygodnia. Utwór Noc Pojedynku, rdn.lista.170. 14 punktów w tym tygodniu.
2: Strach i niepewność, co będzie dalej.

0: Marcin Styczeń, Noc Pojedynku, utrzymał swoją pozycję z tamtego tygodnia, a przed nami 13.
1: To ja.
0: To ty?
1: Nie zapowiadałem już. Ho, ho, ho.
0: Dobrze, to premiera, uwaga. Tak. 13. Szczęśliwe wychodzi na to dla nich, słucham.
1: Mniejsze granie, uwielbiam dziewczyny. Przed nami utwór, który po raz pierwszy prezentujemy. Mniej o ile mniejsze granie znamy, lubimy. Mój dom po raz pierwszy na pozycji 13 prosto z poczekalni. Erden.lista.192 punktów 15.
0: A to znaczy też, że utwór Nadzieja, też mniejszego grania, no zostanie w naszej pamięci, ale już niestety nie w naszym notowaniu, bo tak jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, jeden artysta, jeden utwór weszło mniejsze granie z utworem Mój dom, więc utwór Nadzieja musi z listy wypaść.

0: No nie mogliśmy sobie odmówić. Na pierwszy raz chcieliśmy troszkę dłużej wysłuchać tego utworu.
1: No tak, mówi, że w pamięci zostaje nadzieja, jak zawsze jest. Czytam mniejsze granie w głowie, słyszę w ciszy tej. No nie mogę przeboleć, ale piękny utwór, piękny. Gdybym miał wybierać nadzieję, mój dom, cieszę się, że taka decyzja wasza była, a nie inna. Na pozycji 13, mniejsze granie, mój dom, nasza jedyna dzisiaj nowość. Gratulujemy bardzo serdecznie i pędzimy już na pozycję 12.
0: A miejsce 12 to kolejny spadek z 9, tym razem na 12, duet Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191, 17 punktów w tym tygodniu.

0: Na pozycji 12, no, lekka zadyszka, trzy oczka w dół, Maria Buber i Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość. Erden.lista.191 punktów 17.
1: I drugą dziesiątkę zamykamy również duetem. Tym razem jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Obronili 11 lokatę z tamtego tygodnia. Erden.lista.142 21 punktów.

0: tuż za pierwszą dziesiątką nasi ulubieńcy, przynajmniej moi. Właśnie też, widać po głosach, są z nami od wielu, wielu tygodni. Nie powiem od ilu, żeby nie wprowadzać w błąd. Zliczaliśmy to kiedyś. Ja różne rzeczy obiecuję. Ja obiecuję, Darek dotrzymuje słowa. Póki co na pozycji 11 Aaron i Crux, Anioły, erden.lista.142, punktów 21.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zostajemy w rapowych klimatach, bo na 10. miejsce wskakuje z 12. ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem, to jego utwór rdn.lista.902, 22 punkty.

0: Jest, jest dobrze.
1: Ja uwielbiam tą muzykę. Nie wiem, czy ty słuchałeś za dzieciaka hip-hopu.
0: Trochę.
1: A też ja ogólnie dużo muzyki nie słucham, ale jak już słuchałem, to gdzieś tam się przejawiło. Nawet nie u mnie, ale wokół mnie było dużo hip-hopu. Jak widać, a dzisiaj też go jeszcze będzie. To nie ostatni utwór, to już mogę zdradzić. Wiemy, kto już wypadł, wiemy, kto jeszcze będzie. Stali słuchacze śledzą pewnie i skrupulatnie sobie liczą głosy. Póki co na pozycji 10 nasz ulubiony ksiądz. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, rtn.lista.902. Teraz czas na pozycję 9.
0: Jest to awans z 19, czyli tak jak mówiłem, można się odbić od dna i wrócić do pierwszej dziesiątki. Kapela N z utworem Anioł Pański. rdn.lista.180 26 punktów od Was.

0: mocno się odbili od dna, ale szybciej podobno na to dno można wrócić. Tego nie życzymy, broń Boże, ale cieszymy się, że kapela N z pozycji 19, no, prosto do pierwszej dziesiątki, dokładnie na pozycję 9, erden.lista.180. Zachęcamy Was, czekamy na Was na Facebooku, za chwilkę tam zaglądniemy, pozdrowimy, przeczytamy Wasze pozdrowienia, może podzielcie się też fotkami. Czekamy na Was, a my teraz będziemy na pozycję 8.
1: Spadek z 7, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. 32 punkty uzyskał Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.lista.124 na numer 7148. Takie SMS-y ślijcie, jeżeli chcecie, aby Adam Rymasz powędrował w górę tabeli.

0: Na pozycji
1: ósmej,
0: Adam Rymarz, grupa Odpowiem. Zawiesiłem się, bo mi się telefon zawiesił. Bliżej, mocniej, więcej. O ile utwór znamy, to w pozycji już nie do końca. Czy jest bliżej? Już patrzę. No nie jest bliżej. Jest dalej, ale niewiele. Głosujcie. rdn.lista.124. Punkcików też słabiutko jeszcze. Jak na pozycję ósmą, to zaledwie 32.
1: Adam Rymarz i grupa Odpowiem zamienili się miejscami z siostrą Julitą, która awansowała z ósmego. Utwór Czuwajmy to propozycja właśnie od siostry Julity. rdn.lista.026 punktów 35.

0: To teraz nasza ulubiona siostra już za nami. No, drogi się rozeszły gdzieś z księdzem Jakubem już wiele tygodni temu. Zajdę się. Utwór Czuwajmy dziś na pozycji 7.026. To jest numer przypisany do tego utworu. Ślemy niezmiennie pod numer 7148.
1: Miejsce szóste z kolei to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187.36.

0: Widziałem od razu, że jak Bibro się pojawi w poczekalni, to na dobre zagości się i to w czubie tabeli. Niewiele się pomyliłem. Znaczy dzisiaj lekka zadyszka, ale jedno oczko w dół. Jest dobrze, jest wysoko, pozycja szósta. Jestem głosem ulic. Lubicie tą muzykę. rdn.lista.187 punktów 36.
1: A przed nami awans z 10 na 5. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148 punktów 42.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: Bardzo ładnie, spokojnie. Do snu układa nas Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. Ładny awans. Pięć oczek w górę. erden.lista.189 punktów 42. I teraz oczko wyżej, ale to będzie już skok, jeśli chodzi o ilość punktów.
3: Natomiast nie będzie to skok, jeżeli chodzi o awanse bądź spadki, bo to oczywiście na czwartym miejscu, no jakżeby inaczej, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać, rdn.lista.116. No i tutaj rzeczywiście duża różnica, 233 punkty. Głosujcie SMS-owo albo też na stronie lista z mocą.rdn.pl.
4: Lęk i zagniewanie, bezradność.

0: Janusz Carlos, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116. Przed nami już tylko 3 utwory, ale zanim podium, to rzut oka na Facebooka.
1: Ewa nam się tutaj zameldowała, że jest z Ignasiem, słucha i gratuluje Agacie, Kciuk Rokosz, Agapę naszej tutaj, która była w liście z mocą całkiem niedawno, bo to wychowanka jest, w sensie chodzi oczywiście o Natalię Drąg. A co sama Agata powie? Utwór Maska to utwór z charakterem, o osobie, która nie daje się oszukać ani zmanipulować. Jeżeli się spodoba Natalii, na pewno będzie bardzo miło. No nam się spodobał. Pytanie, czy spodobał się Państwu? Mam nadzieję, że tak. Jest też z nami Adam Rymasz. Po długiej przerwie w końcu mogę Was posłuchać. Pozdrawiam serdecznie i z mocą. My również pozdrawiamy Adama Rymarza. Jest z nami Bartosz Baran Bibro. Dzisiaj się tutaj zebrało dużo wykonawców naszych. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Radia RDN Małopolska i wszystkich słuchaczy. Jest z nami Jacek Ślący. Gorące pozdrowienia z deszczowej Walii. I kto tu się jeszcze u nas zameldował? Gabrysia, Agnieszka, Darek, Michał, Adam, Aneta, Bartosz i Jacek. Bardzo dziękujemy. Widziałem też, że Bibro wrzucił zdjęcia chyba z jakichś nagrań, więc czekamy na nowy utwór, a my przechodzimy już do podium 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
0: Do samego końca była walka nie o podium, ale o drugą lokatę. Nie udało się niestety Aretę. Wciąż na pozycji trzeciej, tak jak w ubiegłym tygodniu z utworem Zwyciężyłaś. No to już utwór, który dawno pożegnał się z pierwszą lokatą. Od czasu do czasu się udaje. Dziś było bardzo, bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o ilości głosów. 442, dokładnie tyle zgromadził utwór Zwyciężyłaś, co pozwoliło zachować trzecią lokatę. rdn.lista.133, Aretę przed nami.
3: Szaleństwo, nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Na pozycji trzeciej Aretę. Zasłuchaliśmy się, chociaż utwór z nami jest już od wielu miesięcy. Mocna trójeczka, ale do zwycięzcy zabrakło wiele. Kto dziś zwyciężył, dowiemy się za chwilkę. Na razie przed nami pozycja druga.
1: Miejsce drugie.
2: A w zasadzie jeden SMS dzielił drugie i trzecie miejsce. Tylko Jezus jak łania to laureaci drugiego miejsca. 451 punktów, czyli 9 punktów różnicy między Aretę a projektem Tylko Jezus. Czyli tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, ten jeden SMS może tutaj zmienić bardzo wiele. W tym wypadku mógł zmienić całe nasze podium, drugie, trzecie miejsce, ale zadecydowaliście, tylko Jezus jak łania jest na miejscu drugim. rdn.lista.940 na numer 7148. Takie SMS-y wysyłamy na projekt Tylko Jezus.

0: No, piękne skrzypeczki, ale myślę, że pora posłuchać miejsca pierwszego. Zgodzisz się?
1: Zgodzę się. Pora na dobranoc. Ale nie zasypiajcie jeszcze. Najciekawsze przed nami zwycięzca 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Zasłużone brawa, oklaski, fanfary dla Magdaleny Sikory. Dla niej to chleb powszedni już, ale gratulacje się należą, bo ilość punktów przygniotła konkurencję dzisiaj. Zdecydowany zwycięzca dzisiejszego notowania 1116 punktów. Gratulujemy bardzo serdecznie. Obroniła pierwszą lokatę bez wysiłku większego. Właściwie to nie Magdalena, a wy. Dzięki waszym głosom, dzięki waszemu wysiłkowi Magdalena utrzymała się na pozycji pierwszej. Po raz kolejny świętuje zwycięstwo, tym razem w 720 notowaniu listy z mocą. Dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy wam za wszelkie wpisy na Facebooku. Będziemy z wami za tydzień, czekamy na wasze głosy. Będzie Dariusz Jakubiak
0: i Paweł Hajduga.
1: Zapraszamy za tydzień, życzymy dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowo. Wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Za tym adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
1: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
3: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Watykan News.
1: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na Wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
4: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko nasza, przychodzimy uczyć się od Ciebie, uczyć się otwarcia na drugiego człowieka i otwarcia na wolę Boga w naszym życiu. W Ewangelii poznajemy Cię zawsze w relacji, zawsze z drugim, zawsze gotową do wypełnienia woli Pana, zawsze otwartą. Jesteś dla nas przykładem otwarcia na moc Ducha Świętego, którego przyjęłaś na słowa posłańca Gabriela. Jesteś przykładem spotkania i radości przeżywanej z najbliższymi, którą dzieliłaś z Elżbietą. Jesteś przykładem całkowitego zawierzenia się Bogu, gdy oddałaś swego syna w ręce Symeona. My dzisiaj chcemy tak jak Ty tworzyć relacje i w nich trwać. Tak jak Ty ufać bezgranicznie Bogu i przyjmować Ducha Świętego z Jego darami. Tak jak Ty chcemy budować wewnętrzną relację z Bogiem w naszych sercach. Wspólnie, tak jak tutaj stoimy, przygotowujemy europejskie spotkanie młodych, które zgromadzi w Łodzi tysiące młodych ludzi z całego świata. Matko, powierzamy Ci te przygotowania oraz wszystkich, którzy wezmą udział w tym spotkaniu. To jest pielgrzymka zaufania, w której ufamy drugiemu człowiekowi i ufamy Bogu. Właśnie tego zaufania chcemy uczyć się od Ciebie. Wstaw się za nami u swego Syna, aby to wydarzenie budowało mosty i tworzyło przestrzeń dialogu i miłości. Aby serca młodych były otwarte na Boga w drugim człowieku. Otwarte na Ducha Świętego, tak jak Ty. Na Ducha Świętego, którego każda i każdy z nas jest domem. Otocz nas swoją opieką i dbaj o to, aby nie zabrakło nam codziennej ewangelicznej prostoty, radości i miłosierdzia. A jeśli nam czegoś zabraknie, to spraw, abyśmy pamiętali zawsze Twoje słowa wskazujące na Jezusa, Twojego Syna i na Jego Ewangelię. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.
1: Dziękujemy bratu Maciejowi ze wspólnoty TZ za wygłoszone rozważanie apelowe i za słowo, które towarzyszyło naszej dzisiejszej modlitwie. Niech Matka Boża Jasnogórska otacza brata oraz jego wspólnotę swoją opieką, umacnia w powołaniu oraz prowadzi w służbie pojednania, jedności i pokoju. Kończąc dzisiejszy apel jasnogórski, pozostańmy jeszcze przez chwilę przed obliczem Maryi. Przynosimy jej sprawy Kościoła i naszej Ojczyzny, troski współczesnego świata, a także osobiste intencje, z którymi każdy z nas przybył dziś na Jasną Górę. Maryjo, Matko Kościoła, powierzamy Ci Ojca Świętego Leona XIV. Wypraszaj Mu światło Ducha Świętego, mądrość i siłę w prowadzeniu Chrystusowej owczarni. Otaczaj opieką pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Niech ich posługa pomaga ludziom odnajdywać drogę do Chrystusa. Przed Twoim obliczem, Jasnogórska Pani, stawiamy także zakon świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Strzeż paulińskiej wspólnoty, umacniaj braci w wierności złożonym ślubom i w gorliwej służbie pielgrzymom. Pamiętamy również o wszystkich dobrodziejach Jasnej Góry. Niech ich życzliwość, modlitwa i ofiarność zostaną przez Boga stokrotnie wynagrodzone. Królowo Polski, spójrz z macierzyńską troską na naszą Ojczyznę i na cały świat. Powierzamy Ci wszystkich, którzy sprawują władzę i ponoszą odpowiedzialność za życie społeczne. Wypraszaj im roztropność, uczciwość i troskę o dobro wspólne. Tam, gdzie narastają podziały, uproś pojednanie, gdzie trwa przemoc, spokój, gdzie brakuje wzajemnego szacunku, otwórz ludzkie serca na przebaczenie i dialog. Niech pokój rozpoczyna się także w naszych domach, rodzinach i wspólnotach. W 44. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej szczególnie polecamy parafię świętego Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju. Niech obecność jasnogórskiej Matki stanie się dla tej wspólnoty czasem łaski, odnowienia wiary, pojednania i ponownego odkrycia radości życia Ewangelią. Maryjo, Matko powołanych, prosimy Cię o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Pomagaj młodym ludziom usłyszeć głos Chrystusa pośród wielu głosów współczesnego świata i daj im odwagę, aby na Jego wezwanie odpowiedzieli wielkodusznym: oto jestem. Szczególnie obejmujemy dziś modlitwą pielgrzymujących na Jasną Górę uczniów, nauczycieli, wychowawców i przedstawicieli szkół noszących imię świętego Jana Pawła II. Niech spotkanie u stóp jasnogórskiej Matki umocni ich wierność wartościom, którym służył święty papież. Młodym wypraszaj odwagę wiary, umiłowanie prawdy i gotowość do czynienia dobra, a nauczycielom i wychowawcom mądrość w prowadzeniu powierzonych im uczniów. Powierzamy Tobie także grupy, które przybyły dziś na apel jasnogórski, między innymi z Tomaszowa Lubelskiego, z miejscowości Rosoczyce, Puszkowo, Poznań, Pisz, Orzysz, maturzyści z Krosna, z miejscowości Iwonicz-Zdrój, maturzyści z Liceum Sióstr Zmartwychwstanek, z parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Polecamy Ci także siostry zawierzanki, niech ich modlitwa przed Twoim obliczem stanie się źródłem łaski dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny i dla wszystkich osób powierzonych ich modlitewnej pamięci. I na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej, prośby, podziękowania, troski i nadzieje. Przyjmij również te sprawy, których nie potrafimy wypowiedzieć słowami, a które pozostają ukryte w głębi ludzkich serc. Rozważać będziemy tajemnice zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Nanma narnie marime sasti, karta vangilogure, strigla langa anigrehe petolano, angedu dritin pelama isho anigrehe petolano.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Välhälsad Maria, full av nåd, välsignad är du bland kvinnor, välsignad är din livsfrukt, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúng lạ hơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà gồm phúng lạ.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany jest płód żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Streszczenie Ewangelii na nowe czasy. Przez pierwszy tydzień naszej październikowej drogi przyglądaliśmy się fundamentom, jakie pod budowę żywego różańca położyła w XIX wieku błogosławiona Paulina Jaricho. Widzieliśmy system 15 osób, z których każda rozważała jedną z 15 tradycyjnych tajemnic. Jednak historia żywego różańca nie zatrzymała się w miejscu. Duch Święty nieustannie prowadzi Kościół przez stulecia, dając mu pasterzy, którzy potrafią odczytywać znaki czasu i na nowo rozpalać ogień dawnych charyzmatów. Dla wspólnoty żywego różańca takim przełomowym, historycznym momentem stał się rok 2002. To właśnie wtedy, 16 października, wielki papież święty Jan Paweł II wydał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, czyli o różańcu Dziewicy Maryi. Ogłosił w nim specjalny rok różańca i dokonał czegoś, czego nikt się nie spodziewał. Wprowadził do tradycyjnego różańca nową, czwartą część, tajemnicę światła. Ojciec Święty zauważył, że w dotychczasowym układzie, kiedy przechodziliśmy bezpośrednio od tajemnic radosnych, czyli od dzieciństwa Jezusa, do tajemnic bolesnych, czyli do Jego męki i śmierci, brakowało nam rozważania najważniejszych momentów z Jego publicznej działalności. Tajemnice światła uzupełniły tę lukę, ukazując nam chrzest w Jordanie, cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa Bożego, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii. Jan Paweł II pragnął, jak sam napisał, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Ta decyzja papieża miała rewolucyjne znaczenie dla struktury żywego różańca na całym świecie. Skoro różaniec zyskał 5 nowych tajemnic i liczy ich odtąd 20, to również każda żywa róża musiała rozrosnąć się z 15 do 20 osób. Z dawnych piętnastek stali się wezwani, by tworzyć dwudziestki. Dla nas Polaków ma to szczególny wymiar. Święty Jan Paweł II sam od dzieciństwa kochał różaniec. Doskonale rozumiał intuicję Pauliny Jaricho. Wiedział, że w zabieganym świecie XXI wieku człowiek potrzebuje narzędzia duchowego, które pomoże mu zatrzymać się i kontemplować oblicze Chrystusa. Papież napisał, że różaniec daje nam sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji ludu Bożego i nowej ewangelizacji. Dostrzegł, że różaniec jest streszczeniem Ewangelii, dlatego zaproponował uzupełnienie go o tajemnicę światła, by w pełni wprowadzić wiernych w głębie serca Jezusa Chrystusa, które, jak zapisał w liście Rosarium Virginis Mariae, jest oceanem radości i światła, boleści i chwały. Wszystkie tajemnice różańca są ważną szkołą świętości i ewangelizacji, a dodane tajemnice światła uwydatniają szczególne aspekty naszego życia Ewangelią z podkreśleniem znaczącej roli Maryi. Kiedy dziś patrzymy na nasze 20-osobowe róże, widzimy w nich pełnię ewangelicznego przesłania. Przez 20 dni, krok po kroku, wspólnie przechodzimy przez całe ziemskie życie naszego Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki. Nowy statut żywego różańca w Polsce w pełni sankcjonuje tę zmianę. Jesteśmy żywym organizmem, który rozwija się wraz z Kościołem. Niech ta świadomość towarzyszy nam podczas dzisiejszego nabożeństwa. Kiedy odmawiasz swoją tajemnicę światła, pamiętaj, że dzięki decyzji świętego papieża rzucasz Boże światło na szare, codzienne obowiązki swoje i całej swojej wspólnoty. Zadanie duchowe na dziś. Podziękuj dziś Bogu za dar świętego Jana Pawła II i za tajemnicę światła. W wolnej chwili otwórz Ewangelię i przeczytaj krótki fragment opisujący tajemnicę, którą odmawiasz w tym miesiącu w swojej róży, aby jeszcze głębiej wejść w jej kontemplację.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca, modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to po daniu tego jabłka?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Coraz częściej słyszymy o kryzysach psychicznych, depresji, zaburzeniach lękowych czy wypaleniu. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą nie tylko osób, które mają zdiagnozowaną chorobę. Czasem zaczyna się od przewlekłego stresu, przeciążenia, problemów w pracy czy trudności w relacjach. Czy rzeczywiście jako społeczeństwo jesteśmy dziś w gorszej kondycji psychicznej, co najbardziej odbija się na naszym zdrowiu psychicznym i przede wszystkim, czy odporności psychicznej można się nauczyć? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu RDN. Małopolska, lekarz psychiatra Marcin Stefański, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie doktorze, w ostatnim czasie mam wrażenie, coraz częściej słyszymy o depresji, kryzysach psychicznych, a także o próbach samobójczych i samobójstwach. Czy dzisiaj jesteśmy mniej odporni psychicznie?
9: Zacząłbym od tego, co pani powiedziała, czyli że słyszymy. Więc powiedziałbym też, że problemy są bardziej nagłaśniane i że w ogóle jesteśmy w świecie, w którym informacja krąży i też multiplikuje, więc bardzo dużo tej informacji otrzymujemy. I myślę, że nie mówiłbym, że jesteśmy mniej odporni, ale że jesteśmy bardziej wystawieni na stresory, że to jest powód tego, że słyszymy więcej.
8: A to dobrze czy źle, że słyszymy więcej o tych problemach?
9: Zależy, w jakiej formie o nich słyszymy. Myślę, że w formie takich audycji jak nasza to dobrze, bo daje to możliwość osobom zainteresowanym zbierania jakiejś informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc.
8: Kiedy dziś patrzy pan na swoich pacjentów, z jakimi problemami psychicznymi najczęściej się zgłaszają? Czy coś w ostatnich latach szczególnie się zmieniło?
9: To znaczy, można powiedzieć, że w tym okresie, w zasadzie okresie popandemicznym, bo w pandemii wiadomo, że przez jakiś czas byliśmy pozamykani, ale w tym okresie popandemicznym jakby na pewno się zwiększyła zgłaszalność i, no i to jest jakby moja obserwacja taka indywidualna, jest zgodna z różnymi statystykami, które mówią o tym, że najwięcej przybyło takich zaburzeń lękowych, też zaburzeń afektywnych i że z tym głównie pacjenci się zgłaszali. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, zmiany, to ja widzę takie zmiany zachowań, to znaczy, że mam wrażenie, że od pandemii w zasadzie standardem przestało być podawanie ręki w gabinecie, co kiedyś było początkiem wizyty. I no, też to mi daje trochę do myślenia.
8: Próbuje pan przełamywać tę barierę?
9: Próbuję, tak.
8: Czy rzeczywiście żyjemy dzisiaj w warunkach, które bardziej sprzyjają kryzysom psychicznym? Co najbardziej obciąża naszą psychikę? Ten przewlekły stres, tempo życia, samotność, presja sukcesu, problemy rodzinne, media społecznościowe. Dużo tego, ale rzeczywiście, no właśnie, co jako specjalista może pan powiedzieć?
9: W zasadzie wymieniła pani wiele czynników, z których każdy pewnie ma coś na rzeczy. Natomiast możemy mówić o czymś takim, co się nazywa model biopsychospołecznych zaburzeń psychicznych i ten model jakby był jakoś segregować te czynniki, które mogą mieć wpływ na to, że ktoś właśnie się rozchorowuje psychicznie. I nie możemy wymyślać czynniki biologiczne, czyli takie, które są uwarunkowane genetycznie, no, budowę naszego układu nerwowego, stan somatyczny i tego typu czynniki. Możemy mówić o tych czynnikach właśnie psychicznych, czyli powiedzmy związanych z tą taką konstrukcją psychiczną, z tym, co by psycholog nazwał osobowością, też z naszym jakimś doświadczeniem życiowym. No i ten model, ta część społeczna, czyli ta część dotycząca naszych relacji międzyludzkich, naszych doświadczeń w różnych etapach życia. I właśnie jakby te zasoby z grupy tych czynników, o których mówię, to stanowi pewną bazę, prawda? I to są też, no, to mogą być nasze zasoby właśnie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, albo jeżeli adaptowaliśmy się do trudnych warunków, do trudnego środowiska, no to będzie taki, nie wiem, kamień miejski, który nas będzie ściągał w dół w sytuacjach kryzysowych, nie? I, no i do tego jakby, jak tak sobie wyobrazimy właśnie trochę ten model, to możemy teraz zakładać, że przybyło nam właśnie bodźcowania, że przybyło nam pewnych informacji, środowisko się zmieniło, że to środowisko niekoniecznie uznaje nasze potrzeby właśnie nie wynikające z naszej biologii, nie wiem, z możliwości przetwarzania informacji przez ludzki mózg, który jest no, dość starym organem tak rozwojowo, jeżeli mówimy to o filogenezie, prawda? Także myślę, że no ciężko jest powiedzieć, że jeden konkretny czynnik miał znaczenie, zwłaszcza, że one są zależne od siebie i że na przykład no, jakby dopływ informacji może wpływać na różne właśnie obszary, nie wiem, naszej osobowości. No, ktoś, kto już ma rozwinięty nie wiem, perfekcjonizm przez kontakt na przykład z, nie wiem, z Facebookiem czy z jakimiś innymi mediami, gdzie podgląda innych, może nabrać mylnego przeświadczenia, nie wiem, że jest od kogoś gorszy, lepszy, no i tak dalej, i wejść no, w porównywanie się na przykład, no i to może wpływać na jego samoocenę. To jest jeden z wielu przykładów, prawda?
8: Ale gorzej, gdy nałoży się kilka tych czynników.
9: To prawda.
8: Panie doktorze, gdzie przebiega ta granica między zwykłym, gorszym okresem, przemęczeniem czy smutkiem, a sytuacją, w której powinniśmy już szukać tej profesjonalnej pomocy? Mhm.
9: To znaczy ciężko oczywiście tak tą granicę dokładnie wskazać i to jest też takie pytanie, które sobie psychiatra zadaje w gabinecie, jeżeli przychodzi nowy pacjent, czyli to, czy właśnie przekroczył tą granicę, o której pani mówi, czy nie. Na pewno można się tam chwytać no, kilku podpowiedzi. No, można iść trochę za klasyfikacjami i patrzeć na przykład na kryteria czasowe występowania zaburzeń psychicznych, czyli no, bo często jest, mamy teraz taką wątpliwość, czy to już depresja, czy to zwykła chandra, no i na przykład tu możemy popatrzeć, że depresja zazwyczaj no, trwa ponad 2 tygodnie. Chandra to jest kwestia tam 1-2 gorszych dni. Możemy no, mówić o zaburzeniach lękowych, gdzie ten czas takiego powiedzmy gorszego samopoczucia w przypadku zaburzeń lękowych ogólnych to nawet może trwać dłużej. Nie? I też patrzymy właśnie, czy to trwa i jak się rozwija. Natomiast też jest kryteria czasowe, czyli coś się pojawia, nie ustępuje samo i też widzimy, że objawy przenarastają.
8: Wskazał pan konkretny czas, czyli 2 tygodnie. Co w ciągu tych 2 tygodni musi się dziać albo co się nie dzieje, żebyśmy właśnie się zorientowali, że to już czas na konsultację?
9: No, jeżeli mówimy o 2 tygodniach w przypadku depresji, więc w depresji no, mamy kilka takich kluczowych objawów, przy czym jednym z takich no, rzadko cytowana, ważnych to jest na pewno anhedonia, czyli to, że przestaje ludzi cieszyć, to, co ich wcześniej cieszyło. Takie podstawowe sprawy, nie wiem, patrzą w oczy swoich dzieci i mówią, że nic nie czują na przykład, nie? Że mają kłopoty z przetwarzaniem informacji, mogą stać się spowolnieni, mogą nie spać w nocy. Niektóre osoby reagują inaczej, stają się pobudzone i są też takie depresje atypowe z nadmierną sennością. W każdym razie mówimy na pewno o jakiejś takiej wyraźnej zmianie funkcjonowania człowieka, która się utrzymuje i o takiej sytuacji, kiedy dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie nie działają. Nie? No oczywiście, no bo sposoby radzenia sobie mamy różne, no to, więc jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś ma sposób radzenia sobie poprzez popijanie alkoholu, to już jakby z gruntu sposób, który nie rokuje dobrze, ale właśnie jak te nasze takie, nie wiem, powiedzmy zdrowe sposoby radzenia sobie przestają działać. To jest też taki czynnik alarmowy.
8: Czy można powiedzieć, że odporność psychiczna jest pewną umiejętnością, której można się nauczyć? Czy człowiek może ćwiczyć swoją psychikę, podobnie jak ćwiczy ciało?
9: Znaczy, tutaj bym był ostrożny, w sensie, że na pewno możemy się uczyć i rozwijać naszą psychikę i że to porównanie do ciała jest bardzo dobre, czyli że możemy mówić o pewnym treningu i o tym, że wystawiając się na frustrację no, jakoś się hartujemy, chociaż to nie jest może dobre słowo. Ale też no, trzeba pamiętać, że musimy mieć do tego odpowiednie warunki. I tutaj bym wrócił do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tym modelu psychospołecznym, że każdy z nas ma jakieś swoje zasoby, że różnimy się jako ludzie między sobą, na przykład, nie wiem, temperamentem, to jak na przykład z jaką siłą odczuwamy dany bodziec i dla każdego ten próg będzie troszkę inny, ile jest w stanie powiedzmy unieść. Myślę, że tym, co nas na pewno może chronić, to są takie wartościowe relacje i tymi wartościowymi bym nazwał takie, które są głębokie, czyli takie, gdzie możemy się odkrywać, gdzie możemy pokazywać swoją słabość, niedoskonałość, no różne przejawy swojego bycia, niekoniecznie to, co chcemy pokazywać na przykład w internecie, nie? Czy jakąś taką prawdę o sobie. I myślę, że jeśli ktoś ma takie racje, gdzie może być, nazwijmy to, sobą, jest trochę bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o różne zagrożenia psychiczne. Natomiast wiadomo, że to nie zawsze wystarcza, że czasem no, zdarzają się różne trudne sytuacje, bo mamy po prostu takie predyspozycje biologiczne. Nie?
8: Jest takie znane powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, a jednak wiele osób po jakimś ciężkim doświadczeniu no, ciągnie go to w dół, zamiast wzmacniać. No właśnie, a propos tego treningu, to czego konkretnie powinniśmy się uczyć, żeby lepiej radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, stresem, porażką czy zmianą?
9: Myślę, że warto jest zauważyć, że psychika może funkcjonować w pewnych cyklach. To znaczy, że my po takim cyklu jakiejś, nie wiem, intensywnej pracy czy intensywnych emocji potrzebujemy odpoczynku. I że ten odpoczynek też może być różny w zależności właśnie od umysłu danej osoby, od tego, co robi na co dzień, i że odpoczynek zazwyczaj dla umysłu to dają takie obszary aktywności, których zwykle nie wykonujemy. Nie? I że mózg lubi nowe rzeczy, to znaczy, jeżeli ktoś, nie wiem, zna tam kilka języków, no to uczenie się tam kolejnego niekoniecznie może mieć sens, a jeżeli ktoś do tej pory na przykład bardziej się zajmował przedmiotami ścisłymi i zacznie się uczyć języka, to jego mózg będzie odpoczywał. Nie? Można w ten sposób powiedzieć. Mózg jest raczej do aktywności, więc będzie szukał tej aktywności, tylko właśnie myślę, że między innymi w ten sposób.
8: Czy szukać tej aktywności właśnie w zasobach mózgu, czy na przykład aktywność fizyczna może pomóc nam na głowę, bo często tak się mówi, że coś tam wybiegałem, wychodziłem, nie wiem, ktoś ma problemy, bierze się za sprzątanie, bo wtedy głowa odpoczywa. Czy to prawda? Czy to tak działa?
9: To jak ważna jest aktywność fizyczna, widzieliśmy w pandemii. Nie? I że widzieliśmy, że dla wielu z nas to jest taki no, główny sposób na przykład radzenia sobie z różnymi trudnymi bodźcami i że czasami gdzieś tej aktywności brakowało, to ludzie się obsuwali. Mówi się o tym, że aktywność fizyczna no, bardzo istotnie wpływa na ilość depresji w ogóle i że tylko tu też bym był znowu ostrożny w sensie, że no bo możemy, nie wiem, całe życie spędzić na siłowni i odreagowywać, ale myślę, że w życiu nie chodzi tylko o odreagowywanie i że też no, to, co jest ważne dla zdrowej psychiki, to jest przeżywanie życia, czyli to, żebyśmy mieli taki moment refleksji, zastanowienia się nad emocjami, które przeżywamy, żebyśmy mogli jakoś połączyć to ze swoim doświadczeniem życiowym, wrócić gdzieś do swojej historii życia i że właśnie, bo pytała pani jeszcze w ogóle takie czynniki ochronne. Ja myślę, że właśnie takie tak konstruowane doświadczenia, czy takie doświadczenia, w których mamy czas na refleksję i czas na odniesienie się do przeszłości, kiedy coś podejmujemy, co jest trudne, no wiadomo, raz się uda, raz się nie uda, ale kiedy możemy to odnieść do swoich poprzednich doświadczeń i do czegoś nowego przystępować z tym bagażem, że my już mamy pewną informację, jak było w przeszłości, jakie działania podjęliśmy, co możemy zmienić. No, natomiast no, oczywiście trzeba powiedzieć, że są takie sprawy, które są obiektywnie trudne i że w naszym świecie no, jakoś coraz ciężej nam przechodzi przez usta słowo żałoba, że bardzo się boimy żałoby i że no, żałoba może dotyczyć nie tylko straty bliskiej osoby, ale też no, utraty jakiejś ważnej funkcji społecznej, utraty pracy, utraty bliskiej relacji, no, bardzo wielu spraw. I że naturalną reakcją człowieka na żałobę jest między innymi smutek, apatia, no bo to różnie ludzie manifestują, niektórzy czują smutek, inni pustkę, ale że to jest też część naszego przeżywania i naszej kondycji. Coś, co jest tak troszkę, nie wiem, fałszowane w przekazie, nie? Że mamy być tacy wiecznie happy.
8: No właśnie, bardzo ważne to są słowa i to, co wybrzmiało w tym momencie, że żeby nie uciekać od tych emocji, bo one są częścią naszego bytu. I przy tej okazji bardzo ważne pytanie dotyczące dzieci i młodzieży. Czy odporność psychiczną powinniśmy budować już od najmłodszych lat? Czego rodzice powinni uczyć dziecko, żeby w przyszłości łatwiej radziło sobie z tymi trudnościami?
9: Znaczy, tutaj bym zaznaczył, że się zajmuję w swojej pracy głównie dorosłymi i też tak, no nie mam takich, zresztą w ogóle nie mam gotowych recept dla nikogo, a już tym bardziej na wychowanie dzieci, co mogą moje dzieci poświadczyć.
8: Ale no, u dorosłych pacjentów nie widzi pan pewnych takich mechanizmów, które już działały od dzieciństwa?
9: Tak, oczywiście, że jakby ten element ma miejsce i ja myślę, że to, co jest warte podkreślenia, to, że no, dzieci są z nami w dialogu. nie? I to może to brzmieć abstrakcyjnie, no w przypadku, kiedy mówimy, nie wiem, o niemowlęciu, ale można pomyśleć, że ona też jest w pewnym rodzaju dialogu ze swoją mamą, że na przykład sygnalizuje swoje potrzeby, że mama te potrzeby odczytuje i że są w jakiejś komunikacji. Wiadomo, że na początku mamy do czynienia z pewnym zlaniem się, że ciężko oddzielić, która informacja jest z matki, która od dziecka, jak to tam, że są troszkę, mamy często mówią liczbę mnogi, że my teraz jemy, teraz śpimy, nie? Ale potem właśnie przychodzi to rozdzielenie, ten okres powiedzmy 2 lat, kiedy dziecko mówi wyraźnie nie. I to, co gdzieś tam chyba Korczak pisał kiedyś, że my się stajemy wtedy rodzicami, kiedy właśnie dziecko nam powie nie. I myślę, że, bo nawet tak rozmawiałam ostatnio na ten temat z koleżanką, która pracuje w ośrodku dzieci i młodzieży i ona też zwracała uwagę, często rodzice przychodzą z takim pytaniem właśnie, co powinni, a ta odpowiedź jest w ich relacji z dziećmi, bo dzieci im często mówią, czego oczekują, czego potrzebują i mamy taką tendencję do pomijania ich, no i ich słów, traktowania tego niepoważnie. Myślę, że no, to jest najważniejsze, żeby traktować to, co dzieci mówią, poważnie. I że jeżeli mamy taką relację, w której możemy być z tymi dziećmi blisko, w taki właśnie sposób, bo bliskość też, myślę, że prawdziwa bliskość też zakłada pewien rodzaj oddalenia, nie? Bo możemy mówić o takiej bliskości właśnie takiej jak z niemowlęciem, przy pewnym zlaniu się osób i myślę, że w przypadku no, starszych dzieci to już nie jest dobry rodzaj bliskości, prawda? Ale jeżeli my jesteśmy w dialogu, jesteśmy w kontakcie, dziecko nam opowiada, co przeżyło w szkole, co się z nim dzieje, więc mamy możliwość usłyszenia, że coś się mu dzieje na przykład, nie? Możemy wtedy reagować na różne, nie wiem, akty przemocy na przykład, które mają miejsce. No wiadomo, nie? Że ludzie bywają okrutni, dzieci też, nie? I że to, z tym, to się też często w szkołach zdarza.
8: To wrócę jednak, do nie? tych emocji przeżywanych i do tej żałoby, bo często zdarza się, że rodzice izolują dzieci od tego typu informacji. Na przykład nie zabierają na pogrzeb, bo byłoby to za smutne, albo uciekają od takich informacji, że zmarł ktoś bliski w rodzinie i potem to chyba wraca ze zdwojoną siłą, kiedy w dorosłym życiu człowiek styka się z czymś takim.
9: No, tak, nie jestem tutaj specjalistą, ale tak no właśnie z mojej perspektywy patrząc, to jakby słuchając pacjentów i tego, co mówią o swoim życiu i co mówią o swoim doświadczeniu właśnie z dzieciństwa, to mam taką myśl, że jakby z jednej strony jest ten element, że dziecko ma niedojrzały umysł, czyli że powinno być chronione przed pewnymi treściami, czyli że jakby takie doświadczenie czegokolwiek ma sens wtedy, kiedy jest obecny rodzic, nie? I kiedy przy tym trudnym jest rodzic, nie? I więc takie, nie wiem, wysyłanie dziecka gdzieś na jakieś trudne przeżycia z takim zupełnym odłączeniem emocjonalnym od niego nie jest dobre. Z drugiej strony no, myślę, że też niedobra jest zupełna izolacja taka, żeby w ogóle ukrywać takie tematy. I też no, czasem słyszę takie opowieści w gabinetach, że ktoś się poczuł tak, nie wiem, bardzo pominięty, bo go na przykład długo chroniono przed informacją, że ktoś bliski choruje. Albo że to był dla niego wielki szok, bo no, to się toczyło tam, nie wiem, kilka tygodni, rodzina się przygotowywała, a pacjent nie wiedział, bo na przykład mu nie powiedzieli, bo go chcieli ochronić, nie? Natomiast nie wiem, czy bym zabierał maleńkie dziecko do szpitala i pokazywał kogoś no, w terminalnym stanie, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że warto szukać słów po prostu, rozmawiać się o trudnych tematach i że to jest do zrobienia, bo naprawdę chcą wiedzieć i same najpierw poddają rozwiązania, bo tak to już ze swojego doświadczenia ojca mogę powiedzieć, że dzieci no, wiedzą, czego potrzebują, pokazują to.
8: Wynika z tego, że takie nadmierne chronienie dzieci przed każdą frustracją, każdym niepowodzeniem może paradoksalnie sprawić, że później trudniej będzie im radzić sobie z życiem.
9: No tak, możemy tak pomyśleć. No, natomiast, no, tak jak mówiłem wcześniej, się bardzo tego pilnuję, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że nie wszyscy mamy takie same możliwości. Nie? I że po części one wynikają właśnie z doświadczeń, a też po części naszej biologii. I na to musimy też patrzeć, nie? Na co kogo stać. I jak też kwestie rozwojowe, no, że nie wszyscy tych samych umiejętności nabywamy w tym samym czasie. Nie? To, co mówi na przykład profesor Kaczmarzyk, że tam no, jesteśmy eksponowani na przykład na matematykę, na takie treści związane z algebrą, w momencie, kiedy umysł większości ludzi nie jest na to gotowy. I że gdybyśmy dostali to samo kilka lat później, to by nas mogło zaciekawić, a my już jakby wchodzimy do szkoły średniej z informacją, że nie umiemy matematyki na przykład.
8: Choć podał pan taki przykład, że boję się, że większość osób powie, że mój mózg jeszcze do dziś nie jest na to gotowy.
9: No tak, ale też no, bardzo ważny jest proces motywacyjny i właśnie czym się kierujemy i myślę, że ciekawość jest w ogóle ważna i że jeżeli nie będziemy odbijać sobie tej, też dzieciom tej ciekawości, no to też nasze życie będzie piękniejsze i bogatsze i bliższe ludzi.
8: Panie doktorze, porozmawiajmy o miejscu, w którym pan pracuje. Czym właściwie jest oddział dzienny, psychiatryczny, ogólny? Dla kogo jest przeznaczony?
9: No ciekawe, nie, że do dzisiaj trzeba o tym mówić, bo ten oddział już ma tam tradycję chyba około 20-letnią, jeżeli dobrze wiem. I tak nawet sprawdzałem sobie na potrzeby tej rozmowy w ogóle, kiedy się pojawiły oddziały dzienne w Polsce i tam pierwsze informacje są chyba z 1938 roku, pierwszy oddział taki założono. Jakby taka idea, żeby to rozszerzać na Polskę, się pojawiła gdzieś w latach 70. I krótko mówiąc, są to takie miejsca, które mają wypełniać pewną lukę między taką psychiatrią szpitalną, nazywaną kiedyś psychiatrą azylową, a taką psychiatrą ambulatoryjną, czyli przychodnianą i pozwalać na różne oddziaływania, to się tak brzydko nazywa oddziaływania społeczne, czyli po prostu na kontakt ludzi ze sobą nawzajem, na jakieś stymulowanie się do różnych postaw i też taki oddział może pełnić bardzo różne funkcje, w zależności też od tego trochę kto przychodzi, czyli możemy mieć tą funkcję diagnostyczną, czyli że przychodzi pacjent, który do tej pory nie był leczony psychiatrycznie, podejrzewał siebie zaburzenia psychiczne. W naszej sytuacji jest tak, że potrzebujemy skierowania do tego pacjenta, ale takie skierowanie może wypisać lekarz rodzinny, nie musi to być psychiatra. No i taki pacjent może przyjść ze skierowaniem tam do mnie na taką tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną, w której no, ustalamy jakby z czym pacjent przychodzi, jakie ma oczekiwania, no i czy oddział może temu sprostać, czy może mu ten pobyt w oddziale jakkolwiek pomóc. No i jeżeli przed tym oczekiwaniem czy potrzebą jest diagnoza, no to na pewno oddział taką funkcję może pełnić. Możemy mieć też do czynienia z pacjentem, który jest zdiagnozowany i który jest nawet poleczony, czyli na przykład z pacjentami, którzy są po pobycie szpitalnym, krótszym, dłuższym, nieraz jest tak, że przychodzą pacjenci już bardzo dobrze ustawieni na lekach i zadbani, natomiast potrzebują czegoś innego, czyli właśnie tej takiej socjalizacji, potrzebują jakiejś stałości dnia, potrzebują wypełnienia czasu, potrzebują jakiejś umiejętności społecznych, których na przykład nie mają albo zatracili w związku z kryzysem, więc wtedy ten oddział znowu pełni troszeczkę inną funkcję. No, w przypadku osób no, znowu z jakiejś troszeczkę innej grupy zaburzeń czy trudności, to możemy być takim miejscem, gdzie oni się poczują po raz pierwszy bezpiecznie po prostu. Nie, że ktoś tego nie miał, nie wiem, w rodzinie, miał tam przemoc, miał jakieś trudne traktowanie. My często to słyszymy, nie, że ktoś tam jest u nas miesiąc, półtora i mówi, no, czy on się tak jeszcze nigdy nigdzie nie czuł, że tak, że można porozmawiać i że to jest bezpiecznie i że można tam no, mówić o różnych też trudnych tematach. Więc natomiast nie chciałbym, żeby ten oddział tak funkcjonował w myśleniu tylko jako takie miejsce spotkań i tylko no, coś podobnego do SDS-u. Czy...
8: No właśnie, panie doktorze, to powiedzmy, jak wygląda taki typowy dzień na oddziale ogólnym. Co dzieje się przez te kilka godzin, bo pacjent nie zostaje tam na noc.
9: Tak. My w zasadzie to mamy tak naprawdę niewiele tego czasu, bo takich ustrukturyzowanych zajęć to mamy około 5 godzin. Do tego dochodzi taki czas na indywidualne, głównie właśnie spotkania z psychologiem, bo każdy z pacjentów ma u nas tam taką rozmowę ze swoim psychologiem zazwyczaj raz w tygodniu, czasem troszkę to inaczej układamy w zależności od potrzeb. Czy większość zajęć ma formę zajęć grupowych. I zwykle jest tak, że zaczynamy jakąś taką krótką gimnastyką, no trochę taki właśnie nawiązanie do tego, o czym pani mówiła, że ruch ma znaczenie. I po tej gimnastyce pacjenci siadają ze sobą, rozmawiają o tym, jak spędzili poprzedni dzień, jak go przeżyli, co się aktualnie z nimi dzieje, z jakim nastawieniem zaczynają. To jest w formie takiego zebrania, gdzie się wszyscy spotykają. Jednorazowo w tym oddziale jest około 20 osób, czyli tak to jest taka grupa. Więc też, żeby zapewnić trochę jakąś taką nie wiem, bezpieczną komunikację, to w takiej dużej grupie, to na przykład mają różne zadania. Jednym z nich jest przygotowanie cytatu dnia. Jeden z pacjentów przygotowuje taki cytat, który omawiamy. I to jest też taka możliwość, żeby ktoś coś bezpiecznie powiedział o sobie, przez treść, którą wybiera. I żeby inni to bezpiecznie skomentowali, czy nie muszą odsłaniać jakieś intymne szczegóły swojego życia, ale mogą też wyrażać swoje poglądy, opinie. No i potem jest dalsza część dnia, różne inne zajęcia.
8: No właśnie, pacjenci nie mają problemu z tym, że otwierają się poniekąd przed innymi, obcymi ludźmi?
9: To znaczy, że już mówimy o takim no, w pełni otwieraniu, czyli też odsłanianiu swojego tam, nie wiem, intymnego, jakichś takich osobistych spraw. To takim miejscem, gdzie to się może odbywać, to jest grupa wspólna. wsparcia. I to też nie wszystkich pacjentów tam do takiej grupy zabieramy. To już kwestia też tego, czy ktoś sobie życzy i tego też, czy to może mu pomóc. I ta grupa już funkcjonuje troszeczkę inaczej. I tam jest miejsce na intymność. No, wiadomo, że to jak w życiu, że to jest proces. I więc no, zwykle jest tak, że ktoś nie ma takich doświadczeń, to na początku odczuwa lęk. Ale też często tak jest, że ktoś mówi, że było warto, nie? I że ten lęk gdzieś w pewnym momencie opada i właśnie, no, okazuje się, że...
8: Czyli są różne formy terapii i tak. prowadzonych zajęć, takie dopasowane tak. pod konkretnego pacjenta.
9: Tak, ponieważ to jest oddział ogólnopsychiatryczny, czyli my w zasadzie no, możemy przyjmować praktycznie pacjentów z całej palety rozpoznań według ICD-10 z pominięciem pacjentów, którzy są czynnie uzależnieni od substancji psychoaktywnych. I nie możemy też przyjmować osób upośledzonych umysłowo, ale w tym znaczeniu, że gdyby to był jedyny powód ich zgłoszenia się. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który ma problemy intelektualne, ale na przykład przeżywa zaburzenia lękowe jeszcze, coś innego się z nim dzieje, to jak najbardziej możemy go leczyć, ale nie możemy leczyć pacjenta tylko z powodu tego, że jest upośledzony umysłowo i nie funkcjonuje na przykład społecznie. Nie?
8: To jeszcze ważna informacja dla osób, które mogą słuchać nas teraz i myślą, że może powinnam tam trafić, ale nie wiem, czy mój problem jest wystarczająco poważne, to kiedy warto zrobić ten pierwszy krok?
9: Czy ja myślę, że skoro ta myśl się już rodzi, to znaczy, że to już jest jakiś drogowskaz, że warto przyjść, bo tak jak mówiłem, to się zaczyna od kwalifikacji, czyli od rozmowy, więc w tej rozmowie można właśnie wyjaśnić, no, jakie są wątpliwości, jakie są potrzeby pacjenta, no i czy oddział może mu to dać, czego on szuka i czy to, czego szuka, to go uzdrowi, nie, bo to też nie zawsze idzie w parze. Też jest ten taki element, no właśnie tak zainteresowany, że pacjent musi chcieć, nie? Więc możemy tą jego chęć trochę budować, nie? Czy właśnie poprzez taką rozmowę. Jeżeli to komuś się pojawia taka myśl, że chciałby, niech przyjdzie, zobaczy, nie? Tak, też, no, jeżeli pracujemy w grupie, gdzie jest 20 osób, no to też nie jesteśmy w stanie przyjąć tylko i wyłącznie 20 ciężko chorych pacjentów, bo ta grupa musi mieć jakieś zasoby, więc dla nas też, no, czasami przyjmujemy pacjentów, nie wiem, rzadziej chorych, ale takich, którzy dobrze funkcjonują społecznie, oni mają z tego korzyść, czyli czasami mówią, że właśnie obserwują osoby, które mają trudniejsze życie, nazwijmy to, i że dla nich to też jest jakaś informacja o tym, że jeszcze nie jest tak najgorzej. A znowu pacjenci gorzej funkcjonujący też, no, czerpią dzięki temu trochę takich wzorców różnych fajnych zachowań i dojrzałych i tak dalej. I nie zawsze to tak jest, że, nie wiem, że pacjent, no, ciężko chorujący jest pacjentem niedojrzałym, no bo to czasami są bardzo, no, osoby, które, no, na przykład ktoś cierpi na ciężką schizofrenię, a jednocześnie, no, jest osobą, która nawiązuje fajny kontakt i, no, i lubianą i także więc myślę, że mieści się wiele osób. Nie?
8: Panie doktorze, to na koniec chcę zapytać o jedną rzecz, bo często od lekarzy różnych specjalizacji słyszymy mniej stresu. Osoba, która leczy się kardiologicznie, ma problemy z sercem, lekarz mówi mniej stresu. Osoba, która leczy się na cukrzycę, słyszy od lekarza mniej stresu. No i tak moglibyśmy pewnie wymieniać wiele schorzeń, które są też poniekąd następstwem życia w stresie, począwszy od jakichś takich niewielkich schorzeń po choroby nowotworowe, bo też często mówi się, że jest następstwem przewlekłego stresu i właśnie takich różnych zaburzeń też psychicznych. Gdyby miał pan słuchaczom podać trzy proste zasady dbania o zdrowie psychiczne, właśnie takie na co dzień, jakie by one były? Czy można żyć bez stresu? Bo często właśnie mówimy, no tak, mniej stresu, jak to zrobić?
9: To jeżeli mam się dosić do stresu, to myślę, że jakby istotnie jest ten stres, który wzbudzamy sami, czyli że na przykład, no, można się przeprosić trochę z trybem samolotowym w telefonie, można zobaczyć, ile spotkań dzisiaj mam zaplanowanych i brać pod uwagę też właśnie swoje możliwości biologiczne, to o czym mówiłem wcześniej. Tak jak mówię, no, część rzeczy się nie da tak zamknąć prostą zasadą, no bo to jest znowu kwestia tych zasobów i tego, co kto umie. Na przykład, jak umie stawiać granice innym ludziom, nie? Czy jest w stanie powiedzieć, że on tego nie zrobi, bo nie jest, bo nie może, nie? i tak dalej. No nie zawsze do powiedzenia tego szefowi nie zawsze pomaga, więc to też oczywiście trzeba ważyć. Ale znaczy, oczywiście żartuję też trochę, ale że no, więc są pewne zasoby, więc to ciężko mówić o jakichś takich bonmotach, czy to co na pewno ważny jest ten ruch fizyczny, o którym mówiliśmy. Na pewno ważne jest to takie no, nieprzebodźcowywanie się. No i racje, to o czym też już była mowa, czyli żeby zadbać o grono bliskich ludzi. Już mówię o gronie, ale to mogą może być jedna, dwie osoby, z którymi mamy bliską relację po prostu.
8: Którym możemy się wygadać zwyczajnie.
9: Tak, wygadać, spotkać, czasem no, właśnie niekoniecznie wygadywać, ale spędzić po prostu czas w czymś innym, nie? I poczuć się bezpiecznie. I myślę, że to są takie rzeczy, które nas mogą chronić.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj lekarz-psychiatra Marcin Stefański, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.
9: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Brakuje mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: To była audycja powtórkowa.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.